schodów, w objęciach biurek, w krokach obchodów rodzą się rzeczy jasne i ciemne. Ja nie rozróżniam ich, nie ufam więc.

słychać i czuć. W rytmie zachodów, w słowach kamieni, w spojrzeniu ptaków, w mowie przestrzeni rodzi się spokój, mówią po jednym roku, leczą się

usta milczą, dusza śpiewa. Usta milczą, świat rozbrzmiewa. Lecz dziewczyna nie słyszała, tańcem już zajęta.

0: Wiśniówka Suflera na żywo w Poznaniu. Jolka, Jolka, pamiętasz? Takie tango, Bal Wszystkich Świętych, Sen o Dolinie i wiele innych niezapomnianych przebojów. 27 września, godzina 19, Aula UAM w Poznaniu. Budka Suflera. Wyjątkowy koncert pełen wielkich muzycznych emocji. Bilety na kupbilecik.pl, biletyna.pl. Agencja Brussa zaprasza.
1: Poznań. Przed nami dwa wyjątkowe wieczory w Teatrze Wielkim. 19 września Alicja Majewska i Włodzimierz Korcz świętują 50-lecie współpracy. 20 września Wodecki Welcome To. Największe przeboje Zbigniewa Wodeckiego w wykonaniu Polyphonics. Nie czekaj, bilety na kupbilecik i biletyna.

0: Poznań. Przed nami dwa wyjątkowe wieczory w Teatrze Wielkim. 19 września Alicja Majewska i Włodzimierz Korcz świętują 50-lecie współpracy. 20 września Wodecki Welcome To. Największe przeboje Zbigniewa Wodeckiego w wykonaniu Polyphonics. Nie czekaj. Bilety na Kup Bilecik i bilety na...
1: Budka Suflera na żywo w Poznaniu. Jolka, Jolka, pamiętasz? Takie tango, Bal Wszystkich Świętych, Sen o Dolinie i wiele innych niezapomnianych przebojów. 27 września, godzina 19, Aula UAM w Poznaniu. Budka Suflera. Wyjątkowy koncert pełen wielkich muzycznych emocji. Bilety na kupbilecik.pl, biletyna.pl. Agencja Brussa zaprasza.
2: Reklama.

0: reklama.
1: W tej reklamie wykorzystano głosy wygenerowane przez AI.
2: Wyjątkowy rabat tylko z kartą MyKick. Tylko w dniach od 3 do 6 września możesz otrzymać 20% rabatu przy zakupie powyżej 3 artykułów z asortymentu odzieży damskiej. KICK. Więcej niż się spodziewasz.
0: Reklama.
3: Radio Złote Przeboje 884 FM. Tydzień w Poznaniu.
4: Bartosz Łukasiewicz, zapraszam na magazyn. W programie będzie o Fundacji Panda Team.
3: To warto wiedzieć.
5: Fundacja Panda Team jest fundacją, która wspiera w żałobie dzieci, młodzież, dorosłych, właściwie, no można powiedzieć, wszystkie osoby, które mierzą się z tematem straty bliskiej osoby. Filip Tarachowicz, prezes Fundacji Panda Team imienia Michałka Tarachowicza. Taką naszą misją, można powiedzieć, jest to, żeby właśnie nikt nie czuł się sam w swojej stracie, żeby każda żałoba była uznawana, żeby była widoczna, żeby edukować w tym temacie, który jest bardzo powszechny, a bardzo gdzieś tam spychany i takim obrós wielkim tabu.
4: No właśnie o tym się nie mówi, wielu ludzi nie wie, jak się zachować w takiej sytuacji, a często osoby, które są w tej żałobie, zostają po prostu same.
5: Dokładnie tak i właściwie jesteśmy, w Poznaniu jesteśmy jedyną organizacją, która pozarządową, która wspiera w żałobie i się tym specjalizuje, również w całej Wielkopolsce, a w Polsce właściwie drugą, nie licząc oczywiście hospicjów, które też, czy innych tego typu organizacji, jednak u nas jest to głównym działaniem. I rzeczywiście osoby, które do nas przychodzą, czasem przychodzą po wielu latach od straty i już wcześniej czując się właśnie bardzo samotnie, bardzo niezauważane w tym. I myślę, że coś, co właśnie wiele osób łączy, to jest ta potrzeba niebycia samemu w tym, potrzeba tego, żeby być tym zauważonym w tym swoim, w tej swojej samotności, w tym swoim cierpieniu, w swojej żałobie. Przede wszystkim można powiedzieć tyle, ile się chce powiedzieć. Mamy różne formy działalności, mamy zarówno grupy wsparcia, jak i oczywiście spotkania indywidualne z psychologiem, z asystentami też w żałobie, z interwentami kryzysowymi. Mamy też takie spotkanie bardziej, nazwijmy to luźne, czyli powiedzmy takie trochę z elementami arteterapii, trochę warsztatowe. Mamy osobne spotkania dla mężczyzn. Tych działań jest naprawdę bardzo, bardzo, bardzo dużo i tak naprawdę na niektóre można przyjść i po prostu być, nie trzeba nic mówić, a wszystkie informacje na temat wszystkich naszych działań są na naszej stronie internetowej pandateam.pl, ale też w mediach społecznościowych i tam jest w sumie najbardziej aktualne to Facebook, Instagram, tam nas można znaleźć, tam wszystkie zapisy na wszystkie nasze działania. Można też po prostu zadzwonić i porozmawiać z nami, bo może ktoś nie wie, czego potrzebuje w tym momencie, czy bardziej grupy, czy bardziej indywidualnego spotkania, to też może się do nas po prostu zgłosić, napisać lub zadzwonić i my wtedy wspólnie się możemy zastanowić, co dana osoba potrzebuje w swojej sytuacji.
4: Są spotkania dla mężczyzn, bo powiedzmy, że tak się mówi, że kobietom tu łatwiej uzewnętrznić się, mężczyźni często gdzieś zostawiają to w środku, ale nie oznacza to, że to cierpienie jest mniejsze. I jak pomóc tak się tutaj pozbierać, kolokwialnie mówiąc?
5: To prawda. Jest tak, że my w toku działalności zauważyliśmy to, że rzeczywiście mężczyźni rzadko korzystają z naszych spotkań i z pomocy u nas, dlatego stworzyliśmy taką przestrzeń, w której po prostu, która jest tylko dla nich i rzeczywiście głównie tutaj ojcowie po stracie dziecka przychodzą i w takim męskim gronie po prostu gdzieś tam rozmawiamy, mamy różne tematy, jest to też przestrzeń, żeby trochę sobie po prostu porozmawiać, czasem się wymienić różnymi czy pomysłami, czy czasami nawet pasjami się podzielić. Jest to jakaś taka po prostu też rodzaj budowania takiej społeczności właśnie trochę innej niż taka grupa mieszana w innych, na przykład na grupie wsparcia, czy w innych działaniach. No na pewno dużo to daje, ta taka siła od innych mężczyzn. I też znowu to, co już wielokrotnie mówiłem i powtarzamy bardzo często, można po prostu przyjść i być, nie trzeba nic mówić. Wcale nie trzeba mówić o tym, co się wydarzyło. Można po prostu być i słuchać, można być i milczeć. Można tak naprawdę wszystko. Tutaj nie chodzi o to, żeby opowiadać ze szczegółami. Tu chodzi o to, żeby po prostu no, gdzieś tam być w gronie ludzi, którzy rozumieją, czy chociaż trochę rozumieją to, co przeżywamy.
4: To są ludzie, którzy też przeżyli to samo, czy podobne historie i dzięki temu czują taką jedność, takie wsparcie.
5: Tak, to są dokładnie, to są najczęściej ojcowie, którzy przeżyli śmierć swoich dzieci i no i oni po prostu, no tutaj wiele słów nie trzeba, no po prostu fakt, że ktoś się pojawia, to już jest właściwie bardzo wymowne i wiele nie trzeba więcej nam do informacji. A jest to na pewno przestrzeń, która bardzo pomaga na pewno nie być w tym samemu.
4: Są spotkania dla mężczyzn, ale mogą też przychodzić całe rodziny, prawda?
5: To jest ważne. My nigdy nie pytamy jakby o jakiś status, że tak powiem. Czyli można przyjść samemu, można przyjść z kimś, można przyjść...
4: Po prostu z drugą połówką.
5: Dokładnie, z drugą połówką, czy też nawet się zdarza czasem, że przychodzi na przykład mama z córką, na przykład dorosła mama dorosła córka, przepraszam, ze swoją mamą, ale też no, to widać bardzo w działaniach, my wspieramy też dzieci i młodzież i to też widać tam, że tam to przychodzą często całe rodziny po prostu, czyli dzieci przychodzą z rodzicami, czasem jeszcze babcia, dziadek się pojawiają co jakiś czas, także to jest takie wsparcie, którym opiekujemy się całą rodziną wtedy i ta cała rodzina korzysta wtedy z naszej pomocy.
4: Ta pomoc jest bezpłatna?
5: Tak, pomoc jest finansowana, jest bezpłatna, finansowana z przeróżnych źródeł. Mamy też kilkuletnie takie różne finansowania, też miasto Poznań nas bardzo w tym wspiera, więc ta pomoc jest bezpłatna.
4: Można znaleźć wszelkich informacji w internecie, można do was zadzwonić, a kto chce przyjść osobiście, gdzie dokładnie mieścicie się w Poznaniu?
5: Mieścimy się na Ramowicach, na ulicy Bolka 8A przez 1 i tam mamy takie miejsce, które nazwaliśmy Hope Spot, miejsce z nadzieją, które jest takim miejscem przytulnym, w którym właśnie mamy zarówno gabinet psychologiczny, jak i salę warsztatową. Natomiast nadal zachęcam do tego, żeby też nas śledzić, bo powoli się nie mieścimy w tej naszej przestrzeni, więc kto wie, może lada moment będziemy gdzieś się przenosić, natomiast o tym na pewno będziemy informować i na pewno się takie informacje pojawią. Na ten moment jesteśmy właśnie tam i zapraszamy, no ale też bardzo dużo naszych działań odbywa się po prostu online. Jeżeli ktoś po prostu nie chce, boi się, czy po prostu są jakieś bariery, które uniemożliwiają przyjście, to można też skorzystać z takiej pomocy zdalnej.
4: A o tym wszystkim na naszej antenie mówił
5: Filip Tarachowicz, prezes Fundacji Panda Team.
4: Dziękuję bardzo za rozmowę.
5: Dzięki.
4: A z Poznania przeniesiemy się teraz w okolice Śremu. Będzie o zwierzętach. Za nami wakacje. Wiadomo, w wakacje często niestety ludzie porzucają psiaki. A jak było w tym roku? Posłuchajcie Grzegorza Kałużnego ze schroniska w Gaju, niedaleko Śremu.
0: Mamy coraz mniej psów, które są porzucane, oddawane na okres wakacyjny. O czym to świadczy? O tym, że drodzy Państwo, jesteście coraz bardziej świadomi tego, że pies jest członkiem rodziny i trzeba odpowiednio zorganizować ten czas wakacyjny. Za to wielkie dzięki, bo naprawdę to jest wynik naszej chyba wspólnej edukacji i świadomości. To jest ta rzecz. Druga rzecz to, że naprawdę poziom psów i kotów w schronisku jest na pewnym stałym punkcie, czyli nie mamy ponad miarę. Oczywiście zdarzają się sytuacje dramatyczne, takie, gdzie likwidujemy na przykład pseudohodowlę. To jest oczywiście odosobniona rzecz, ale ten stały odsetek setek psów i kotów, które przybywają, są na pewnym poziomie naprawdę już coraz lepszym, tak to można powiedzieć. Wakacje za nami, na pewno mnóstwo wrażeń z pobytu z psami na tych wyjazdach wakacyjnych. Na pewno dbałość o to, że dbamy w okresie letnim o te zwierzęta, no bo upał nie tylko nam, ludziom doskwiera, ale i coś, co jest przed nami, czyli spotkanie w postaci cyklicznej imprezy, którą nazywamy Jesień Gajowa. Tę imprezę zaplanowaną na okres właśnie jesienny, prawdopodobnie wrzesień. To jest impreza, która jest skierowana do wszystkich przyjaciół schroniska dla zwierząt w Gaju. Drodzy poznaniacy, drodzy wielkopolanie, droga rodzino gajowa, że tak powiem, zapraszamy wszystkich na to spotkanie, bo wtedy możemy przyjechać, spotykać się z psami, które są i kotami w schronisku, ale też możemy wziąć swojego czworonoga, który został zaadoptowany z naszego lub innego schroniska lub taki, który na szczęście nigdy nie był w żadnym schronisku i przyjechać do nas. To wszystko jest dozwolone, będzie mnóstwo atrakcji, mnóstwo fantastycznych takich pobocznych działań, które na pewno będą atrakcyjne dla was, ale i przede wszystkim będą atrakcyjne dla tych zwierząt. A może gdzieś pojawi się tam myśl o zaopiekowaniu się pieskiem ze schroniska lub kolejnym pieskiem i wtedy w tym bardzo, bardzo pomożemy.
4: Oczywiście zachęcamy do pomagania zwierzętom. Słuchajcie niezmiennie naszego magazynu Prosto z Poznania. Mieszkańcy mogą już korzystać z wygodnego traktu pieszego na ulicy Tarnowskiej. Zyskali również przejście dla pieszych i miejsca postojowe. Nowa zieleń będzie posadzona do połowy listopada. Koszt robót to ponad 500 tysięcy złotych. Środki pochodzą z funduszy, które ma do swojej dyspozycji Rada Osiedla Krzesiny Pokrzywno-Garaszewo. A teraz czas wolny w okolicach Poznania. 12 września szykuje się piknik rodzinny Bezpieczni w powiecie poznańskim. To wydarzenie, które od lat łączy edukację z dobrą zabawą. Tradycyjnie piknik odbędzie się na terenie jednostki ratowniczo-gaśniczej numer 8 w Bolechowie. Początek w samo południe, finał o 16. Na uczestników czekać będzie bogaty program atrakcji. Wśród nich m.in. symulator dechowania. Dzieci znajdą specjalną przestrzeń do zabawy z dmuchańcami, karuzelą i kącikiem plastycznym. Na scenie pojawi się Mezo.
3: Przegląd wydarzeń tygodnia w Poznaniu.
6: Urszula Salamon, zapraszam. Poznań włącza się do ogólnopolskiej kampanii Wrzesień, miesiąc profilaktyki zdrowotnej. Akcja ma zachęcić do regularnych badań, mówi Jolanta Sobierańska-Grenda, szefowa resortu zdrowia.
7: Mamy nieodpłatne badania, mamy nielimitowane świadczenia, natomiast ciągle mamy bardzo niską zgłaszalność na te badania.
6: W Poznaniu badania w ramach akcji będą odbywać się m.in. w POSUM.
3: Przegląd wydarzeń tygodnia w Wielkopolsce.
6: Są zarzuty dla pracownika sklepu z Nowego Tomyśla, który oszukiwał na systemie kaucyjnym. Mężczyzna zarobił w ten sposób 15 tysięcy złotych. Grozi mu 10 lat więzienia, mówi Barbara Sobieszek z nowotomyskiej policji.
8: Dokonał nieuprawnionych operacji, a następnie wyłudził pieniądze sklepu, posługując się fikcyjnymi zwrotami plastikowych butelek.
6: Policję zawiadomił jego były kierownik, który nabrał podejrzeń i sprawdził nagrania monitoringu. A w Poznaniu zamknięto już palmiarnię. Przejdzie renowację, wymienione zostaną oszklenia pawilonów, przebudowane zostanie też akwarium. Remont potrwa 4 lata.
9: 4 lata, to wie pan, w naszym wieku to jest długo.
10: Ja mam wspomnienia z dzieciństwa, mam dużo wspomnień. Było to takie miejsce magiczne.
3: Przegląd wydarzeń tygodnia w Poznaniu.
6: Protestujący zarzucają policji brutalność. Chodzi o działanie funkcjonariuszy podczas eksmisji na osiedlu Maltańskim w Poznaniu. Policjanci wykonywali swoje obowiązki zgodnie z prawem, odpowiada Andrzej Borowiak z wielkopolskiej policji.
11: Jeżeli ktokolwiek ma wątpliwości, że zostały zastosowane nieprawidłowe zachowania, można złożyć skargę.
6: Protestujący, którzy blokowali działkę, zostali wylegitymowani. Policja złoży wniosek do sądu o ich ukaranie. Zmieniamy temat. Zakończyła się rozbudowa przedszkola Mali Przyrodnicy przy ulicy Osinowej. Placówka została dostosowana do kształcenia dzieci ze specjalnymi potrzebami.
3: Przegląd wydarzeń tygodnia w Poznaniu.
6: Sport. 4 października poznańskimi ulicami przebiegną maratończycy. Do stolicy Wielkopolski przyjadą biegacze i biegaczki z całego świata. Trasa będzie prowadziła m.in. przez Stary Rynek, Jezioro Maltańskie i Miejski Stadion. Start przy Międzynarodowych Targach Poznańskich. Na koniec zaglądamy na winogrady. Powstaje tam park barw i wody. Aktualnie wykonawca koncentruje się na robotach ziemnych i przygotowuje podłoże pod nowe nasadzenia. Miejsce zyska ponad 100 drzew.
3: To był przegląd wydarzeń tygodnia. Radio Złote Przeboje 88.4 FM. Tydzień w Poznaniu.
4: Bartosz Łukasiewicz, zapraszam, a w tym kwadransie między innymi Biblioteka Raczyńskich w Poznaniu. Co dobre, szybko się kończy, za nami wakacje.
3: To warto wiedzieć.
4: Wrzesień zapowiada się bardzo atrakcyjnie, bardzo ciekawie w bibliotece.
12: Tak, będziemy dbać, żeby Państwo mieli po pierwsze co czytać, ale żeby też mogli Państwo uczestniczyć w bardzo wielu niezwykle ciekawych i szalenie różnorodnych spotkaniach, dlatego że we wrześniu i wystawy, i spotkania autorskie, i oczywiście wydarzenia dla dzieci oraz kluby książki i spotkania także w naszych muzeach literackich, więc wracamy, jak to się mówi, na petardzie. Katarzyna Wojtaszak, Biblioteka Raczyńskich. Zapraszamy Państwa na przykład 14 września o godzinie 18 na spotkanie z panią profesor Anną Nasiłowską, którą pewnie część z Państwa kojarzy jako historyczkę literatury, między innymi autorkę świetnej biografii Mrożka. Natomiast pani profesor także sama pisze i właśnie tej jej powieści Węzeł Rodzinny będziemy poświęcać to spotkanie. To jest bardzo ciekawa historia właśnie jej rodziny, odkopywana trochę z domowych zapisków, trochę z wspomnień rodzinnych, więc można się z jednej strony dowiedzieć trochę więcej o samej pani profesor, ale też o tym, jak takie narzędzia badacza literatury przydają się, kiedy ktoś szuka historii własnej rodziny. Ta historia była bardzo ciekawa, a które elementy będą ciekawe dla Państwa, czy te bardziej historyczne, czy te bardziej współczesne, o tym można się przekonać 14 września, ale wrzesień to także w Poznaniu czas kryminału, Poznański Festiwal Kryminału Granda, także w bibliotece. Jak zawsze jesteśmy stacją, sensacją tego festiwalu. I tak zapraszamy 25 września na dwa spotkania. O godzinie 17 gościem Filii Wildeckiej będzie Jarosław Strzyżowski, autor, który swoje powieści łączy z górami, więc myślę, że wszyscy fani Sławka Gortycha powinni także na tego pisarza zwrócić uwagę i spotkać się z nim właśnie 25 września o godzinie 17. Natomiast jeśli chcieliby Państwo mieć trochę szerszy przekrój tego, co się dzieje w polskim kryminale, to tego samego dnia, 25 września o godzinie 18 w głównym gmachu biblioteki odbędzie się panel Co odbija lustro, którego gośćmi będą Dariusz Gizak, Adrian Ksycki i Rafał Glina. Trzech kompletnie różnych autorów. Jeden to były policjant, jeden to anglista z Poznania, a trzeci to ekonomista. Każdy z nich pisze zupełnie inną serię o zupełnie innym bohaterze, korzystając z przeróżnych doświadczeń. Myślę, że to będzie bardzo ciekawe spotkanie, dlatego że rzeczywiście te różne perspektywy się na nim spotkają i sprawdzimy, co odbija to lustro. Ale to nie jest jedyne spotkanie z kryminałem w Bibliotece Raczyńskiej, dlatego że 16 września zapraszamy do filii 35 na Podolanach na spotkanie z Robertem Michniewiczem. To też jest były policjant. Coraz więcej byłych policjantów zabiera się za pisanie kryminałów i to się czuje w tych książkach, ponieważ oni doskonale znają na przykład procedury i mam wrażenie, że czytając te powieści pisane przez ludzi, którzy w tej firmie przepracowali wiele lat, czytelnik ma wrażenie bardzo dużej autentyczności opisywanych historii, więc także na to spotkanie zapraszamy, ale nie będzie tylko kryminalnie, dlatego że będzie też podróżniczo. 28 września o godzinie 18 zapraszamy na spotkanie z laureatem Nagrody Bursztynowego Motyla. Kto nim będzie, jeszcze nie mogę Państwu zdradzić. Natomiast o godzinie 12 tego dnia będzie wręczenie nagrody w Muzeum Arkadego Fidlera w Puszczykowie, które jest współorganizatorem tego konkursu. Natomiast o godzinie 18 będzie można spotkać się z laureatem na rozmowie u nas w muzeum. No ale także bardzo dużo ciekawych wydarzeń właśnie w naszych muzeach, dlatego że zmieniają się godziny pracy Muzeum Sienkiewicza, o czym warto warto wspomnieć. W środę i czwartki to muzeum będzie czynne popołudniami i wieczorami. W związku z tym też będą popołudniowe zwiedzania, na które bardzo serdecznie Państwa zapraszamy. Dostawaliśmy też głosy, że chętnie odwiedzaliby Państwo Muzeum Iłakowiczówny popołudniami. Taka okazja już 9 września o godzinie 17.
4: No to muzeum, przypomnijmy, na Poznańskich Jeżycach.
12: Muzeum na Jeżycach na ulicy Gajowej. Jedno z niewielu takich muzeów, w których, o czym świadczą głosy wszystkich odwiedzających, czuje się obecność patronki tego muzeum, ponieważ Iłakowiczówna w tym pokoju spędziła prawie 40 lat i niewiele się od tego czasu w tym miejscu zmieniło, więc serdecznie Państwa zapraszamy. No i oczywiście, jak zawsze, będą także spotkania dla dzieci. 26 września będą czytaty i to będą czytaty dla tych, którzy chcieliby się nauczyć patrzeć, dlatego że okazuje się, że nie wszyscy umiemy patrzeć, a będziemy uczyć się tej umiejętności razem z Katarzyną Drozdowską-Sawińską z Poznańskiego Muzeum Narodowego. Ona nam pokaże takie elementy na obrazach, na które na pewno nie zwrócilibyśmy uwagi, a które pozwalają zupełnie inaczej zrozumieć pewne rzeczy. No i w ogóle o samym też wzroku i samej umiejętności patrzenia będziemy rozmawiać. No i naturalnie, jak zwykle u nas, także mnóstwo spotkań w klubach książki. Bardzo różne tematy, dlatego że w klubie książki u Sienkiewicza Duma i uprzedzenie, a w klubie książki u nas w historycznym gmachu Rozmowa w katedrze, więc bardzo duży rozrzut, jeśli chodzi o tematy, ale myślę, że dla wszystkich, którzy chcieliby porozmawiać o literaturze, znajdzie się miejsce. No i zapraszamy jeszcze na wystawy, które w bibliotece. Od 7 września nowa wystawa poświęcona Józefowi Maksymilianowi Ossolińskiemu, twórcy Ossolineum. Trochę o jego historii, trochę o tym, jak budował swój księgozbiór. Wystawa, którą przywozi do nas właśnie Zakład Narodowy imienia Ossolińskich, więc ci, którzy zajmują się badaniem i propagowaniem spuścizny Ossolińskiego. Natomiast cały czas do końca września w Galerii Atanazego wyjątkowa wystawa Tęsknota za transcendencją, wystawa rzeźb i grafik Romana Kosmali. To jest wystawa, która, mam wrażenie, że jest jedną z tych wystaw, w których najlepiej tytuł oddaje co znajdziemy na tej wystawie, dlatego że rzeczywiście, kiedy wejdą Państwo do galerii, to poszukiwanie absolutu, o którym Roman Kosmala wielokrotnie mówił, staje się także doświadczeniem właśnie tych osób oglądających. A szczególnie zapraszamy 10 i 24 września, czyli w dwa wrześniowe czwartki o godzinie 17, ponieważ będzie wtedy okazja do wzięcia udziału w oprowadzaniu kuratorskim. Sam Roman Kosmala opowie o swoich pracach, o inspiracjach i myślę, że dzięki temu będziemy bliżej nie tylko tej transcendencji, ale też tej wizji artystycznej.
4: Ja przypomnę, że o tym wszystkim mówi Katarzyna Wojtaszak z Biblioteki Raczyńskich w Poznaniu. Pani Katarzyna, tak przy okazji zapytam o czytanie. Widzieliśmy się przed wakacjami, pytałem o te pozycje książkowe, co warto czytać na wakacje, w podróży. Wakacje za nami, przed nami jesień, ten czas taki, który nadchodzi już wielkimi krokami. To chyba ten taki najlepszy czas dla tych, którzy lubią zaszyć się gdzieś pod kocem. Ja wiem, że może to za wcześnie mówię o tym kocu, o tej gorącej herbacie, ale zbliża się ten czas.
12: Nieuchronnie się zbliża, ja już znalazłam pierwszy kasztan tej jesieni, więc to się niedługo stanie i myślę, że będzie można się rzeczywiście z tym kocem opatulić i wziąć dobrą książkę. I pewnie jak zwykle będą to przeróżne lektury. Zawsze sprawdzają się kryminały, zwłaszcza te tak zwane cozy criminals, czyli te kryminały kocykowe. Zawsze przeróżne książki, które są dla nas ucieczką. Myślę, że tutaj taka literatura azjatycka pozwala właśnie na takie poczucie się dobrze z pewnymi historiami. Ale ja mam nadzieję, że tej jesieni takim wielkim hitem będzie Lalka, bo jednak wchodzi film, wchodzi też serial i myślę, że dobrze by było, gdybyśmy sobie wszyscy przypomnieli ten pierwowzór, zwłaszcza, że nawet jeżeli ktoś powie, że Lalkę czytał w liceum i wystarczy, to gwarantuję, że ta Lalka czytana dzisiaj to będzie kompletnie inna Lalka, nie dlatego, że Lalka się zmieniła, my się zmieniliśmy i zupełnie inne rzeczy w tej książce dostrzeżemy.
4: Mówiła na naszej antenie Katarzyna Wojtaszak z Biblioteki Raczyńskich. Kaczyńskiej w Poznaniu. Było o książkach i czytaniu, a teraz z kolei zabiorę Was do Teatru Ósmego Dnia. Szymon Bojdo opowie, co dobrego w najbliższym czasie.
13: We wrześniu rozpoczynamy taki nowy festiwal, który nie będzie się odbywać w konkretnych datach, czyli od do w jednym tygodniu czy przez dwa tygodnie, tylko będzie miał taką formę kroczącą od września do listopada. I będzie to festiwal składający się z spektakli teatru alternatywnego, takich wybranych przez nas z całej Polski, najlepszych naszym zdaniem, dlatego że my również jeździmy na różnego rodzaju festiwale i do różnych miejsc, gdzie teatr alternatywny wystawia swoje sztuki i chcieliśmy przedstawić je poznaniakom, bo to jest też taki problem, że nie każdy ma taką możliwość, żeby pojechać gdzieś do Węgajt, czy do Szczecina, czy do innych miejsc, do Radomia i zobaczyć spektakl, a chcielibyśmy taką możliwość dać poznaniakom i będziemy je pokazywać. To jest festiwal dofinansowany przez Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego i we wrześniu mamy aż 3 propozycje. Natomiast 12 września zobaczymy taki monodram Pionierki Teatru 3,5 z Dzierzgonia. To jest taki malutki teatr z malutkiej miejscowości, ale zajął się on kwestią właśnie pionierek, czyli pierwszych kobiet, które po II wojnie światowej zaczęły iść zasiadać na traktorach i być obecne, ale takie pytanie sobie zadają sobie artyści, czy rzeczywiście realnie były traktowane poważnie i myślę, że jest to bardzo wzruszająca i ciekawa właśnie opowieść w formie monodramu. Natomiast 26 września o 19, czyli pod koniec już września, mamy spektakl Teatru A3 pod tytułem Plan Lekcji i jest to spektakl odnoszący się trochę do twórczości Kantora, czyli mamy tutaj pewien surrealizm, swego rodzaju odniesienie do jakichś takich nierzeczywistych czy abstrakcyjnych sytuacji, ale równocześnie skoro mamy plan lekcji, to mamy też klasę, więc to się kojarzy z Umarłą klasą, trochę Kantora. Myślę, że dla tych, którzy pamiętają spektakle Klikoteki, czy właśnie Tadeusza Kantora, to będzie nie lada gratka. Rzeczywiście jest to takie wejście we wspomnienia. Myślę też, ta szkolna ława może nie wszystkim się kojarzy dobrze i przywołuje jakieś niemiłe emocje czy skojarzenia, ale czasami warto spojrzeć wstecz i zobaczyć, co nas ukształtowało, jakie mamy źródła, korzenie, jaką tożsamość. No i jak i ten plan lekcji jest dla nas również teraz, dzisiaj.
4: A kto nie pamięta, przypomnę, Teatr Ósmego Dnia znajduje się niezmiennie przy ulicy Ratajczaka 44.
3: Zmieniamy temat.
4: MPK Poznań stawia na mniejsze autobusy. Do naszego miasta ma trafić 5 minibusów. O szczegółach mówi Agnieszka Smogulecka z poznańskiego MPK.
14: Pojazdy mają być dostarczone do przedsiębiorstwa do końca listopada tego roku, a w miarę potrzeb i możliwości, zgodnie z prawem opcji, poznański przewoźnik będzie mógł zamówić jeszcze kolejne takie same pojazdy, maksymalnie do 10 sztuk. Obecnie najmniejsze pojazdy w taborze MPK Poznań to Capena oraz 5 pojazdów Merkus. Spółka jednak stale dostosowuje swój tabor do wymogów i planów organizatora transportu publicznego, stąd właśnie zakup kolejnych minibusów. Pojazdy, które dostarczy Ekowia, mają długość nieco ponad 8 metrów, a podróżować nimi może jednocześnie do 35 osób, w tym 14 na miejscach siedzących. Pojazdy będą mieć niską podłogę w świetle drugich drzwi. W tym obszarze znajdzie się też miejsce dla osoby poruszającej się na wózku inwalidzkim oraz rampa. Standardowo minibusy będą wyposażone w całopojazdową klimatyzację, monitoring oraz system informacji pasażerskiej, a także w systemy wspomagające pracę kierowcy.
4: Przypomnę, minibusy będą służyły na liniach, dzięki którym pasażerowie będą mogli dotrzeć do węzłów komunikacyjnych oraz podróżować w obrębie osiedli. Co prawda wakacje za nami, tymczasem poznańskie ośrodki sportu i rekreacji rozbudowują monitoring wizyjny na kąpieliskach miejskich. Do działającego już systemu zostaną dołożone kolejne kamery nad Rusałką, w Strzeszynku, Krzyżownikach oraz w Kiekszu. Inwestycja poprawi bezpieczeństwo mieszkańców przebywających nad wodą. A tymczasem rozpoczął się nabór
15: nabór zgłoszeń do 28. edycji Nagrody imienia Jana Baptysty Quadro, wyróżniającej najlepsze realizacje architektoniczne w stolicy Wielkopolski. Propozycje obiektów można przesyłać do 10 września za pośrednictwem formularza elektronicznego. Wyniki konkursu zostaną ogłoszone 16 października podczas uroczystej gali na Wydziale Architektury Politechniki Poznańskiej.
3: Radio Złote Przeboje 88.4 FM. Tydzień w Poznaniu.
15: A w tym kwadransie poruszę sporo ważnych tematów z Poznania i regionu. Będzie m.in. o naszym zdrowiu, o tym, jak zbudować odporność. Zajrzymy też do Domu Kultury pod Lipami w Poznaniu.
16: Przygotowaliśmy dla Państwa bardzo ciekawy program artystyczny do końca 2026 roku. I we wrześniu chciałem Was wszystkich bardzo serdecznie zaprosić. Przede wszystkim miłośników teatru, literatury, monodramów artystycznych i kabaretu.
15: Mowa też będzie o wyjątkowym wydarzeniu dla seniorów w stolicy Wielkopolski. Bartosz Łukasiewicz, zapraszam na szczegóły. Wrzesień to doskonały moment na wzmocnienie odporności przed nadchodzącym sezonem jesiennym i zbudowanie zdrowych nawyków po wakacjach, mówi Wiesława Kostuj z Wielkopolskiego Sanepidu.
17: Aby zwiększyć świadomość społeczeństwa w zakresie profilaktyki chorób zakaźnych w sezonie jesienno-zimowym oraz promować szczepienia ochronne jako metoda zapobiegania zachorowaniom i ich powikłaniom, Główny Inspektorat Sanitarny we współpracy z Głównym Inspektoratem Farmaceutycznym oraz Naczelną Izbą Aptekarską ruszył z kampanią Jesień bez infekcji. Złota jesień zaczyna się od profilaktyki.
3: Zdrowy Poznań.
17: W działania zostaną włączone również apteki jako miejsce bezpośredniego kontaktu z seniorami, bo ta grupa społeczna jest najbardziej narażona na choroby zakaźne i na powikłania związane z chorobami sezonu jesienno-zimowymi. Działania będą obejmować także członków rodzin i opiekunów seniorów, farmaceutów i personel aptek jako ważnych partnerów w przekazywaniu rzetelnych informacji o profilaktyce i realizujących świadczenia, czyli szczepienia, oraz do ogółu społeczeństwa, żeby zbudować świadomość i znaczenie profilaktyki sezonowych infekcji oraz odpowiedzialności za zdrowie własne i innych.
15: Było o zdrowiu, o tym, jak nie dać się infekcjom. Czas na kulturę. Zajrzymy na winogrady.
3: Z mikrofonem przez Poznań.
15: Będzie kilka zaproszeń, mówi Jacek Rechlicki, dyrektor Osiedlowego Domu Kultury pod Lipami w Poznaniu.
16: Sezon ten nowy zapowiada się bardzo ciekawie, ponieważ wraz z Fundacją Bilingwo, tutaj poznańską, napisaliśmy projekt do poznańskiego budżetu obywatelskiego na rok 2026 i otrzymaliśmy pieniążki na zorganizowanie darmowych wydarzeń dla mieszkańców Winograd, dla mieszkańców Poznania, którzy odprowadzają tutaj podatki. Z racji tego przygotowaliśmy dla Państwa bardzo ciekawy program artystyczny do końca 2026 roku i we wrześniu chciałem Was wszystkich bardzo serdecznie zaprosić. Przede wszystkim miłośników teatru, literatury, monodramów artystycznych i kabaretu, ponieważ 13 września w Domu Kultury pod Lipami będziemy gościć Wojtka Tremiszewskiego, członka m.in. kabaretu Limo, czy też słynnego Warrena ze Spadkobierców, który wykona u nas godzinny monodram komediowy o Adamie Mickiewiczu, naszym wieszczu narodowym, który namawia Boga do tego, że chce odnowić swoją karierę we współczesnych czasach i próbuje swoich sił jako stand-uper, jako uczestnik różnego rodzaju show telewizyjnych. Tak jak wspomniałem, jest to wydarzenie finansowane ze środków budżetu miasta Poznań w ramach poznańskiego budżetu obywatelskiego na 2026 rok, więc jest to wydarzenie bezpłatne. Wejściówki na nie możecie odebrać w biurze Osiedlowego Domu Kultury pod Lipami. Zapraszam serdecznie 13 września o godzinie 18.
15: Co jeszcze ciekawego w tym sezonie w Osiedlowym Domu Kultury pod Lipami?
16: Kolejne wydarzenie w ramach tego programu i projektu to monodram literacko-satyryczny w wykonaniu pana Sławomira Holanda, zatytułowany Nic nowego pod słońcem. Sławka Holanda możecie Państwo kojarzyć z różnego rodzaju seriali telewizyjnych, jakichś epizodycznych ról filmowych. Jest to monodram złożony z utworów dwudziestolecia międzywojennego, zatem polecam to przede wszystkim tutaj młodzieży, polecam też nauczycielom, zabierzcie klasy, mamy dużo miejsca, jest to darmowe wydarzenie, przybywajcie do nas tłumnie. Oczywiście galeria pod Lipami, która znajduje się w Osiedlowym Domu Kultury pod Lipami, nie zwalnia tempa, ponieważ we wrześniu zapraszam was do obejrzenia już 11 wystawy w tym roku pani Joanny Bogusz, wystawy poświęconej portretom kobiet i tego, jak ona interpretuje kobiecość, ale także zapraszam już od października na chociażby organizowaną z fundacją Edu Te Amo potańcówkę dla seniorów, gdzie czekać będzie na państwa mój wokal. To wydarzenie jest darmowe, powstało z

0: start o godzinie 12 na dziedzińcu Urzędu Miasta Poznania. Karolina Szyperska, Centrum Inicjatyw Senioralnych. Zacznie się tradycyjnie od części oficjalnej, gdzie zostaną wręczone klucze do bram Poznania dla seniorek i seniorów. Będzie także rozdana nagroda Fest Miejscówki. Fest Miejscówka to jest takie miejsce przyjazne seniorom. Miejsce, które spełnia oczekiwania seniorek i seniorów w Poznaniu, więc to są miejsca, które szczególnie poznańscy seniorzy i seniorki powinni sobie zapisać gdzieś na karteczce. A także Nagroda Miejskiej Rady Seniorów Najlepszy Przyjaciel Seniorów. Ale nie skończy się tylko na tej części oficjalnej, bo też jest część rozrywkowa. I wszystkich gości będzie czekał koncert formacji tenorów Vincerno i Il Mondo. I to jest koncert dla wszystkich fanów musicali, operetek, muzyki filmowej, bo panowie, szóstka tutaj panów, na scenie da naprawdę niezły popis. Ale przed tą częścią inauguracyjną, która przypominam rozpoczyna się o godzinie 12, od 10.30 dzięki współpracy z Wydziałem Zdrowia i Spraw Społecznych będzie czekać Strefa Zdrowia. I tam wszyscy uczestnicy będą mogli wziąć udział w różnego rodzaju badaniach, usłyszeć o programach w ramach NFZ, o chorobach odkleszczowych, chorobach układu oddechowego, o segregacji śmieci, bezpieczeństwie i cyberbezpieczeństwie, temat, który jest ostatnio bardzo, bardzo ważny, a także założyć, wyrobić kartę OK Poznań, poznańską złotą kartę, która od przyszłego roku będzie bardzo ważna, ponieważ od 2027 cały pakiet Viva Senior będzie dostępny dla seniorek i seniorów, wyłącznie tych, którzy posiadają złotą kartę. Złota karta przede wszystkim, najważniejsze, jest bezpłatna i wyrabia się ją raz na zawsze. Można wyrobić w Poznańskim Centrum Świadczeń na ulicy Wszystkich Świętych 1 i z tą kartą mamy tak, mnóstwo zniżek w Poznaniu. Do miejsc kultury, teatrów, muzeów, kin, a także od przyszłego roku cały pakiet Viva Senior. Tam są udogodnienia dla seniorek i seniorów takie jak taksówka dla seniora. Można 6 razy w roku skorzystać z taksówki, która dowozi seniora, seniorkę do urzędu, do lekarza. Mycie nagrobków, mycie okien, podolog, książka z Biblioteki Raczyńskich. Jeżeli senior nie jest w stanie dojść do Biblioteki Raczyńskiej, bo jest ona za daleko, no to Biblioteka Raczyńskich może taką książkę przywieźć do seniora. Takich udogodnień jest bardzo dużo. Pojawiają się ciągle nowe, są jakieś sporadyczne, jak na przykład montaż czujki dymu i czadu, więc naprawdę taką kartę warto wyrobić, warto mieć, zwłaszcza, że jak wspomniałam, jest bezpłatna i wyrabia się ją raz. Senioralni Poznań to jest cały październik wydarzeń. Ja tu teraz wspomniałam o inauguracji, która czeka nas 26 września, ale Senioralni Poznań to jest cały miesiąc wydarzeń dla seniorek i seniorów, przygotowanych właśnie pod ich oczekiwania. Te oczekiwania są do spełnienia przede wszystkim. Są to oczekiwania właśnie związane z bezpieczeństwem, związane z ruchem, aktywnością, z rękodziełem, ze spędzaniem wspólnego czasu i rzeczywiście seniorzy są bardzo chętni, aby brać udział w tych wydarzeniach.
1: Jesień nadchodzi wielkimi krokami i to chyba też dobry moment, by zajrzeć do Was. Mówię o tych seniorach, którzy jeszcze nie byli u Was przy niedaleko Okrąglaka, przy Mielerzyńskiego.
0: Tak, ja zawsze zachęcam, żeby do nas zajrzeć. Jesień, może troszeczkę gorsza pogoda, zależy kto co lubi, czy tutaj bardziej deszczowo, czy słonecznie, ale warto do nas zajrzeć. Mielerzyńskiego 24, jesteśmy od poniedziałku do piątku, od 8 do 16. Można do nas zajrzeć. Dla seniorów i seniorki czeka pokój informacyjny, czeka woda, czekają wolontariuszki, no i my pracownicy, którzy też zawsze pomożemy i jakieś rady udzielimy.
1: A to była, przypomnę, Karolina Szyperska z Centrum Inicjatyw Senioralnych w Poznaniu.
2: Aktywnie w Poznaniu.
1: A teraz coś dla tych, którzy lubią spacerować po naszym mieście, szczególnie po tak zwanych terenach zielonych.
3: Początek września sprzyja spacerom. Agnieszka Nowak-Dębińska, Zarząd Zieleni Miejskiej w Poznaniu. Bez względu na pogodę, czy będzie chłodniej, czy cieplej, zawsze warto wybrać się do jednego z poznańskich parków, które już zaczynają przybierać przeróżne barwy. W zależności od rosnących tam drzew i roślin, możemy podziwiać całą ferię barw. Mamy piękną i bogatą roślinność i wrzesień jeszcze sprzyja temu, że ona kwitnie. Nie ma takiego przeskoku, dlatego pamiętajmy, spacer to dobre rozwiązanie o każdej porze. Rozglądajmy się, patrzmy na to, co oferuje nam przyroda, a jesienią oferuje wiele.
1: Mówiła na naszej antenie Agnieszka Nowak-Dębińska z Zarządu Zieleni Miejskiej w Poznaniu.
2: To warto wiedzieć.
1: A tymczasem 12 września po raz kolejny na trasę wyruszy poznański gratowóz.
4: Czyli MPSZOK. Mobilny punkt selektywnego zbierania odpadów komunalnych, bo też pod taką nazwą występuje. Paweł Bliszka, Wydział Gospodarki Komunalnej Urzędu Miasta w Poznaniu. Jest specjalnie oznakowany pojazd, który zabiera tak zwane odpady problemowe, czyli taką grupę odpadów, która nie może, nie powinna czasami trafić do odpadów, które są selektywnie zbierane, nawet do pojemników na odpady zmieszane. Mowa tu m.in. o urządzeniach elektrycznych, elektronicznych, o bateriach, akumulatorach, na przykład resztkach farby albo środków

0: ochrony roślin, ale i także odzieży. Tę właśnie możemy przekazać do gratowozu. Trasę przejazdu gratowozu można znaleźć na stronie poznan.pl/odpady. Tam są wskazane wszystkie punkty, w których gratowóz się zatrzymuje, godziny, kiedy on będzie przejeżdżał przez nasze osiedle, a także czas postoju, jaki jest wyznaczony na tej trasie. Z zasady jest to około 20 minut. W każdym z tych punktów możemy przekazać wszystkie niezbędne odpady, których byśmy chcieli się pozbyć, a których właśnie nie możemy pozostawić w pojemnikach do selektywnej zbiórki odpadów. Co istotne, musimy te odpady przekazywać bezpośrednio kierowcy, nie pozostawiać ich w miejscu wskazanym postoju gratowozu. Jeżeli są to odpady ciekłe, jakieś farby, lakiery, środki ochrony roślin, to bardzo ważne jest, by były zapakowane w szczelne pojemniki i dokładnie opisane, tak byśmy mogli później odpowiednio te odpady zagospodarować i prawidłowo je zutylizować. Co istotne także, raczej staramy się tam przynosić odpady mniejszych gabarytów, to znaczy jeżeli są to duże rzeczy i przedmioty do wyrzucenia, to albo skorzystajmy z usługi odbioru odpadów wystawkowych, która jest realizowana w ramach systemu gospodarki odpadami komunalnymi w Poznaniu, ewentualnie można osobiście zawieźć takie odpady na jedno z trzech poznańskich gratowisk. Przypomnę, gratowóz będzie jeździł po poznańskich osiedlach 12 września, wyjeżdża około godziny 8 i mniej więcej te kursy są realizowane do około godziny 14. Dokładny harmonogram sprawdzamy na stronie poznan.pl/odpady i tam są wskazane wszystkie punkty postoju. Przypomnę także, że jest to usługa nieodpłatna, ona jest realizowana w ramach systemu gospodarki odpadami komunalnymi w Poznaniu, by w zakresie tej opłaty, którą ponosimy co miesiąc za odpady.
1: Odbiór odpadów prowadzony przez mobilny punkt selektywnego zbierania odpadów komunalnych odbywa się średnio raz na kwartał. A teraz kolejny temat, wielkopolski WOPR, a tam przybywa sprzętu, a ze mną dziś?
2: Damian Jeszyński, WOPR Wielkopolska. To prawda, że przybywa sprzętu. Sprzęt jest bardzo ważny, jeżeli chodzi o dbałość o bezpieczeństwo. Musimy w to inwestować, bo jest to bardzo ważna sprawa, jeżeli chodzi o bezpieczeństwo ludzi przebywających na obszarach wodnych. Jako organizacja zainwestowaliśmy w samochody terenowe, aby w bezpieczny sposób dla ratowników i szybszy dla osób poszkodowanych dojeżdżać w miejsca trudno dostępne. Chodzi tutaj przede wszystkim o zrzucanie łodzi do wody, bo wiele jezior, wiele zbiorników wodnych ma utrudniony dojazd właśnie do nich. My mamy przede wszystkim dwa nowe terenowe samochody, które naprawdę codziennie realizują nasze zadania.
1: Co dobre, szybko się kończy, za nami wakacje.
2: Sezon świetlny jeszcze się nie skończył, chociaż mamy wrzesień. Był to bardzo trudny sezon. Mieliśmy bardzo dużo akcji, niestety też w Wielkopolsce zdarzyło się dużo wypadków nad wodą. Statystyki będą nam w 100% znane za 2-3 tygodnie, ale już mogę teraz powiedzieć z tego miejsca, że to był dla nas bardzo trudny sezon. Bardzo dużo wypadków nad wodą. Niestety wiele osób nie stosowało się do zasad bezpiecznej kąpieli, co mogło też mieć wpływ na dość dużą ilość utonięć, jeżeli chodzi o Wielkopolskę.
1: Jakie, które tutaj kąpieliska cieszyły się największym powodzeniem, które były najbardziej oblegane tu u nas w regionie?
2: Przede wszystkim są to jeziora poznańskie, zlokalizowane nad Jeziorem Kierskim, Strzeszynek, Rusałka. Jest to top, jeżeli chodzi o Poznań. Jeżeli chodzi o powiat poznański, to przede wszystkim gmina Bóg, gmina Dopiewo.
1: Poznaniacy chętnie zaglądali też na inne kąpieliska w regionie, między innymi na to w Skorzęcinie, a także w Powidzu i Przybrodzinie.
3: Radio Złote Przeboje, 88.4 FM. Tydzień w Poznaniu.
1: Bartosz Łukasiewicz, zapraszam. A teraz zajrzymy do poznańskiego zamku.
3: Z mikrofonem przez Poznań.
1: Ruszył nowy sezon, a ze mną
4: Wojciech Mania, Centrum Kultury Zamek w Poznaniu. Przede wszystkim nowa wystawa. Mamy w roku dwie takie duże wystawy. Pożegnaliśmy sztuczną inteligencję, czyli AI, algorytmy iluzji i dla ukojenia zatrzymujemy trochę lata na jesień, czyli świat jak zielnik, czyli takie przygody natury i sztuki od XVII do XXI wieku. Jeżeli ciągle brzmi to trochę enigmatycznie, to przywołam nazwisko chociażby Elizabeth Blackwell, ale też Marii Sybilli Merian. Jeżeli ciągle nic to nie mówi, to są autorki, podkreślamy kobiety, XVII-XVIII wieczne, które rysowały takie bardzo szczegółowe z naukową precyzją szkice botaniczne. To będzie To, co mogą Państwo zobaczyć na wiodącym plakacie, to jest właśnie to, ale to nie wszystko, bo te grafiki będą uzupełniane też polskimi mistrzami, dobrze znanymi. Wyspiański, Fałat, to takie nazwiska, których chyba nie trzeba tutaj tłumaczyć polskiej publiczności. Do tego będzie element japoński, czyli właśnie malarstwo takie japońskie, przyrodnicze, nazywane kachoga. I jeszcze do tego będą prace zupełnie współczesne, przygotowane specjalnie na tą wystawę. Także sporo będzie się działo, to będzie takie wytchnienie dla wszystkich osób, które lubią właśnie sztukę bardziej tradycyjną, ale też właśnie taką konfrontującą się wzajemnie, bo mamy i Polskę, i Japonię, i mamy podróż przez wieki, ale tym elementem spajającym te wszystkie elementy będzie właśnie przyroda, natura, jak była widziana przez artystów, jak jest dziś widziana, także w kontekście kryzysu klimatycznego i innych wyzwań, przed którymi stoimy.
1: A to wszystko, przypomnę, w Centrum Kultury Zamek w Poznaniu. Co jeszcze tej jesieni, a w zasadzie w całym tym sezonie, który rozpoczął się właśnie?
4: Już 11 września startuje u nas opera. Opera jest festiwalem, tutaj jest ta mniejsza niespodzianka, ale jest i większa. Nie będzie tam Pucciniego i Pavarottiego, to jest festiwal muzyki eksperymentalnej, elektronicznej. Jeżeli chcą się Państwo właśnie zanurzyć w takiej naprawdę eksperymentalnej, awangardowej muzyce, to jest ta okazja. To chyba jedyny taki festiwal w Poznaniu. Nasza wspólna produkcja zamkowa z Lasem, z inicjatywą Las. Będą to trzy właśnie dni nieoczywiste, właśnie mocno takich dużo brzmień elektronicznych, rozmytych, ambientowych, ze swojsko brzmiących nazwisk wystąpi. Między innymi oczywiście William Basiński, artysta z Nowego Jorku, postać dość znana właśnie na scenie awangardowej. Rzecz niszowa, ale może właśnie warto sobie we wrześniu, na przełomie jeszcze lata i już jesieni, i dać szansę i poznać zupełnie nowe brzmienia.
1: I przechodzimy sobie dalej, co jeszcze w tym miesiącu we wrześniu w Centrum Kultury Zamek w Poznaniu.
4: Na pewno już w środę 9 września można o godzinie 18 wpaść do zamku i go zwiedzić. Na pewno są jeszcze osoby, które tego nie zrobiły. Być może zjeżdżają się do Poznania nowi studenci i studentki, którzy by chcieli poznać jego atrakcje i takie wyjątkowe miejsca.
1: A będzie to zwiedzanie takie tradycyjne czy z latarkami? Bo pamiętam, że też było nocne zwiedzanie zamku.
4: Mamy na 9 września zwiedzanie tradycyjne, natomiast 18 września w piątek mamy właśnie zwiedzanie zamku z latarkami o godzinie 20.
1: Może więcej powiedzmy o tym tradycyjnym, tak żeby to wszystko było po kolei, żeby słuchacze to zapamiętali. Kto chce, może sobie zanotować.
4: Przede wszystkim zachęcę może Państwa tym, że Zamek Poznański to najmłodszy zamek Europy zbudowany dla koronowanego władcy. Tym władcą był niemiecki cesarz Wilhelm II, ale przez większość swojej, niezbyt długiej jak na zamek historii, pozostawał w rękach tak naprawdę polskich. Jest przeznaczony kulturze od lat 60., ale ma mnóstwo właśnie niezwykłych przejść, tajemnic, mało znanych historii związanych z wieloma postaciami historycznymi. Niekiedy są to historie trudniejsze, związane choćby z czasem okupacji, ale też związane chociażby z początkami centrum czy historii łamania szyfrów Enigmy, ponieważ matematycy, którzy złamali szyfr Enigmy, właśnie na początku studiowali w zamku, w którym mieścił się Uniwersytet Poznański w dwudziestoleciu międzywojennym. Mnóstwo z tych historii, nie wszystkie się powtarzają na zwiedzaniach. Te zwiedzania są przez nasze przewodniczki i przewodników nieco zmieniane, modyfikowane. Tym bardziej warto skorzystać i tak na żywo porozmawiać o zamku i spotkać się z zamkiem. A jeżeli żadna z tych dat Państwu nie odpowiada, to zawsze można codziennie podkreślam, przyjść do zamku i go zwiedzić albo z audioprzewodnikiem, albo z mapką w kilku językach i samodzielnie poznać jego historię.
1: W Poznańskim Zamku koncerty, w Poznańskim Zamku wystawy, zwiedzanie, co jeszcze?
4: Mamy oczywiście nasze kino pałacowe. Kino pałacowe składa się z dwóch sal, sali numer 1 i sali numer 2, tak zwanej audiowizualnej. Jeżeli Państwo nie byli w dwójce, to warto tam sobie wyszperać seans, ponieważ ta sala niedawno wróciła po sporej renowacji, a są tam zachowane takie klimatyczne boazerie z lat 60., kiedy zamek był jeszcze pałacem kultury. Oczywiście najważniejsze jest kino, jest repertuar kina, to na stronie kinopałacowe.pl można sobie przejrzeć. Jest to często wybór filmów wykraczający poza taką sztampę, poza te tak zwane blockbustery. Możemy zobaczyć i cykle klasyków, jak chociażby Wajda. Możemy też zobaczyć mało znane kino z odległych zakątków świata. Tu szczególnie można już wspomnieć o listopadowym, to jeszcze trochę czasu, ale festiwalu kina azjatyckiego Pięć Smaków, o poznańskiej replice tego festiwalu, więc sporo się dzieje. Dodajmy jeszcze, warto śledzić dyskusyjny klub filmowy zamkowy, który jest bez fałszywej skromności najlepszym DKF-em w Polsce, a potwierdza to nagroda Polskiego Instytutu Sztuki Filmowej, przyznana właśnie w tej kategorii w 2025 roku. Więc jest to niezwykłe miejsce, gdzie można spotkać pasjonatów kina, a tutaj jeszcze na marginesie dodam, że przecież rozpędzają się pracownie zamkowe, wśród nich między innymi pracownie filmowe. Nabory trwają mniej więcej do połowy września. Koniecznie na stronie ckzamek.pl warto zajrzeć, gdzie jeszcze można się zapisać. To wspomniana pracownia filmowa, ale też teatr, również ceramika, fotografia i szereg innych aktywności dla najmłodszych, dla dorosłych i dla seniorów. Tak naprawdę dla wszystkich.
1: Tutaj chyba też warto przypomnieć o kinie bez barier.
4: Kino bez barier jest absolutnie wyjątkowe. To inicjatywa, która się odbywa we wtorki o 11:00. To są filmy pokazywane z całym pakietem właśnie ułatwień pozwalających odbierać kino osobom z rozmaitymi niepełnosprawnościami. W tym pewnie ciągle wiele z Państwa będzie zaskoczonych, w tym przez osoby niewidome. Służą do tego tak zwane audiodeskrypcje, czyli specjalne opisy, które osoba taka niewidząca słyszy przez słuchawkę. Dzięki temu ma świadomość tego, co się dzieje na ekranie. To jest bardzo ciekawa sztuka. Zdradzę Państwu ciekawostkę właśnie, że te opisy są robione w ten sposób, że na przykład nie mówią, kto jest zły, kto jest dobry. To wynika z treści filmu. Dobry scenariusz jest taki, że można to zrozumieć, choćby słysząc film. Tam dostajemy tylko takie podstawowe informacje, że jakieś postacie z sobą, nie wiem, stoją w jakimś szczególnym miejscu. Jest informacja o kolorach ubrań czy kolorach danej sceny. Te informacje również pomagają osobom niewidzącym całkowicie albo w jakimś stopniu zrozumieć film. To właśnie taka nasza ciekawostka i jesteśmy z tego bardzo dumni, że Zamek jest taką instytucją, która bardzo mocno postawiła na dostępność. Rozumianą intuicyjnie jako taką dostępność dla osób z niepełnosprawnościami, ale też dostępność ekonomiczną i również dostępność w ogóle taką turystyczną, także we wszystkich wymiarach.
1: Kończy się lato, nadchodzi jesień. Ta jesień z pewnością, tak jak słucham, nie będzie nudna w Centrum Kultury Zamek. Nigdy nie jest nudna, ale ta jest szczególna.
4: Ta jest szczególna tak naprawdę dlatego, że cały czas ten nasz program poszerzamy. Przed nami wspomniana trzecia opera. Jest ta niezwykła wystawa, która będzie naprawdę, wierzymy, niepowtarzalna.
1: Przypomnę, że Państwa i moim gościem jest Wojciech Mania z Poznańskiego Zamku.
4: Warto dodać, że właśnie zamek jest dostępny przez 7 dni w tygodniu. Bardzo ważne jest dla nas to, żebyśmy w pierwszej kolejności właśnie dla poznanianek i poznaniaków dostarczali możliwości takiego codziennego obcowania z kulturą. Przypomnijmy, że zamek organizuje rocznie, aż trudno w to uwierzyć, 2,5 tysiąca wydarzeń. To jest jakieś szaleństwo. Łącznie bierze udział w tym około 500-700 tysięcy osób, o ile nie więcej. Takie mamy, takie szacunki, te, co da się policzyć. Więc jest to olbrzymie przedsięwzięcie. Więc jak trudno, nie trudno zgadnąć, są to wydarzenia często małe, warsztatowe, drobne spotkania, ale bardzo ważne, bo one tworzą tę możliwość dla mieszkańców naszego miasta, chociaż goście, turyści, turystki też są zawsze mile widziane, ale to są te spotkania, w których właśnie można obcować na co dzień z kulturą i co ważne, nie tylko biernie ją, jak to się mówi, konsumować, czyli uczestniczyć w wydarzeniach, ale też właśnie choćby przez nasz program edukacyjny i pracownię samemu nabierać różnych twórczych umiejętności i być może pewnego dnia stać się artystą czy artystką.
1: A tak przy okazji jeszcze warto powiedzieć, że zmienił się dziedziniec. Dziedziniec ten przed zamkiem, on kiedyś był parkingiem, a to jest zupełnie nowa przestrzeń.
4: Tak, dziedziniec otwarty jest nową przestrzenią, otwartą tak naprawdę jeszcze w ubiegłym roku. Natomiast to jest żywy dowód na to, jak pamięć potrafi płatać figle, bo wiele osób nawet nie potrafi sobie wyobrazić, że tam mógł być parking, że kto mógł taką przestrzeń na tak długo przeznaczyć tylko na to, żeby parkowały tam samochody i dodajmy, skutecznie niszczyły też historyczną nawierzchnię tam się znajdującą. Teraz mamy zupełnie coś innego. Mamy taką przestrzeń właśnie, gdzie również organizujemy szereg wydarzeń, staramy się ją ożywiać. Teraz pewnie jesienią będzie nieco spokojniej, ale warto tam wpaść, spędzić czas, przysiąść na ławce, zajrzeć do pawilonu przed zamkiem, gdzie można również napić się kawy, ale też właśnie się dowiedzieć, co w naszym zamku słychać.
1: To warto wiedzieć, co słychać w poznańskim zamku, a ja przypomnę, że Państwa i moim gościem dziś był
4: Wojciech Mania, Centrum Kultury Zamek w Poznaniu.
1: Pięknie dziękuję za rozmowę.
4: Dziękuję i zapraszam do poznańskiego zamku.
1: Zmieniamy temat. Co dobre, szybko się kończy.
5: Zakończył się sezon na poznańskich pływalniach letnich. Przez te nieco ponad 2 miesiące działania pływalni na Chwiałce oraz w Parku Kasprowicza odwiedziło nas blisko 60 tysięcy poznaniaków i poznanianek. Wszystkim bardzo serdecznie dziękujemy za te odwiedziny, za to, że byliście z nami przez 2 miesiące. Cieszymy się, że osoby, które odwiedzały pływalnie, brały również udział w różnego rodzaju zajęciach, które się na tych pływalniach odbywały. No a teraz zapraszamy już na pływalnię Kryte. Już 1 września, czyli razem z rokiem szkolnym pełną parą, wystartowała Akademia Pływania, czyli nasza akademia, w której dzieci praktycznie od niemowlęcia aż po wiek dorosły mogą uczyć się pływania, doskonalić swoje pływanie. Mamy również zajęcia dla dorosłych, zajęcia dla seniorów, także rozpoczął się już ten sezon zajęć zorganizowanych na pływalniach krytych, a zajęcia prowadzimy na wszystkich 5 krytych pływalniach POSIR, a więc na pływalni miejskiej Winogrady, na pływalni miejskiej Atlantis, na pływalni miejskiej Grunwald i tutaj na tych 3 pływalniach już te zajęcia od 1 września trwają. Natomiast nieco później nastąpi rozruch pływalni miejskiej Rataje, gdzieś w drugiej połowie września i także pod koniec września wystartuje również pływalnia miejska Chwiałka, która w tej chwili przygotowuje basen po sezonie letnim. Do basenu krytego nalewamy wodę z basenu letniego. Ona zostanie uzdatniona i po przeprowadzeniu tego procesu będziemy mogli zaprosić na pływalnię krytą poznanianki i poznaniaków. No i tak jak powiedziałem, tam również będziemy prowadzić zajęcia w ramach Akademii Pływania. Także zapraszam wszystkich poznaniaków do korzystania z oferty basenów krytych w Poznaniu.
1: Mówił Filip Borowiak z poznańskich ośrodków sportu i rekreacji. Było o miejskich pływalniach, a teraz inwestycje. W miejscu starego boiska przy szkole podstawowej numer 36 przy ulicy Słowackiego w Poznaniu powstało zupełnie nowe. Można na nim nie tylko grać w piłkę nożną, jego wielofunkcyjny charakter umożliwia uprawianie różnych aktywności sportowych. W ramach zagospodarowania przyszkolnego terenu wyznaczono także 2 miejsca postojowe dla osób z niepełnosprawnościami. Wielofunkcyjne boisko znajduje się na tyłach zabytkowego kompleksu szkolnego wybudowanego na przełomie XIX i XX wieku. Prace prowadzone były zgodnie z pozwoleniem konserwatorskim. A to nie jedyna inwestycja w Poznaniu. Zakończyła się rozbudowa przedszkola numer 112 Mali Przyrodnicy przy ulicy Osinowej. Dzięki inwestycji placówka została dostosowana do kształcenia dzieci ze specjalnymi potrzebami. Projekt został dofinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach programu Fundusze Europejskie dla Wielkopolski 2021-2027.
3: Radio Złote Przeboje 884 FM. Tydzień w Poznaniu.
6: Radio Złote Przeboje. Radio Złote Przeboje.

0: Radio Złote Przeboje. I wonder how, I wonder why.
1: Yesterday you told me about the blue, blue sky. W tej reklamie wykorzystano głosy wygenerowane przez AI.
2: Wyjątkowy rabat tylko z kartą MyKik. Tylko w dniach od 3 do 6 września możesz otrzymać 20% rabatu przy zakupie powyżej 3 artykułów z asortymentu odzieży damskiej. KIK. Więcej niż się spodziewasz.
3: Pan Rębiszewski?
4: Tak jest. Lotto poproszę. No to szczęśliwe liczby. 3, bo teraz pula gwarantowana to 3 miliony złotych. 35, bo tyle można wygrać za trójkę. A do tego większe kumulacje.
5: Graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl.
6: Na rzeźki poranek, na świeże spojrzenie, na wielkie wejście. Na wieczorny chill, na skórę, która ci podziękuje. Na wszystko masz swoją Isanę. Wybieraj kosmetyki i komponuj pielęgnację w swoim rytmie. Isana, tylko z Rossmana.
7: Przeceny na urodziny w Media Expert. Smartfony, smartwatche, telewizory, laptopy, ekspresy do kawy, odkurzacze, pralki i suszarki, lodówki i zmywarki w super niskich cenach.
8: Jak się dziś czuje pani Celinka z Kauflandu?
9: Sobota, a ja mam gorączkę! Gorączkę sobotnich okazji!
8: W tę sobotę schab wieprzowy bez kości w opakowaniu 7,99 za kilogram z Kaufland Kart Extra. 5 kilo na osobę. A ogórki gruntowe kilogram tylko 3,49. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland.
10: 3, 17, 41.
11: Co tak liczysz?
10: Liczę na szczęście w Lotto, a konkretnie to na 18 milionów w kumulacji.
11: O, ja też umiem liczyć.
12: 8, 11.
5: A teraz w Lotto kumulacja rewelacja. Graj o 18 milionów złotych. W punktach Lotto, w aplikacji i na lotto.pl. Reklama.
0: Radio Złote Przeboje 88.4 FM. Tydzień w Poznaniu.
13: Bartosz Łukasiewicz, zapraszam na magazyn. Uczniowie wrócili do szkół. Jedną ze zmian, która weszła w życie, jest zakaz korzystania z telefonów komórkowych przez uczniów szkół podstawowych, mówi zastępca prezydenta Poznania Bartosz Derech.
14: Kwestia samego zakazu telefonów, zobaczymy, jak ona będzie funkcjonowała. Z jednej strony widzimy, że ci są przebodźcowane, natomiast też w niektórych sytuacjach, chociażby diabetycy, ten telefon przy dziecku jest potrzebny.
15: Jerzy Małecki, dyrektor Zespołu Szkół Łączności imienia Mikołaja Kopernika w Poznaniu. Od początku kadencji uważam, że wszelkiego rodzaju urządzenia telekomunikacyjne zostawiamy w domu.
0: Edukacja w Poznaniu.
15: W szkole rozmawiamy, wymieniamy poglądy, wspólnie wypracowujemy dobre przyzwyczajenia, ale telefony odłóżmy sobie na potem w domu, ale nie w szkole. Jeżeli chodzi o problemy kadrowe, mamy zawsze. To jest tutaj wpisane w nasze DNA. Jeżeli chodzi o edukację zdrowotną, to już w zeszłym roku mieliśmy. Przedmioty jako nadobowiązkowy, w tej chwili jest obowiązkowy i oczywiście kadrę mamy. Jeżeli chodzi o problemy kadrowe przedmiotów zawodowych, to one były zawsze. Ale do tego doszły teraz problemy kadrowe przedmiotów ogólnokształcących. I z tym jest coraz większy problem. Takim przedmiotem jak matematyka, fizyka. Niestety matematyka bardzo, bardzo tutaj kuleje i są duże problemy z zatrudnieniem specjalistów, nauczycieli przedmiotów właśnie ścisłych. Coraz większy musimy nacisk położyć na wychowanie młodzieży. Mówię, tak jak powiedziałem, przejmujemy ich rolę. No a jeżeli chodzi o naszą młodzież, to ona jest po prostu wspaniała i tutaj chylę czoła. Ponieważ oprócz tych umiejętności zawodowych bardzo angażują się, jeżeli chodzi o profilaktykę, o wolontariat. To tutaj jest rewelacyjna młodzież. Na 1100 uczniów przeszło 100 osób jest w szkolnym kole wolontariatu. Są nowe klasy. Chcieliśmy otworzyć jedną klasę technika cyberbezpieczeństwa, które było naszym eksperymentem pedagogicznym. Ponieważ jest tak duże zainteresowanie, dwie klasy mamy technika cyberbezpieczeństwa. Jako jedyna tutaj szkoła w Wielkopolsce, no i nieliczna w Polsce, a to jest niezbędny element kształcenia zawodowego, jeżeli właśnie chodzi o cyberbezpieczeństwo, w sytuacji, jakiej jesteśmy jako kraj.
13: Powróćmy jeszcze do telefonów komórkowych w szkołach. Chodzi o zmiany, jakie nastąpiły. Psycholog szkolny Dominika Maksymowicz podkreśla.
16: Myślę, że jest to dobry krok.
3: krok w takim znaczeniu, że zaczynamy o tym myśleć realnie, zaczynamy być bardziej uważni i świadomi i jest to jakaś forma odpowiedzi na współczesne problemy. Natomiast myślę, że powstrzymam się jednak od oceny. Zobaczymy, jak to będzie wyglądało w trakcie praktyki szkolnej. Wyzwań myślę nie mało, bo muszą zmierzyć się zwłaszcza klasy pierwsze z adaptacją, z odnalezieniem się w nowym środowisku, w nowej grupie społecznej, w nowej rzeczywistości, realności szkolnej. Natomiast myślę, że poza tym będziemy mierzyć się, myślę, z tym, co obserwujemy w ostatnich latach, czyli znaczenie i wpływ social mediów na życie młodych ludzi, na to, jak kształtują ich tożsamość, ich funkcjonowanie. Myślę też, że takie kwestie związane z budowaniem relacji, no gdzieś to dla mnie z mojej działki jest najważniejsze, jak budują te relacje, jak je utrzymują, jak w nie wchodzą, więc na pewno też taki kawałek związany z tym, jak oni będą grupowo i rówieśniczo pracować, no a do tego realia szkolne, nauka, gdzieś budowanie swojej wizji przyszłości, celów i tego, jak będą je realizować. Jeśli chodzi o kadrę, o nauczycieli, no to tutaj myślę, że wbrew pozorom mają bardzo podobne doświadczenia do uczniów, to znaczy nauczyciele stoją przed trudnym zadaniem w kontekście też tego, jak społecznie są odbierani, jak pełnią swoją funkcję, są gdzieś oceniani, więc z jednej strony to, jak są przeżywani zewnętrznie, a z drugiej strony nieustające zmiany oświatowe, które są czasami bardziej jasne, czasami mniej. Nowości, które się pojawiają, reformy, więc tutaj też myślę, że dla nauczycieli niemałe wyzwanie, kiedy muszą mierzyć się z czymś, co jest nowe i też muszą to wdrożyć, jednocześnie wykonując swoją bieżącą dotychczasową pracę. Myślę, że tutaj nasza dyrekcja dołożyła wszelkich starań, żebyśmy do tych nowości byli przygotowani. Liczne szkolenia, które mieliśmy dotychczasowo, wsparcie specjalistów z instytucji zewnętrznych, wsparcie specjalistów, jeśli chodzi chociażby o kwestie zmian związane na przykład z oceną funkcjonowania, więc tutaj myślę takie bogate przygotowanie zewnętrzne specjalistów.
13: Uczniowie powrócili do szkół na dobre, to oznacza wokół placówek większy ruch.
11: Dla wielu najmłodszych to pierwszy samodzielny kontakt z ruchem drogowym. Sierżant Michał Wiśniewski, zespół prasowy Komendy Miejskiej Policji w Poznaniu. Aby powrót do nauki był spokojny i bezpieczny, apelujemy do wszystkich uczestników ruchu o zachowanie szczególnej ostrożności.
12: To warto wiedzieć.
11: Apelujemy przede wszystkim do kierowców o zdjęcie nogi z gazu w pobliżu placówek oświatowych i przejść dla pieszych. Pamiętajcie, że dzieci bywają rozkojarzone i mogą nagle pojawić się na jezdni. Nie zatrzymujcie się w miejscach zabronionych i takich, które ograniczają widoczność innym, zwłaszcza w rejonie przejść dla pieszych, co jest bardzo niebezpieczne dla pozostałych uczestników ruchu drogowego. Apelujemy również do rodziców o przećwiczenie z dziećmi bezpiecznej trasy do szkoły i przypomnienie podstawowych zasad ruchu. Wyposażcie tornistry i odzież w elementy odblaskowe. Nawet mały odblask znacznie zwiększa widoczność po zmroku. Ważne jest również świecenie dobrym przykładem przed najmłodszymi. Zawsze przechodźcie przez pasy na zielonym świetle. Dzieci w samochodzie powinny być przewożone albo w fotelikach, albo w pasach bezpieczeństwa. Dbajmy o nasze pociechy na każdym możliwym kroku. Apelujemy również do uczniów o czujność i uwagę w drodze do szkoły, jak i podczas powrotu. Przechodząc przez jezdnię, schowajcie telefon i zdejmijcie słuchawki. Rozejrzyjcie się w lewo, w prawo, jeszcze raz w lewo. Nigdy nie wbiegajcie na przejście przed nadjeżdżający pojazd. W najbliższych dniach w okolicach placówek edukacyjnych spotkacie więcej patroli policyjnych, które będą czuwać nad bezpieczeństwem uczniów w ramach akcji Bezpieczna Droga do Szkoły. Życzymy wszystkim uczniom udanego, pełnego sukcesów i przede wszystkim bezpiecznego roku szkolnego.
13: To był apel poznańskich policjantów. Teraz poruszę kolejny temat. Sporo na naszej antenie mówimy, szczególnie jesienią, zimą, o czujnikach dymu, czadu, o obowiązkach. A teraz będzie o przepisach, które się zmieniły. Ze mną Łukasz Kubiak z Zarządu Komunalnych Zasobów Lokalowych. Witam pięknie.
16: Witam serdecznie.
13: No to powiedzmy o tych przepisach, co się zmieniło.
16: Tak jak było tu wspomniane, że właśnie te czujniki czadu i dymu, my rozdajemy je od wielu, wielu lat. Natomiast faktycznie w ubiegłym roku weszła nowelizacja przepisów, która wskazuje, że w każdym nowym mieszkaniu musi znajdować się autonomiczna czujka dymu. To dotyczy nowych inwestycji. Już taka pierwsza inwestycja ZGZL-u przy ulicy Nadolnik, oddana w 2025 roku, już posiada właśnie takie autonomiczne czujniki dymu. Natomiast to prawo wskazuje, że do roku 2030 taka czujka musi znaleźć się w każdym lokalu, bez względu na to, czy jest to kamienica, czy nowy blok. My już jako ZGZL podejmujemy pierwsze kroki do tego, żeby te wszystkie prace wykonać, no bo zdajemy też sobie sprawę, że zasób miejski, mieszkań komunalnych jest 12,5 tysiąca, więc staramy się to zaplanować w taki sposób i rozplanować te wszystkie prace, żeby nie czekać na ostatni gwizdek, na ostatni rok, tylko będziemy chcieli już wykonać takie prace, żeby najzwyczajniej w świecie ludzie czuli się bezpiecznie w swoich mieszkaniach. My prowadzimy dodatkowe też akcje edukacyjne. Mówimy o tym, żeby serwisować kotły gazowe, bo z jednej strony my rozdajemy czujniki czadu, ale z drugiej gorąco namawiamy, bo takie są też obowiązki najemcy, że taki serwis gazowy należy we własnym zakresie serwisować co roku. To jest kwestia bezpieczeństwa, to jest kwestia oszczędności w ogrzewaniu. My również prowadzimy takie akcje edukacyjne, żeby nie zastawiać dróg ewakuacyjnych, po to, żeby właśnie czy wózki dziecięce, czy rowery, żeby nie stały na klatkach schodowych w tych miejscach, jeżeli coś by się stało, czego oczywiście nikomu nie życzę, więc dbamy o to bezpieczeństwo i chcemy, żeby ludzie też zadbali o to sami.
17: No właśnie sporo się mówi o tym, by nie zostawiać niepotrzebnych rzeczy na klatkach schodowych właśnie. Są takie przypadki, że no niestety poznaniacy, poznajanki nie stosują się do tego?
16: Zdarza się, natomiast staramy się taką akcję edukacyjną prowadzić już od ubiegłego roku. Wieszamy plakaty, szczególnie w tych miejscach, gdzie zdarzają się takie przypadki. Ja też widzę bardzo dużą poprawę świadomości, jeżeli chodzi o poznaniaków. Takich przypadków mamy coraz mniej. My staramy się tą akcję prowadzić praktycznie przez cały rok, żeby było to regularnie. Uważam, że kwestia bezpieczeństwa jest najważniejsza, że zdrowie i nasze życie jest najważniejsze. Myślę, że takie akcje musimy prowadzić, ale też jesteśmy tego świadomi, że takich sytuacji jest coraz mniej, co oczywiście bardzo nas cieszy, ale nie spowoduje to na pewno, że zaniechamy tych akcji, będziemy o tym przypominać, bo uważam, że profilaktyka jest lepsza niż leczenie i tak samo w tym przypadku musimy przypominać o tych zasadach bezpieczeństwa, żeby wszystkim żyło się bardziej komfortowo i bezpiecznie.
17: A to był Łukasz Kubiak z Zarządu Komunalnych Zasobów Lokalowych w Poznaniu. Warto pamiętać o tych wszystkich zasadach, tym bardziej, że za kilka tygodni ruszy sezon grzewczy. Czas na kolejowy temat. Zajrzymy na północ naszego regionu.
18: Szykujemy wznowienie połączeń na kolejnej trasie w Wielkopolsce, tym razem pomiędzy Wągrowcem a Rogoźnem Wielkopolskim. To jest około 17-kilometrowy odcinek linii kolejowej oznaczonej numerem 236, na której wymieniliśmy już nawierzchnię, więc ułożyliśmy nowe lub wykorzystywane wcześniej na sieci, ale zachowane w dobrym stanie szyny oraz podkłady. Radosław Śledziński, zespół prasowy Polskich Linii Kolejowych. Ten tor to tor bezstykowy, a więc pozbawiony klasycznych połączeń, co umożliwi cichsze przejazdy pociągów przy większej trwałości torów.
12: Kolej w Wielkopolsce.
18: Do tych prac, o których mówię, wykorzystaliśmy pociąg do potokowej wymiany nawierzchni. To jest tak zwany PUN, a więc wieloczłonowa maszyna, która pozwala na ciągłą wymianę szyn i podkładów, przemieszczając się po torze. Ta maszyna demontuje dotychczasową nawierzchnię, a więc właśnie wspomniane szyny i podkłady, a następnie w ich miejsce układa nową. Wykonywane są w tym czasie także prace, które są związane z wyrównaniem i stabilizacją toru i ta nowoczesna technologia zdecydowanie usprawnia organizację robót przy zapewnieniu ich wysokiej jakości, co znacznie pozwala skrócić czas prowadzenia prac. Poza wymianą nawierzchni, na tym odcinku, który jest objęty pracami, przewidujemy także remonty przejazdów kolejowo-drogowych, a także inne prace, które są niezbędne do tego, by pociągi mogły tą trasą przejechać. Po zakończeniu tych robót szacujemy, że kolej będzie mogła przejeżdżać z prędkością od 60 do 100 km na godzinę, w zależności od odcinka, ponieważ będą istnieć jeszcze punktowe ograniczenia prędkości na przejazdach kolejowo-drogowych, a czas przejazdu pociągu pomiędzy Wągrowcem a Rogoźnym Wielkopolskim na obecnym etapie szacujemy na poziomie 12-15 minut. Te prace realizujemy za ponad 34 miliony złotych ze środków budżetowych i przewidujemy, że te prace zakończymy w połowie grudnia 2026 roku. Warto zwrócić uwagę, że na tej trasie ruch pociągów regularny nie jest prowadzony od 2012 roku, a ten odcinek linii kolejowej jest przewidziany także do większych prac inwestycyjnych w ramach programu zrzędowego Kolej Plus.
17: Dzieje się na kolei, a teraz zajrzymy do lasu. Chodzi o nielegalną jazdę quadami.
19: Tak, nadal problem ten występuje, czyli nielegalnych wjazdów pojazdami silnikowymi. To głównie chodzi o quady i crossy najczęściej. Nasi strażnicy leśni wtedy mają pełne ręce roboty, jak to się mówi. Zdarzają się nawet rajdy przez Polskę z południa na północ, gdzie osoby umawiają się na jakichś grupach. Niektórzy płacą pieniądze gdzieś jakieś, żeby właśnie przejechać na ale robią to w sposób nielegalny, bo jadą po gruntach chociażby lasów państwowych czy gruntach prywatnych rolników, gdzieś też je uszkadzając. No i wtedy oczywiście tutaj strażnicy wraz z policją działają. No i tutaj trzeba przypomnieć, że za wjazd do lasu grozi mandat do 500 zł. No ale jak działamy z policją, no to policja najczęściej też sprawdza stan techniczny, może nałożyć kolejne mandaty i nierzadko takie kary się kumulują. I wtedy no taka przejażdżka może być dosyć kosztowna po lesie, dlatego apelujemy o to, by tego nie robić, by wybierać miejsca do tego przeznaczone, czy też jeśli jest to prywatny las, czy prywatny teren i właściciel zezwoli nam na taką jazdę, to oczywiście to już jest jego decyzja i tutaj można to robić w sposób zgodny z wolą właściciela. Ale w lasach państwowych obowiązuje zakaz. Zdarzały się sytuacje niebezpieczne, zdarzały się nieraz tutaj spod poznańskich miejscowości zgłoszenia od mieszkańców, że idą na spacer z psem czy z dzieckiem i nagle za zakrętu w lesie wyskakuje krosowiec, tak, rozpędzony i oni raz, że muszą schwycić psa gdzieś do nogi, dziecko jeszcze przypilnować, no po prostu to są sytuacje niebezpieczne, no i do tego nie można dopuszczać. Jeśli chodzi o wjazdy do lasu, to sezon grzybowy co roku też w naszych lasach wielkopolskich jest bardzo popularny, no i wtedy też przypominamy o tym, by zostawiać auto w miejscach do tego wyznaczonych, parkingach, a nie zastawiać szlabanów.
17: Apelował Tomasz Maćkowiak z Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Poznaniu. A tak a propos grzybów, o których była mowa, informujecie mnie o pierwszych zbiorach. Bardzo dziękuję za zdjęcia zebranych okazów. W okolicach Poznania królują przede wszystkim kanie.
12: Radio Złote Przeboje 88.4 FM. Tydzień w Poznaniu.
17: Bartosz Łukasiewicz, zapraszam, a teraz goście w studio, w moim studio dziś.
20: Bartłomiej Banachowicz, Fundacja Reakcja.
21: Krzysztof Czajka, Fundacja Reakcja. Przeżyłem również nagłe zatrzymanie krążenia, co mnie zmotywowało do nauki pierwszej pomocy.
17: Dziś w studio porozmawiamy o dwóch projektach.
20: Dokładnie tak. Fundacja Reakcja gorąco zachęca mieszkańców i mieszkanki Poznania, aby uczestniczyć w bezpłatnych zajęciach pierwszej pomocy. W ramach naszej akcji Ruszamy Serca oraz trwa obecnie nabór osób zaangażowanych społecznie, wolontariuszy. W ramach naszego kolejnego projektu, który nazywa się Zdobądź Super Pomoc. Jest to projekt, który docenia wolontariuszy, osoby zaangażowane społecznie, oferując im bezpłatne szkolenie z zakresu kwalifikowanej pierwszej pomocy.
17: Na początku powiedzmy jeszcze więcej o tym pierwszym projekcie.
21: Ruszamy Serca jest skierowany, ten projekt jest skierowany do wszystkich poznaniaków. Jest on darmowy, odbywa się w ciągu tygodnia, w godzinach popołudniowych, zazwyczaj 15, od godziny 15 do godziny 18. Odbywa się on w Centrum Inicjatyw Rodziny, tutaj w Centrum Poznania.
12: To warto wiedzieć.
21: I będziemy uczyć wszystkich poznaniaków pierwszej pomocy i korzystania z AED oraz będziemy uczyli również innych rzeczy niż przy poprzedniej akcji, czyli również o udarach i zawałach serca.
17: Przypomnijmy tym, którzy nie wiedzą, czym jest AED, do czego służy.
20: AED, czyli tak naprawdę automatyczny defibrylator zewnętrzny. Defibrylator tak naprawdę taki, jak można znaleźć u służb ratunkowych, natomiast to, co jest istotne, to jest urządzenie, tak jak nazwa wskazuje, automatyczne. Z tego urządzenia może skorzystać każda osoba, niezależnie od tego, jaką ma wiedzę i czy kiedykolwiek tak naprawdę z tego urządzenia wcześniej korzystała. AED prowadzi nas krok po kroku przez to, co musimy zrobić. No jest to nieoceniona pomoc w przypadku nagłego zatrzymania krążenia, ponieważ osoba, której serce nie pracuje prawidłowo, potrzebuje tej defibrylacji bardzo szybko.
21: Potrzebuję takiej defibrylacji, owszem. Również jej potrzebowałem. Niestety wówczas nie było nigdzie w okolicy AED. Teraz w pracy ono wisi. Jest sprawne i dostępne 24 godziny na dobę, 7 dni w tygodniu dla wszystkich mieszkańców okolicznej miejscowości, więc komukolwiek by się stała krzywda, można użyć AED. Komukolwiek się by zatrzymał krążenie tak jak mi, można śmiało tego urządzenia używać. Wręcz należy.
20: Dokładnie tak. Tak jak Krzysiek powiedział, tego urządzenia należy użyć tak naprawdę w pierwszych minutach, kiedy dochodzi do nagłego zatrzymania krążenia. Te pierwsze minuty są najważniejsze i tak naprawdę każda minuta opóźnienia w defibrylacji obniża szansę na przeżycie tej osoby między 7 a 15%. Także fakt, że wtedy, kiedy u Krzyśka doszło do nagłego zatrzymania krążenia, no niestety nie było tej defibrylacji, bo tego defibrylatora jeszcze nie było na miejscu. No mówimy o bardzo dużym szczęściu, że Krzysiek jest z nami i teraz własnym przykładem pokazuje, że warto udzielać pierwszej pomocy i warto dbać o bezpieczeństwo, chociażby w miejscu pracy.
17: Ja naszym słuchaczom przypomnę, że takie urządzenia AED znajdują się na terenie Poznania, ale także w Wielkopolsce w różnych miejscach.
20: Dokładnie tak. W Wielkopolsce w różnych miejscach, nawet w tych, w których byśmy się nie spodziewali, pokazywali, każdy pociąg Kolei Wielkopolskich wyposażony jest w defibrylator AED. Możemy go oczywiście znaleźć w galeriach handlowych, w urzędach, w wielu miejscach użyteczności publicznej. To, co jest ważne, to to, aby rozglądać się i wiedzieć, gdzie w naszej okolicy takie urządzenie się znajduje, bo nawet w małej miejscowości, tak jak powiedział Krzysiek, to AED może być gdzieś blisko.
17: Przejdźmy może teraz do następnego tematu, do drugiego projektu.
20: Drugi projekt, który fundacja prowadzi na obecną chwilę, to Zdobądź Super Pomoc. Kierowany jest do wolontariuszy i osób zaangażowanych społecznie, ponieważ te osoby są blisko ludzi, po prostu. To te osoby prawdopodobnie będą mogły jako pierwsze udzielić pierwszej pomocy. Jednocześnie jest to forma docenienia tych osób, że angażują się właśnie społecznie. Oferujemy im kurs, który został przygotowany tak naprawdę na potrzeby strażaków, no ale nikt nie mówi, że osoba, która nie jest strażakiem, nie może również tej wiedzy posiąść.
17: W jaki sposób można się zapisać?
21: Zapisać się można poprzez wejście na stronę naszej fundacji Reakcja. Jest tam formularz odpowiedni. Zachęcamy wszystkich do skorzystania z tego formularza. Szukamy osób, które są bohaterami dnia codziennego. Są to tacy bohaterowie jak osoby, które mnie uratowały, a nie mają takiej supermocy. Może i nie muszą jej mieć, ale niektórzy mogą chcieć mieć więcej zdolności i więcej wiedzy, więc serdecznie zapraszamy na darmową kurs kwalifikowanej pierwszej pomocy, który można zdobyć, im później można być ratownikiem.
20: Dokładnie tak. No można być tym ratownikiem. Ratownikiem można być niezależnie od tego, czy tę wiedzę się posiada, czy nie, bo każdy z nas tej pomocy może udzielić. Natomiast tu chcemy faktycznie budować odporne społeczeństwo. Chcemy doceniać osoby, które są na co dzień zaangażowane społecznie. Także jeszcze raz powtórzę. Strona internetowa Fundacji Reakcja, reakcja.org.pl. Tam można znaleźć informacje na temat obu projektów.
17: Naszym słuchaczom przypomnę, że w moim studio dziś przedstawiciele Fundacji Reakcja. Panowie, powiedzcie, w jaki sposób można się do Was zgłosić, bo wszystko dzieje się też dzięki wolontariuszom.
20: Dokładnie tak. Zarówno ja, jak i Krzysiek jesteśmy wolontariuszami. No Krzysiek jest tym wolontariuszem z supermocą, który pokazuje swoim doświadczeniem, że tej pierwszej pomocy warto udzielać i ze świecą szukać takich wolontariuszy tak naprawdę. Natomiast jeśli ktoś chciałby dołączyć, to jak najbardziej również zachęcamy, również tym wolontariuszem można zostać i tak naprawdę razem z nami uczyć się, bo my każdego dnia też się uczymy, a jednocześnie dalej przekazujemy tą wiedzę.
17: A jakie pytania najczęściej pojawiają się od tych, którzy nie wiedzą, jak pomagać, co robić?
21: Najczęściej to jak opanować strach, jak opanować stres. Pierwsze uczucie, które dotyczy, to jest właśnie ten paraliż. Jak go się pozbyć, albo jak go wyeliminować, albo jak go opanować. To jest ważne i to te najczęściej pytania są. Po prostu czasem wystarczy zacząć działać. Wystarczy podjąć pierwsze kroki i wyłączyć takie myślenie, czy coś zrobimy źle, bo już ten pierwszy krok, zareagowanie jest pomocą.
20: No dokładnie tak jak powiedział przed chwilą Krzysiek, ta reakcja powinna być, zacznijmy od tego. A gdyby ktoś nie zareagował u pracy, w miejscu pracy Krzyśka, to Krzyśka prawdopodobnie by z nami po prostu dzisiaj nie było. Także ta reakcja sama w sobie jest ważna, żeby zrobić cokolwiek. No ale teraz zachowajmy przede wszystkim spokój. Nie jesteśmy super bohaterami, jakby nie włącza nam się tryb nieśmiertelności. Musimy uważać na swoje bezpieczeństwo. Dobry ratownik to jest tak naprawdę żywy ratownik. Ratownik, który może udzielić pomocy, a nie pomocy potrzebuje. Zachowujemy spokój, zwracamy uwagę innych osób, bo być może będzie ktoś dookoła nas, kto również może nas wesprzeć w tych działaniach. Często dookoła nas może będzie osoba, która ma właśnie taką supermoc, którą można zdobyć chociażby w trakcie naszego szkolenia i po prostu będzie wiedziała, jak się zachować w tej sytuacji. Więc no nie panikujmy, żyjemy w społeczeństwie, żyjemy w dużym mieście, w którym są dookoła nas osoby, które pewnie chętnie nam pomogą i o to bardzo walczymy, aby coraz więcej było takich osób, które chciałyby pomagać innym.
17: Przypomnę, że dziś w moim studio, w studio przed 27 grudnia w Poznaniu gościli
20: Bartłomiej Banachowicz, ratownik Fundacji Reakcja.
21: Krzysztof Czajka, wolontariusz Fundacji Reakcja.
17: Pięknie dziękuję za rozmowę.
20: Dziękujemy.
12: Radio Złote Przeboje 88.4 FM. Tydzień w Poznaniu.

0: złote przeboje. Dobra elektronika nie musi być nowa, by cieszyć. Zobacz pewny sprzęt w outletowych cenach na Allegro. Powystawowy lub odnowiony wciąż wygląda i działa jak nowy. Wybierz mądrze i oszczędzaj. Jak pewny sprzęt z drugiej ręki, to Allegro.
1: Słyszysz? To niezwykły silnik. To zapowiedź trzech dni, kiedy Bednary koło Poznania zamieniają się w stolicę polskiego rolnictwa. Agro Show. Międzynarodowa wystawa rolnicza. Od 18 do 20 września. Już po raz 27. Setki wystawców, tysiące zwiedzających maszyny w akcji i emocje. Traktor Pulling Polska. Bilety na tobilet.pl. Szczegóły na agroshow.pl. Musisz tam być.
2: WSHiU, Akademia Nauk Stosowanych w Poznaniu, to gwarancja jakości i zadowolenia.
3: Z nami połączysz studia z pracą, życiem osobistym i realizacją pasji.
2: Już od 400 zł studiuj.
3: Pedagogikę wczesnoszkolną i przedszkolną.
2: Ekonomię i logistykę.
3: Zarządzanie, finanse i rachunkowość.
2: Administrację, bezpieczeństwo narodowe.
3: Turystykę, hotelarstwo i gastronomię.
2: Oraz dziennikarstwo, pielęgniarstwo i ratownictwo medyczne.
3: Studia licencjackie, magisterskie, dzienne i zaoczne.
2: WSHiU, Akademia Nauk Stosowanych w Poznaniu, ulica 28 czerwca 217. Więcej na dobre studia.
4: Chcesz podjąć stabilną pracę w ochronie zdrowia?
5: A może już w niej pracujesz i chcesz podnieść kwalifikacje?
4: Wydział Nauk o Zdrowiu i Nauk Medycznych WSHiU Akademii Nauk Stosowanych w Poznaniu zaprasza na pielęgniarstwo i ratownictwo medyczne.
5: Posiadamy wszystkie aktualne akredytacje, a nasi absolwenci z dumą odbierają dyplomy i uprawnienia zawodowe.
4: Czekamy na Ciebie. Pielęgniarstwo i ratownictwo medyczne. Rekrutacja trwa.
5: WSHiU Akademia Nauk Stosowanych. Poznań, ulica 28 czerwca, numer 217. Sprawdź pełną ofertę studiów na dobre studia.
6: Chcesz, by twój biznes wrzucił wyższy bieg? Ruszaj do salonu podostawczego Vito, Sprintera lub Citana. Jesień to czas dobrych decyzji w Mercedes-Benz. Skorzystaj z atrakcyjnego leasingu już od 101,9% i odbierz pakiet korzyści w cenie. Innowacyjne usługi cyfrowe, niezawodny uptime i całodobową pomoc Mobilovan. Nie czekaj. Liczba samochodów objętych promocją jest ograniczona. Więcej w salonach i na mercedes-benz.pl.
7: Wygenerowano z AI.

0: aplikację Media Expert i złap nawet 200 zł rabatu w kuponach na start. Szczegóły w regulaminach na mediaexpert.pl. Media Expert,
1: taniej masz. Halo, tu Polsat. Robimy Ci poranek. Pozytywna energia, ciekawe rozmowy, inspiracje i porady. Wszystko, czego potrzebujesz na dobry początek dnia. Oglądaj Halo, tu Polsat w piątek, sobotę i niedzielę od 8.
2: To, co najlepsze w Volkswagenie, dostępne w edycjach Pure już od 66 590 zł. Przyjdź na dni otwarte od 15 do 19 września i sprawdź wyjątkowe oferty. Szczegóły u partnera.
3: Volkswagen. 3, 17, 41.
4: Co tak liczysz?
3: Liczę na szczęście w lotto, a konkretnie to na 18 milionów w kumulacji.
4: O, ja też umiem liczyć.
5: 8, 11.
1: A teraz w lotto kumulacja rewelacja. Graj o 18 milionów złotych. W punktach lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
6: W każdą sobotę ruszaj na sobotobranie w Dino. Teraz polskie jabłka tylko złoty 99 za kilogram. Cena przed obniżką 4,49. A wszystkie proszki do prania weź 2, a tańszy kupisz za 1 grosz. Takie sobotobranie w Dino. Najbliżej Ciebie.
7: Teraz w Deichmann nieprzecenione sneakersy Adidas, Nike, Fila, Puma, Skechers 4F i inne kupisz z rabatem 20%. Oferta dla klientów Deichmann Plus ważna przy zakupach za minimum 219 zł. Dobre ceny, dobre buty. Po prostu Deichmann. Reklama.
8: Cała muzyka w radiu Złote Przeboje.
9: Czas już na specjalne wydanie programu Cała Muzyka, w którym przypominamy sobie nasze najciekawsze radiowe spotkania ze znanymi artystami. Mój dzisiejszy gość ostatnio odwiedził mnie dobrych kilka lat temu. Za chwilę spróbujemy policzyć, ile to lat faktycznie temu widzieliśmy się po raz ostatni. Renata Przemyk za młodu marzyła o tym, by kierować wielką ciężarówką. Ćwierć wieku temu postanowiła porzucić miasto i wyprowadzić się na wieś. Co słychać u Renaty Przemyk poza nowościami? O tym za chwilę porozmawiamy.
8: Cała muzyka w Radiu Złote Przeboje.
9: O tej porze, moi drodzy, jak zwykle w Radiu Złote Przeboje czas na fantastycznych gości programu Cała Muzyka. Dzisiaj artystka, której bardzo dawno u nas nie było, Renata Przemyk. Dzień dobry.
10: Dzień dobry, dzień dobry.
9: Co to znaczy bardzo dawno? Sprawdzałem, kiedy ostatnio się widzieliśmy. No i to był rok 2000, uwaga, uwaga, 17. Nie do uwierzenia.
10: To zbyt dawno.
9: Zbyt dawno.
10: Chociaż przyznaję, że tak mi czas szybko leci.
9: Mnie też. Słuchaj, zaglądałem na twoje strony internetowe, znalazłem tam między innymi kilkadziesiąt już chyba felietonów. Powiedz mi, jak to się zaczęło? Jak zaczęłaś pisać?
10: Ja już teraz nie przypomnę sobie dokładnie roku, ale to już wiele lat temu zostałam namówiona przez Izę Szczepańską, wtedy naczelną takiego pisma Style. To się pojawiało, to było w formie bezpłatnego miesięcznika w obrębie województwa śląskiego. Katowice i okolice, cały konglomerat. I mówię, napisz, tylko taki jeden świąteczny, bożonarodzeniowy felieton. I ja mówię, ale ja nigdy nie pisałam takich dłuższych form, czy niczego poza właśnie tekstami piosenek, czy wierszami. I migałam się długo, ale mówi, ale to przecież tylko ten jeden. Myślę sobie, no dobra, zasięg jest trochę mniejszy, zrobię to tak zwyczajnie, od serca, prosto. Napisałam i odzew był tak dobry. Mówi, no to chociaż tylko jeden jeszcze noworoczny. Zrobiły się z tego 3 lata. I ja miałam z tego ogromną radochę. To pobudziło we mnie właśnie mnóstwo przemyśleń i inaczej zaczęłam obserwować to, co się dzieje w danym momencie u mnie, wokół mnie. Znajdowałam tematy. To też było ciekawe właśnie, o czym by napisać teraz. No jeżeli to nie były święta oczywiście i Nowy Rok, czyli takie oczywiste, bardzo okazjonalne tematy, to potem przyznaję, że dało mi to asum do tego, żeby inaczej postrzegać bardzo wiele zjawisk wokół mnie. Moje koty też były obiektem, tematem jednego z felietonów i zgłębianie ich natury, budząca się przyroda i wiele różnych rzeczy, wiele różnych refleksji, które jakby sprawiły, że wchodziłam głębiej w temat. To było przyjemne bardzo. A potem miesięcznik się zamknął i ja razem z nim.
9: Ale felietony zostały na twojej stronie internetowej, także gorąco zapraszamy, jeżeli nie czytaliście, to naprawdę warto. Pamiętam początki, to znaczy samych twoich muzycznych początków nie pamiętam, bo to był chyba festiwal studencki, ja miałem 15 lat, ale pamiętam Jarocin na początku 90. lat. Czy to był dla ciebie jakiś przełom, jak po latach na to patrzysz? Bo jednak Jarocin, no przed laty to było marzenie wielu artystów.
10: No ten mój taki najbardziej znaczący Jarocin to był 1989.
9: Tak.
10: Jak wiemy, to był przełomowy rok pod bardzo wieloma względami w naszym kraju głównie. No i moje życie faktycznie również wtedy się bardzo, bardzo, bardzo, bardzo zmieniło, moje muzyczne życie, ale chyba całe też. Ja tam dostałam taki feedback, taki ładunek energii, takiej tej pozytywnej, potwierdzającej, że ludziom podoba się to, co robię. A to nie było wcale takie oczywiste. Jeżeli ktoś pamięta Jachoznę, tamte czasy, ci w moim wieku i trochę starsi, to wiedzą, że no to nie była muzyka aspirująca do bycia tą najbardziej, najbardziej popularną i taką podobającą się wszystkim. A to był koncert jeszcze na zaproszenie takiego stricte punkowego zespołu Armia, który to zespół zaprosił tam wielu gości. Poza mną były same właśnie ostro grające punkowe zespoły i my z Jachozną, z kontrabasem, akordeonem. Ja jednak wyglądająca, no może poza glanami, to jednak jak grzeczna dziewczynka. W takim żakieciku własnoręcznie uszytym wtedy, tam liliowym, fioletowe. Najbardziej odjechany element mojej stylówy to były fioletowe paznokcie. Udało mi się zdobyć taki lakier. To też nie było wcale takie oczywiste wtedy. Wszystko trzeba było zdobywać. I tam właśnie dostałam taką siłę, takie potwierdzenie, że jest miejsce na tej scenie polskiej dla mnie, że przyznaję, że potem nic już nie było takie samo.
9: Rozmawialiśmy przed momentem o czasach zamierzchłych, latach 80. i o Jarocinie. Dobrze, z Jarocina przeskoczymy do 2026. Rzeczywistość, w której coraz głośniej mówi się o tym, że sztuczna inteligencja nas pozbawi pracy. No i tak się zastanawiam, jakie jest podejście do AI artystów. Czy ty to postrzegasz jako szansę, ułatwienie, błogosławieństwo czy przekleństwo?
10: I myślę, że to nie tylko chodzi o nasz kraj, tylko w ogóle na świecie. Ludzie mają tendencję do robienia mnóstwa szumu wokół różnych zjawisk i wyolbrzymiania i nadawania temu jakichś tak ogromnych znaczeń. Tak, rozwój technologii jest olbrzymim krokiem w kierunku ułatwienia nam życia. Ja jestem zachwycona właśnie z tego powodu, że odkąd pojawiły się programy komputerowe, muzyczne, ja mogę to sobie jako w zasadzie amator sama wszystko gdzieś tam zapisać, zaaranżować, zasymulować brzmienie innych instrumentów. Natomiast wydaje mi się, że

0: komponowaniu, w układaniu piosenek, robieniu muzyki. I przyznaję, że czasem oszałamiająco dobre efekty są w momencie, kiedy jakby potrafi odpowiednio poprowadzić to ten, kto wie, jak zadać zadanie.
1: Tak.
0: To też ma znaczenie, że to jest ważne, żeby był cały czas ktoś, kto będzie prowadził dane urządzenie. Myślę, że za naszego życia jeszcze nie będzie jakiejś tam takiej rewolucji, żeby po prostu to nas pozbawiło pracy. No są rzeczy, których nie da się przewidzieć. Tak jak myśleliśmy kiedyś, że takie nośniki typu płyta CD. Kiedyś mówili wszyscy, że to w ogóle się nie sprawdzi, to nie wyjdzie. Ja pamiętam w 90 roku dokładnie, jak pojechaliśmy na festiwal do Sopotu i ja pierwszy raz miałam w ręce wtedy płytę CD właśnie z moją pierwszą płytą. To było tak niesamowite uczucie. I pamiętam sklepy muzyczne wtedy, gdzie w witrynie były tylko dwie płyty kompaktowe. Moja i Obywatela GC. To było cudowne po prostu uczucie. Ale jednakowo, że wydawało nam się, że Jezu, kto to kupi? To jest drogie. Te odtwarzacze są drogie. Że to wszyscy mówili wokół, to się nie przyjmie. To taki gadżet. No, jak gruchnęło po prostu, jak się rozwinęło, to po prostu to jak widzieliśmy, przyjęło się i to bardzo. I zdetronizowało nasze ukochane wcześniej kasety. A wcześniej jeszcze te winyle, to też teraz jakby odradzają się w takiej formie bardziej kolekcjonerskiej. Teraz, jak już weszły, to wydawało nam się, że to będą zawsze, że na stałe. Nie, świat potrafi nas zaskoczyć i myślę, że nie ma co bić piany. Gdzieś tam uważam, że jednak jest taki element prawdziwej sztuki, która będzie nie do podrobienia. Cieszmy się tym, co nam przynosi życie. Jeżeli przez coś jest w stanie nam łatwiej grać, spotykać się, korzystajmy ile się da. Wiadomo, że będą dziedziny, w których faktycznie ta sztuczna inteligencja może radzić sobie lepiej na takim właśnie takim najprostszym, bazowym poziomie. Natomiast ta indywidualność, taka typowo jednak ludzka wrażliwość i ten rys talentu, żeby nie powiedzieć geniuszu, ja uważam, że się obroni.
1: I tego się trzymajmy. Renata Przemek dzisiaj w Radiu Złote Przeboje, jak najbardziej analogowo. Za chwilę wracamy do naszej rozmowy i trochę pogdybamy. Rozważania z cyklu Co by było, gdyby.
2: Radio Złote Przeboje, 884 FM.
1: Dzisiaj w programie Cała Muzyka Renata Przemek, której bardzo dawno w Radiu Złote Przeboje nie było. Obiecałem, że odrobinę pogdybamy. No właśnie, słuchaj, gdyby nie muzyka, to co mogłabyś w życiu robić? Co chciałabyś robić?
0: Planów było sporo przez całe moje życie, od dzieciństwa, kiedy to chciałam być kierowcą ciężarówki, takiej wielkiej ciężarówki. Oglądaliśmy z tatą filmy Drogi. I takiej kolorowej, olbrzymiej. Marzyło mi się, że będę jeździć. Bardzo chciałam, zawsze interesowałam się samochodami. Bardzo chciałam jeździć. Sama będę prowadzić taką ciężarówkę przez takie egzotyczne, cudowne tereny, bo uwielbiam podróże. Także ja z tyłu w tej kabince będę miała własny pokój, swój pierwszy w życiu. Potem się okazało, że po drodze było liceum ekonomiczne, więc no dobra, mogę panią z biura, pomyślałam sobie, dość szybko się zorientowałam, że nie mogłabym być, nie weszłabym w taką rutynę, żeby codziennie robić prawie to samo. Potem były studia filologii czeskiej, gdzie wyobrażałam sobie, że być tłumaczem z czeskiego, ale do fajnej literatury, takiej naprawdę dobrej, to mogło być coś, co by mi pasowało. Ale w międzyczasie był jeden, drugi festiwal, zaczęło się od studenckiego. I jakby przestałam zawracać sobie głowę dopiero po paru latach tak naprawdę, kim mogłabym być. Jeszcze przedłużałam sobie studia o 2 lata. Jeden urlop, drugi urlop, żeby upewnić się, że jedna nagroda, druga, trzecia, Sopot, Opole, sprzedane płyty.

0: robiłam dyplom, to był 92 rok, byłam w trakcie przygotowania do trzeciej płyty i wtedy dopiero uwierzyłam, że mogę robić muzykę na poważnie. To i tak to się mogło nie udać. Mam dyplom bohemistki i parę umiejętności, także się wymądrzałam, że mogłabym robić wiele rzeczy, ale skoro mogę robić to, to się bardzo, bardzo cieszę i naprawdę jestem bardzo wdzięczna słuchaczom, życiu, bliskim osobom Bogu, szczęściu, wszystkim, co sprawia, że jestem tu i teraz i przez te lata mogę robić to, co kocham.
1: Jak to ktoś ładnie powiedział, róbmy to, co lubimy, a nigdy nie będziemy w pracy. Słuchaj, a może kariera sportowa, bo za młodu trenowałaś sztuki walki, nawet jakieś osiągnięcia były. Żółty pas, dobrze ja pamiętam?
0: Tak, to i na tym się skończyło. Miałam 16-17 lat i okazało się, że jest tam jednak zbyt drobnej budowy i zaczęłam tam intensywny trening, bo to trzeba powiedzieć, że na 100 facetów w naszym Bielsku Białej w klubie byłyśmy we dwie tylko. I oni bardzo starali się nam udowodnić, że się nie nadajemy. Ja chyba potrzebuję takich wyzwań i jak spotykam się z taką reakcją, to wzbiera we mnie fala takiej chęci pokazania, że a jednak. No i powykręcałam sobie kostki u stóp, u nóg i trochę mnie to kosztowało zdrowia, musiałam przerwać. Natomiast jakby zostało mi to, że fajnie jest być w ruchu, ale to ten ruch ma być taki, jaki nam pasuje. Przez lata była to joga też. Bardzo lubię spacery, chodzenie po górach. Wdrażam się do roweru, ale nic, co robiłam, nigdy nie było i nie będzie wyczynowe, żadnego bicia rekordów, żadnych zawodów. Nie zależy mi na tym kompletnie. Jakby lubię właśnie czuć, że ciało daje radę. To jest fajne uczucie.
1: Dzisiaj, drogie panie i drodzy panowie, biegniemy we własnym tempie razem z Renatą Przemyk. Tak sobie myślę, że od baby, którą zesłał Bóg, wcześniej Jarocina, do na przykład piosenek Cohena, bo i je masz na swoim koncie, no to jest daleko. Jak to będzie z twoją najnowszą płytą? W którą stronę zmierzamy?
0: A tam daleko. To jest... Fajnie jest, jest tyle muzyki na świecie ciekawej, tyle piosenek, tyle pomysłów, tyle gatunków muzycznych. Ja nigdy nie śpiewałam niczego, co było w zasadzie takim mieściło się tylko w jednym czystym gatunku. Że naturalnym odruchem jest, że kusi, żeby zrobić jeszcze kolejne rzeczy, jeszcze inne, jeszcze. I tyle emocji zawartych jest w piosenkach. Ja uwielbiam te właśnie, które poruszają te najczulsze struny. I jak pokazuje moja dyskografia, jedyną pewną jest zmiana. Czyli tak jak w życiu. I wiem już, że naprawdę nie ma sensu robić jakichś planów, zakładać jakoś, jaka będzie. Trzeba dać się ponieść temu ruchowi naturalnemu, tym pomysłom. Bardzo duże znaczenie ma, co się aktualnie dzieje w moim życiu. To na ogół jest odzwierciedlenie jakiegoś tam mojego aktualnego miejsca. Skłonności do przemyśleń akurat nad danymi tematami. Co życie pokaże, będzie na pewno niespodzianka. Jedno jest pewne, że na pewno będzie emocjonalnie i szczerze.
1: Czy ty masz jakieś niespełnione marzenia muzyczne? Na przykład nie wiem, rozmawiałem z Piotrem Cugowskim, jemu się marzy płyta symfoniczna, z kolei Justyna Steczkowska marzy o jakimś duecie z Nigelem Kennedy. O czym tak w skrytości ducha marzy Renata Przemyk?
0: Życie mnie cudownie zaskakuje i od czasu do czasu pojawiają się propozycje, tak spodziewała, na przykład jak ta z piosenkami Cohena, nie z tymi najpopularniejszymi, nie z tymi zaśpiewanymi po 1000 razy, Tylko właśnie ta sztuka Boogie Street wystawiona w Teatrze Starym w Lublinie i potem jakby to, co się znalazło na płycie, było dla mnie samej olbrzymim zaskoczeniem, ale też wielką, wielką przyjemnością. Ja wiem, że życie przyniesie mi jeszcze mnóstwo takich niespodzianek i mam też na koncie super, super duety, super współpracę. Lubię dać się ponieść, bo naprawdę nie ma tak, że siedzę po prostu i wymyślam, a co by tu jeszcze. Zawsze to jest gdzieś nadążanie właśnie za tym, co przynosi życie. I to też jest właśnie wsłuchiwanie się w własny rytm i własne tempo. Na razie koncertów jest tyle i pracy jest tyle, że trochę muszę z całych sił nadążać, więc teraz skupiam się na tym.
1: Renata Przemek dzisiaj w programie Cała Muzyka w Radiu Złote Przeboje. Rozmawialiśmy kilka minut temu o marzeniach gwiazd, o marzeniach Piotra Cuchowskiego, o marzeniach Justyny Steczkowskiej. No właśnie, wspomniana już Justyna Steczkowska, z którą jakiś czas temu rozmawiałem. No i wspominaliśmy czasy, kiedy na okrągło dzwoniła do niej redakcja magazynu Playboy. Był taki przed laty. Ale ja się dogrzebałem do informacji, że do ciebie też Playboy wydzwaniał.
0: A był taki telefon już lata temu. Ale nie byłam zainteresowana. Jakby nigdy wydawało mi się, że to nawet nie jest kwestia pruderii. Tylko jakby charakteru pisma. Gdyby to była Ani Leibowitz albo Newton i to miało być gdzieś w jakimś takim właśnie miało się zapowiadać jako jaka wielka, wielka sztuka. Albo, co też było moją propozycją i to nawet nie zdziwiłam się, że odmówili. Ja mówię, że mogę zrobić na przykład topless, żeby jakby dochód z tego przeszedł na badanie raka piersi. Nie, to nie o to im chodziło zupełnie. Także nie byłam zainteresowana pokazaniem swojej cielesności, bo ja uważam, że to jest z jednej strony takie właśnie nasze intymne, ale też niech z tego wynika coś więcej niż, no nie powiem co.
1: Dobrze, to nie mówimy co. Renata Przemek dzisiaj w programie Cała Muzyka. Ja gdzieś znalazłem twoje słowa sprzed lat, że na początku swojej kariery byłaś osobą chorobliwie nieśmiałą.
0: No tak. I małomówną. Ale jak widać, to się leczy.
1: No to dobrze. Zostawmy w takim razie tematy związane z Playboyem i innymi rzeczami. Skupmy się na muzyce. Słuchaj, na scenie jesteś od lat 80. Patrząc na polską muzykę obecnie, powiedz mi, czego jest za dużo, czego brakuje? Jak ci się podoba, jak oceniasz to, co słychać, to, co widać?
0: To zależy, kto i gdzie nadstawia ucho.
1: Aha.
0: Jak widzimy po internecie, no bo głównie to jest chyba takie miejsce, gdzie najwięcej jest dostępnej tej nowej muzyki, która pojawia się po prostu co sekundę chyba i w Polsce, i na świecie. Jest takie mnóstwo i takie zatrzęsienie nowych piosenek, nowych produkcji i tak różnych, że jak ktoś tylko czegoś cierpliwie szuka, bo nie warto tylko i wyłącznie skupiać się na algorytmach, bo wiemy, że tam jakby te sugestie to nie zawsze są te najwartościowsze rzeczy, to naprawdę może znaleźć mnóstwo dla siebie ciekawych rzeczy. W tak wielu gatunkach, że ja nie jestem w stanie powiedzieć, czego brakuje, czy czego jest za dużo. Wszystkiego jest za dużo. Że my gdzieś jakby giniemy pod natłokiem tak wielu różnych propozycji. I to nawet nie jest tak, że one są jakieś strasznie złe. Jest wiele nawet dobrych rzeczy, tylko zbyt wiele. Zbyt wiele. I myślę, że to jest coś w rodzaju klęski urodzaju, że nie ma tego w tym tłoku takiego właśnie świętowania, celebrowania. Fajnie byłoby, gdyby to wróciło właśnie. Ale tak pewnie jest, czy jakieś kluby dyskusyjne, jakieś muzyczne, jakieś takie skupianie się na tym, żeby się zatrzymać na jakichś wybranych rzeczach. Kiedyś była ten, jak wiemy, w telewizji polskiej za czasów tej roli misyjnej i były programy muzyczne, sporo nawet było, takie, które produkowały, Telewizja Polska produkowała teledyski. I nawet ta muzyczna jedynka, która też była traktowana z przymrużeniem oka, że to taka komercja. Wiadomo było mniej więcej, co się w Polsce dzieje, wiadomo było, jaką drogą pójść, żeby gdzieś się zaznaczyć. Wiadomo, że jak ktoś chciał, zależy, czego oczekiwał. No, internet zalewa nas taką ilością produkcji, że na pewno niczego nie ma, nie jest za mało.
1: Ja kiedyś sprawdzałem, podobno dziennie w Spotify pojawia się 60 tysięcy nowych piosenek.
0: No to jest
1: chyba więcej niż ktokolwiek na świecie jest w stanie przesłuchać nawet.
0: No to na pewno.
1: Dobrze, zostawiamy sprawy muzyczne. Muszę ci na koniec zapytać jeszcze o twój pomysł, na który wpadłaś przed laty, żeby wyprowadzić się daleko za miasto. Czy z perspektywy czasu, czy to się sprawdza?
0: Jak już przestałam marzyć o byciu kierowcą dużej, kolorowej ciężarówki w Stanach, to też marzyłam o tym, żeby być leśniczą w leśniczówce i mieszkać z daleka od blokowisk, w których się wychowałam, mieć tę przestrzeń, kontakt z przyrodą i spokój. I jak się okazało właśnie po wielu latach mieszkania w mieście, jak się pojawiła szansa właśnie, żeby na takiej prawdziwej wsi zamieszkać, w swoim niewielkim, ale właśnie takim przytulnym domku, ale za to z większym kawałkiem ziemi, to mi się lampka zaświeciła. Jezu, to jest dokładnie to, czego ja chcę. Ten święty spokój, bez hałasu, bez pośpiechu, takiego szybkiego tempa życia. I już 26 lat mieszkam pod Wieliczką. Jestem zachwycona. To jest to moje miejsce. A jednocześnie jak się ma samochód, no to mogę dotrzeć. Asia lubi jeździć od dzieciństwa. Marzyło się. A propos marzeń. Ja jeszcze lubię, jak samochód jest duży, wygodny, z napędem na 4. Bo różne pomysły są i na wakacje, i na drobne wypady. No i w zimie byłoby ciężko u mnie podjechać. No to jest, i tam mam ten święty spokój i swoje studyjko na strychu. Więc w zależności od tego, jaki mam nastrój, czas, ochotę, to mogę, to mam wybór. Mam tę ciszę, którą mogę sama sobie zapełnić.
1: Czyli innymi słowy, od ćwierć wieku pomysł, na który wpadłaś, doskonale się sprawdza. Jesteś kobietą szczęśliwą, innymi słowy.
0: Mogłabym tak powiedzieć, chociaż zawsze to będzie z odrobiną zawahania, co to jest szczęście. Bo też wiemy, że takie chwile intensywnego szczęścia pojawiają się co jakiś czas. Nie tak bardzo często, ale w momencie, kiedy mamy porównanie, kiedy zdarzyło nam się coś przykrego, coś się nie udało, jakieś były problemy i wiemy, jak to jest, jak jest nieszczęście, to szczęście, jak się pojawia, to ono dużo mocniej, intensywniej smakuje. Warto mieć takie porównanie.
1: Tak. Renata Przemek dzisiaj w Radiu Złote Przeboje. Muszę zapytać, kiedy widzimy się następnym razem, bo mam nadzieję, że to nie będzie za 9 lat, bo tyle minęło od naszego poprzedniego spotkania.
0: Polecam się. Ja mogę i codziennie. Jak widać, moja małomówność została w pełni wyleczona. Jeszcze chyba w promocji dostałam jakiś taki dodatkowy pakiet.
1: To było zawoalowane pytanie o datę premiery płyty, ale widzę, że nie.
0: Nie spieszmy się. Ale jakby myślę, że w niedługim czasie pojawią się kolejne piosenki.
1: Dobrze, będziemy w takim razie wypatrywać, będziemy trzymać rękę na pulsie. Gorąco was, drogie panie i drodzy panowie, zapraszam na internetową stronę Renaty Przemek, choćby po to, żeby poczytać owe felietony, o których już dzisiaj wspominaliśmy, prawda?
0: A może faktycznie fajnie byłoby wrócić do tego. Pamiętam, że samo pisanie zawsze na ostatnią chwilę było fajnym przeżyciem.
1: No to zapraszamy gorąco w takim razie. Renata Przemek dzisiaj w programie Cała Muzyka. Pięknie, dziękuję.
0: Dziękuję, dziękuję bardzo. Wszystkiego dobrego.
1: Renata Przemyk w Radiu Złote Przeboje. Za chwilę cofniemy się do czasów, kiedy istniał jeszcze mur berliński, a rzeczywistość wokół nas wyglądała zupełnie inaczej. Nena.
2: Hey, hello, how are you?
1: Słuchaj, zacznijmy od samego początku. Czy pamiętasz ten moment przed laty, jako mała dziewczynka pomyślałaś sobie, to jest to, chcę śpiewać?
3: Kiedy byłam bardzo, bardzo mała, nie miałam żadnych planów na życie. Po prostu cały swój wolny czas spędzałam na łonie natury, w lasach. Zawsze mieszkałam gdzieś na wsi z moją rodziną i byłam bardzo związana z przyrodą. Kiedy stałam się nastolatką, zaczęłam intensywnie słuchać różnych płyt. Bardzo lubiłam Ramones, Blondie, a niedługo później też Neila Younga, Pink Floyd i innych. Wtedy poczułam jakąś inspirację. Pomyślałam o tej muzyce, która w moich myślach zawsze przenosiła mnie w wielki, szeroki świat. Sprawiła, że pomyślałam, kurczę, tworzenie własnej muzyki byłoby super. To pragnienie nie było jakimś wielkim marzeniem, a raczej po prostu przeświadczeniem, że to mogłoby być coś pięknego. Następnie poprosiłam o swoją pierwszą gitarę na gwiazdkę. Miałam wtedy około 12 lat. Zaczęłam grać na gitarze. Nauczyłam się kilku akordów i to sprawiło, że moje pragnienie stało się jeszcze silniejsze. Wtedy wiedziałam, że dzięki muzyce mogę pokazać się na całym świecie i po prostu dobrze się bawić. Godzinami siedziałam w moim pokoju i w koło powtarzałam i śpiewałam te same piosenki. To one mnie inspirowały. Potem, kiedy miałam 17 lat, właściwie już o tym zapomniałam. Poszłam do klubu, do którego w weekendy chętnie chodziłam potańczyć. Tego dnia podszedł do mnie pewien mężczyzna i powiedział: "Widuję cię tutaj w tym klubie. Jestem gitarzystą i chciałem cię po prostu zapytać, czy chciałabyś założyć ze mną zespół?" Od razu się zgodziłam. Naprawdę nigdy go wcześniej nie widziałam. Odwracam się, a on stoi przede mną i mówi: "Hej, załóżmy razem zespół." Odpowiedziałam: "Tak." I następnego dnia po raz pierwszy w życiu weszłam do sali prób. Wzięłam do ręki mikrofon i tak to wszystko się zaczęło. Mój pierwszy zespół powstał, gdy miałam 17 lat. Nazywaliśmy się wtedy The Stripes.
1: Wspaniała Nena, dzisiaj w specjalnym wydaniu programu Cała Muzyka. I to na dzisiaj wszystko. Miłego weekendu.
4: Radio Złote Przeboje. To jest Radio Złote Przeboje.

0: moja droga, to suma doskonałych wyborów. Wybieram wyrafinowany design. Perfekcję w każdym detalu. Technologie przyszłości. Wyjątkowe doświadczenia. Wybieram Lexusa NX. Teraz ultranowoczesny SUV Lexus NX Final Edition dostępny jest już od 1290 zł netto miesięcznie w najmie Kinto One. Więcej na lexus-polska.pl. Lexus. Elitarny w każdym wymiarze.
1: Panie Pacie, Pani Barbaro, złotóweczkę znalazłem!
2: Panie Pascalu, w Media Expert na multirabatach dostanie Pan za tę złotóweczkę piąty produkt.
1: Za złotóweczkę? No i merci bardzo.
3: Multirabaty w Media Expert. Im więcej produktów promocyjnych kupujesz, tym taniej. Drugi produkt 30% taniej, lub trzeci 55%, lub czwarty 80%, lub piąty produkt za złotówkę. Więcej w sklepach Media Expert i na mediaexpert.pl.
4: To co najlepsze w Volkswagenie, dostępne w edycjach Pure już od 66 590 zł. Przyjdź na dni otwarte od 15 do 19 września i sprawdź wyjątkowe oferty. Szczegóły u partnera.
5: Volkswagen.
6: Przeceny na urodziny w Media Expert. A do tego na produkty objęte promocją do 40 lat 0% i do listopada nie płacisz. RSO 0%. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl. Media Expert, taniej masz.
7: Reklama. Radio Złote Przeboje gra dla Was i cieszy Was. W sobotni poranek o 8:00 zapraszamy na wiadomości.
8: Burze na horyzoncie. Synoptycy ostrzegają, to nie będzie spokojny dzień. Delegaci Trumpa polecą do Kijowa z propozycją końca wojny. Łaziki marsjańskie wylądowały w Krakowie. Można je podziwiać z bliska. Agnieszka Trojanowska, BIS. IMGW ostrzega dziś przed burzami. Te mogą pojawić się w całej północnej części kraju. Burzom może towarzyszyć silny wiatr. Ostrzeżenia w wielu miejscach obowiązują aż do jutrzejszego poranka. 25 głosów zabrakło, by odrzucić prezydenckie weto w sprawie ustawy o kryptowalutach. Głosowanie w Sejmie poprzedziła ostra sejmowa dyskusja. Premier Donald Tusk zacytował zeznania Przemysława Krala, świadka w sprawie afery Zonda Krypto. Według tych zeznań Zbigniew Ziobro miał wyciszyć sprawę za 2 miliony złotych.
9: Ta osoba zeznała także, że rekompensata za tę usługę będzie wypłacona panu ministrowi Ziobro za pośrednictwem fundacji, którą zakładał brat pana Ziobry, a była to fundacja suwerennej Polski.
10: Pan eksploruje kolejne dno. Używa pan w takim rozedrganym z pańskim sposobie, kiedy pan nie wie co zrobić, jak się ratować przed kolejną przegraną. Próbuje pan używać prokuratury, służb i zeznań bandytów.
8: Odpowiadał premierowi z mównicy prezydencki minister Zbigniew Bogucki. Rosyjska armia zaatakowała w nocy przedsiębiorstwo przemysłowe w mieście Kamieńskie na środkowym wschodzie Ukrainy. 4 osoby zginęły, 6 zostało rannych. W ostrzale uszkodzony został obiekt należący do zakładu przemysłowego. Dzisiejszy dzień ogłoszono dniem żałoby w mieście. A amerykańska delegacja Donalda Trumpa uda się na Ukrainę. Potwierdził to Wołodymir Załański, Steve Witkow i Jared Kushner. Polecą do Kijowa już jutro. Jak mówi Donald Trump, mają propozycję zakończenia wojny na Ukrainie. Najlepsze łaziki marsjańskie z całego świata można oglądać w Krakowie. W Akademii Górniczo-Hutniczej ruszyły międzynarodowe zawody. Co roku przyciągają setki młodych inżynierów, a także naukowców i biznesmenów z sektora kosmicznego.
11: Franciszek Gniot z Politechniki Warszawskiej, ze Studenckiego Koła Astronautycznego. Nasz łazik to Sirius 2.
12: Łukasz Wyczyński, prezes Europejskiej Fundacji Kosmicznej.
11: Co roku również ściągamy ekspertów, decydentów z całego świata, którzy przyjeżdżają tutaj łowić talenty.
8: Łaziki w krakowskiej AGH można oglądać do jutra.
13: Radio Złote Przeboje. Tylko sprawdzone wiadomości. Pogoda na weekend.
7: Rano deszcz na Śląsku i w Małopolsce, po południu popada od strony morza i zagrzmi nawet w Wielkopolsce. Najcieplej we Wrocławiu i Krakowie, 22 stopnie, do 20 w centrum, około 18 stopni nad całym polskim morzem. Także niby ładnie, ale trochę może popadać tu i tam. Natomiast ten deszcz też nam jest potrzebny i przyrodzie również. Z deszczu też się będziemy cieszyć. Kasper Sosnowski, witam pięknie.
14: Radio Złote Przeboje.
7: To taki wstęp do tego, że każda sobota jest dobra.
14: Let's have a celebration by the sea.
7: A w tej godzinie o tym, jak Polacy oszukują

Bangles w Radiu Złote Przeboje. A jak chcecie zakończyć lato z przytupem, czyli Beatą Kozidrak na scenie i pięknymi dźwiękami w oszałamiającej scenerii, no to witamy w konkursie Złoty Bilet na ostatni wieczór lata i zapraszamy na 18 września do Pałacu Zamojskich w Kozłówce, to jest województwo lubelskie. By móc wygrać bilet, należy napisać najpiękniej jak się da. Jaki jest twój wymarzony sposób na pożegnanie lata? Na te przemyślenia czeka formularz na złoteprzeboje.pl na naszej stronie. No i dziś przez cały dzień finały zabawy. Jutro też, dlatego na wasze wypowiedzi czekamy do jutrzejszego poranka. I nie dzwonimy, tylko piszemy na stronie złoteprzeboje.pl. Trzymam kciuki, a to Republika.

0: Festiwal na Biału trwa w Biedronce. Od piątku do soboty wybrane jogurty, deserki, serki, kefiry, śmietany i wiele innych produktów nabiałowych kupisz w wyjątkowych cenach z kartą Moja Biedronka. Na przykład śmietana 18% Mleczna Dolina za jedyne 99 groszy za sztukę przy zakupie dwóch sztuk. Limit dzienny 6 sztuk na kartę. Oraz kefir 1,5% Mleczna Dolina 400 gramów również za 99 groszy za sztukę przy zakupie dwóch sztuk. Limit dzienny 6 sztuk na kartę. Sprawdź więcej okazji za 99 groszy na Festiwalu na Biału w Biedronce i na biedronka.pl. Biedronka.
1: Przeceny na urodziny w MediaExpert. Smartfony, smartwatche, telewizory, laptopy, ekspresy do kawy, odkurzacze, pralki i suszarki, lodówki i zmywarki w super niskich cenach.
2: Mamy niskie ceny.
3: Dyskontowe asy w Netto. Teraz mięso mielone wieprzowe z łopatki, sztuka mięsa, 500 gramów, 1 plus 1 gratis. A polskie jabłka wczesne luz, jedynie 3,99 za 1 kilogram, aż 42% taniej. Netto, patent na tanie zakupy.
4: Jak sobota to?
5: Wpadaj do Lidla po niskie ceny. Z kuponem Lidl Plus. Od piątku. Masło z polskiej mleczarni 200 gramów. Cena przed obniżką 4,99. Teraz złoty 49 przy zakupie 3 opakowań. Kurczak biesiadny rzeźnik. Cena przed obniżką 16,99. A teraz 9,99 za kilogram. A tylko w sobotę. Polskie ogórki zielone. Jedna sztuka plus jedna gratis. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
6: Lidl. To się opłaca.
7: Tomek! Pierwszy dzień szkoły, a ty już zapominasz śniadania.
8: Nie wziąłem też kasy na wycieczkę.
7: Po lekcjach pójdziemy założyć ci konto w banku Pekao S.A. Z kartą, aplikacją i można zgarnąć 300 zł na start.
8: W końcu będę miał kieszonkowe.
7: Mhm. A ja nadzieję, że nauczysz się nim mądrze zarządzać.
9: Dobra lekcja samodzielności. Robert Lewandowski.
10: Bank Pekao S.A. Ciekawi świata. Mobilni w życiu. Promocja Rodzice polecają konto przekorzystne dzieciom trwa do 30 września. Szczegóły i regulamin na pekao.com.pl.
11: Znowu niespodzianka? Teraz w aplikacji rozpal.pl zabawa w nowej odsłonie. Miliony niespodzianek czekają.
12: Skąd ta piana, kochanie?
11: Znowu bawię się w Rossmanie. Warunki udziału dostępne na rozpal.pl, regulaminy.
13: 11 i 12 września salony Cupra staną się sercem miasta. Przyjdź na Cupra Performance Days i poczuj adrenalinę, którą da ci nowa Cupra Raval i nasze pozostałe modele. Spotkaj się z ekspertami marki i przetestuj osiągi, które definiują Cuprę. Do zobaczenia.
14: W każdą sobotę ruszaj na sobotobranie w Dino. Teraz polskie jabłka tylko złoty 99 za kilogram. Cena przed obniżką 4,49. A wszystkie proszki do prania weź dwa, a tańszy kupisz za jeden grosz. Takie sobotobranie w Dino. Najbliżej ciebie.
15: Kręci cię szybka gra? Zagraj w Keno. Bo w Keno wszystko kręci się błyskawicznie. Typuj liczby i graj co 4 minuty przez cały dzień. A jeśli kręci cię większa wygrana, to zagraj z mnożnikiem, by pomnożyć ją nawet 10 razy. Możesz wygrać nawet 2 miliony złotych. I tak przez cały dzień, jedno losowanie za drugim. Keno, ale to kręci. Graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl.
16: Pani Barbaro, niech pani posłucha.
7: O, ale że to tak dla mnie?
16: Dla każdego! Świętujemy niskie ceny na przecenach na urodziny w Media Expert.
17: Przeceny na urodziny w Media Expert. Na przykład energooszczędna pralka Bosch 9 kg, funkcje parowe. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 2299 zł. Teraz za jedyne 1799. Z kodem rabatowym taniej aż o 500 zł.
2: Mamy niskie ceny.
18: Reklama. To jest poranny program w Radiu Złote Przeboje. Dobrze, że jesteśmy razem.

Falco w Radiu Złote Przeboje, 8:30 na zegarach. Jest hit na sobotni poranek. Słuchajcie o tym, jak Polacy oszukują system kaucyjny i butelkomaty. Otóż pokazują maszynie dobrą, okaucjowaną puszkę na przykład, a jak automat chce ją zabrać, to podkładają puszki, które w systemie kaucyjnym nie są i pieniążki się naliczają. Także hasło Polak potrafi ciągle jest chyba aktualne. No dobrze, to co ja mam teraz zagrać na tą okoliczność? Nie, to nie będzie piosenka maszyny kaucyjnej. Gram może... O, Laurę Branigan, to trochę spokojniejsze.

0: częścią w całej Europie. Tylko u nas podczas dni otwartych. Specjalna cena już od 104 900 zł. Toyota Mikołajczak, Poznań Ławica, ulica Bukowska 279.
1: 3, 17, 41.
2: Co tak liczysz?
1: Liczę na szczęście w lotto, a konkretnie to na 18 milionów w kumulacji.
2: O, ja też umiem liczyć.
3: 8, 11.
4: A teraz w lotto kumulacja rewelacja. Graj o 18 milionów złotych. W punktach lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
5: Takie hity tylko w netto przez cały miesiąc. Tylko we wrześniu produkty do czyszczenia Ludwik. Płyn do mycia naczyń różne rodzaje 1,35 kg i płyn uniwersalny różne rodzaje 1 litr. Jedynie 7,99 za sztukę, aż 20% taniej. Najniższa cena z 30 dni 9,99. Netto. Patent na tanie zakupy.
6: W każdą sobotę ruszaj na sobotobranie w Lino. Teraz polskie jabłka tylko złoty 99 za kilogram. Cena przed obniżką 4,49. A wszystkie proszki do prania weź dwa, a tańszy kupisz za jeden grosz. Takie sobotobranie w Lino. Najbliżej ciebie.
7: Dyskontowe asy w Netto. Teraz mięso mielone wieprzowe z łopatki, sztuka mięsa 500 gramów, 1 plus 1 gratis. A polskie jabłka wczesne luz jedynie 3,99 za 1 kilogram, aż 42% taniej. Netto. Patent na tanie zakupy.
8: W polskim polu zmiany. Ważne decyzje, lokalne dramaty i sprawy, które poruszą całą gminę. Katarzyna Zielińska, Małgorzata Socha, Małgorzata Pieczyńska i wielu innych w serialu pełnym humoru, emocji i urzędowych zawirowań. Zaraz wracam. Oglądaj już jutro o 16 w TVP1 i TVP VOD.
9: Zaraz wracam.
10: Pani Celinka wie, co jest super.
11: Sobota w Kauflandzie jest super, bo te ceny są super.
10: W tę sobotę masło Ekstra Koło 2,49 za opakowanie przy zakupie trzech z Kaufland Card Extra. 3 na osobę. A octy, kup jedną butelkę z Kaufland Card Extra, druga tańsza gratis. 4 na osobę. Kaufland.
12: Stolarzu, majsterkowiczu, pasjonacie pracy w drewnie. Tego nie możesz przegapić. Od 8 do 11 września widzimy się na targach Drema w Poznaniu. Tu przetestujesz elektronarzędzia znanych marek i spotkasz youtuberów oraz mistrzów stolarki w akcji. Czekają na ciebie warsztaty, pokazy, konkursy z nagrodami i prawie 200 stoisk pełnych sprzętu oraz nowych technologii. Odbierz bezpłatny bilet na drema.pl i spotkaj ludzi z pasją. Drema 2026. 8-11 września. Targi aż wióry lecą.
13: Ten moment, gdy nowe, atrakcyjne oferty Skody wjeżdżają do salonów.
14: Skala, Kamiq i Fabia już od 66 700 zł?
13: Sprawdź wszystkie atrakcyjne oferty w salonach Skody.
15: Skoda. Marian, a gdzie mogę kupić
16: Na mediaexpert.pl.
15: No dobra, ale jakbym chciała jeszcze dokupić...
16: Na mediaexpert.pl.
15: No to jeszcze, Marian, żeby to wszystko tanio dostać.
16: Barbara, na mediaexpert.pl.
17: Nareszcie sobota. Spędzasz ją z radiem Złote Przewoje.

Kwadrans i będzie dziewiąta w Radiu Złote Przeboje. Gra i trąbi grupa Kombi, która dziś wystąpi za darmo na plenerowym koncercie w Karnicach. I wszyscy się zastanawiają, gdzie to jest. No w zachodniopomorskim. Jak ktoś nas słucha w Koszalinie, Świnoujściu czy Szczecinie, no to ma tak dwa rzuty beretem do Karnic. Ale jak ktoś z Nowego Targu, to proszę się nie martwić, bo na jesieni Kombi będzie grało w dużych polskich miastach i to z dwoma projektami, bo również z trasą Królowie Życia na 50-lecie Skawińskiego i Tkaczyka. Oj, będziemy zapraszać na to wydarzenie. A to już The Pretenders, I Stand By You.

Uwielbiam zespół ABC. W Radiu Złote Przeboje 6 minut i będzie godzina 9. W naszych wiadomościach o ważnym sportowym wydarzeniu, jak jest mecz Polska-Włochy, to zawsze jest to wielkie święta. Szczegóły Agnieszka przekaże w naszych wiadomościach już za chwilę.

0: Złote palówki rybne? Tata, ale się narobiłeś!
1: Naturalnie. Sam łowiłem dzikie mintaje na wzburzonych wodach oceanu.
0: Znaczy Frosta kupiłeś?
1: Prościej się nie da.
2: Soczysty filet, chrupiąca panierka. Frosta, smaczna i prosta.
3: Ulubiona kuchnia?
4: Wiadomo, włoska.
3: Lody?
4: No, włoskie.
3: Wakacje?
4: Włochy, no oczywiście, że Włochy. Zaraz, do czego ty zmierzasz?
5: Do salonu Fiat Polcar. Bo tylko teraz kompaktowy, zwinny i zaskakująco przestronny nowy Fiat Grande Panda dostępny od 69 900 zł z atrakcyjnym ubezpieczeniem także w wersji hybrydowej i elektrycznej.
4: Fantastycznie!
5: Fiat Polcar, Poznań, Gorzysława 9. fiat.pol/car.pl.
6: WSHiU, Akademia Nauk Stosowanych w Poznaniu, to gwarancja jakości i zadowolenia.
7: Z nami połączysz studia z pracą, życiem osobistym i realizacją pasji.
6: Już od 400 zł studiuj.
7: Pedagogikę wczesnoszkolną i przedszkolną.
6: Ekonomię i logistykę.
7: Zarządzanie, finanse i rachunkowość.
6: Administrację, bezpieczeństwo narodowe.
7: Turystykę, hotelarstwo i gastronomię.
6: Oraz dziennikarstwo, pielęgniarstwo i ratownictwo medyczne.
7: Studia licencjackie, magisterskie, dzienne i zaoczne.
6: WSHiU, Akademia Nauk Stosowanych w Poznaniu, ulica 28 czerwca 217. Więcej na dobrestudia.pl.
8: W każdą sobotę ruszaj na sobotobranie w Dino. Teraz polskie jabłka tylko złoty 99 za kilogram. Cena przed obniżką 4,49. A wszystkie proszki do prania weź dwa, a tańszy kupisz za 1 grosz. Takie sobotobranie w Dino. Najbliżej ciebie.
9: Słyszysz? To niezwykły silnik. To zapowiedź trzech dni, kiedy Bednary koło Poznania zamieniają się w stolicę polskiego rolnictwa. Agro Show. Międzynarodowa wystawa rolnicza. Od 18 do 20 września. Już po raz 27. Setki wystawców, tysiące zwiedzających maszyny w akcji i emocje. Traktor Pulling Polska. Bilety na tobilet.pl. Szczegóły na agroshow.pl. Musisz tam być.
10: Kto da złotówkę po raz pierwszy, po raz drugi? Montaż drzwi sprzedany.
11: W salonach Belpol teraz wybrane drzwi wewnętrzne DRE z montażem za złotówkę. Sprawdź kolekcję drzwi DRE objęte ofertą i wybierz model dopasowany do Twojego wnętrza z pomocą doradców w salonie Belpol. Szczegóły w szczególnych warunkach sprzedaży w sklepach stacjonarnych Belpol spółka z o.o. Usługi montażu wraz z zakupem wybranych drzwi wewnętrznych wybranych producentów. 115 sklepów na www.belmyślnikpol.pl.
12: Tomek! Pierwszy dzień szkoły, a ty już zapominasz śniadania.
13: Nie wziąłem też kasy na wycieczkę.
12: Po lekcjach pójdziemy założyć ci konto w banku Pekao S.A. Z kartą, aplikacją i można zgarnąć 300 zł na start.
13: W końcu będę miał kieszonkowe.
12: Mhm. A ja nadzieję, że nauczysz się nim mądrze zarządzać.
14: Dobra lekcja samodzielności. Robert Lewandowski.
15: Bank Pekao S.A. Ciekawi świata. Mobilni w życiu. Promocja Rodzice polecają konto przekorzystne dzieciom trwa do 30 września. Szczegóły i regulamin na pekao.com.pl.
16: Tego deweloper często ci nie powie, że możesz kupić mieszkanie i wcale nie poczuć się jak u siebie. Bo tu nie chodzi o metraż, tylko o to, czy ktoś naprawdę pomyślał o tobie. W Kawalni wszystko zaczyna się od ciebie i twoich potrzeb. To dlatego wraz z mieszkaniami tworzymy strefę usług, byś wszystko miał pod ręką. Jesteś w centrum naszej uwagi. Jesteś w centrum Poznania. Jesteś u siebie.
17: Odkryj drugi etap Kawalni. Dwa budynki mieszkalne i strefa usług w zabytkowych Stajniach. Sprawdź na kawalia.pl.
18: 11 i 12 września salony Cupra staną się sercem miasta. Przyjdź na Cupra Performance Days i poczuj adrenalinę, którą da Ci nowa Cupra Raval i nasze pozostałe modele. Spotkaj się z ekspertami marki i przetestuj osiągi, które definiują Cuprę. Do zobaczenia.
19: Reklama.
20: Tu Radio Złote Przeboje w sobotę o godzinie 9. Zapraszamy na wiadomości.
21: Przed burzami i silnym wiatrem w 9 województwach ostrzega IMGW. Eksperyment na basenie szykują śledczy po śmierci chłopca. Wielkie sportowe emocje czekają dziś kibiców polskich siatkarek. Agnieszka Trojanowska BIS. Ponad 300 razy interweniowali strażacy w Wielkopolsce po przejściu frontu burzowego. Nie ma informacji o poszkodowanych. Najtrudniejsza sytuacja wystąpiła w powiecie gnieźnieńskim, gdzie strażacy wyjeżdżali ponad 50 razy. Dużo zgłoszeń mieli także w powiatach poznańskim i obornickim. A dziś w ponad połowie kraju obowiązują alerty Instytutu Meteorologii. Ostrzeżenia przed burzami wydano dla 9 województw, przed silnym wiatrem dla 2. Burze wystąpić mają dziś i w nocy w zachodniopomorskim, pomorskim, warmińsko-mazurskim, lubuskim, wielkopolskim, kujawsko-pomorskim, łódzkim, mazowieckim i podlaskim. Ostrzeżenia przed silnym wiatrem wydano dla części zachodniopomorskiego i pomorskiego. Po śmierci 7-latka na basenie w Łodzi nadal nie ma dokładnej daty eksperymentu procesowego, który ma pomóc wyjaśnić przyczyny tragedii z końca lipca w akwaparku Fala. Mimo że dziecko tonęło, nie zareagowali ani ratownicy, ani opiekunka grupy, z którą pływał chłopiec, a pomógł mu dopiero jeden z klientów łódzkiego kompleksu. Chłopiec przez 2 tygodnie walczył później o życie, ale niestety zmarł. O planowanym eksperymencie mówi rzecznik prokuratury okręgowej w Łodzi Paweł Jasiak.
3: Trwają uzgodnienia. Żeby przeprowadzić taki eksperyment, należy jak najwierniej odtworzyć warunki, które panowały w dniu samego zdarzenia. Głównym celem eksperymentu będzie właśnie sprawdzenie, jaka była widoczność.
21: Jak dotąd nikt nie usłyszał w tej sprawie zarzutów. Dziady Adama Mickiewicza są tegoroczną lekturą w ramach akcji Narodowego Czytania. Dziś odbywa się już 15. edycja tego wydarzenia. Tekst Mickiewicza zabrzmi w ponad 6 tysiącach miejsc w ponad 40 krajach. Polska Para Prezydencka weźmie udział w akcji w Warszawie przy pomniku polskiego wieszcza. A już dziś wieczorem wielkie sportowe emocje. O 18:00 półfinał Mistrzostw Europy Siatkarek Polska-Włochy. Biało-czerwone wygrały dotąd wszystkie mecze w turnieju. Ten może być jednak najtrudniejszy. Chwilę po 18:00 powinien zacząć się także mecz Igi Świątek w trzeciej rundzie US Open. Po drugiej stronie siatki Czeszka Maria Buzkowa.
9: Radio Złote Przeboje. Tylko sprawdzone wiadomości. Pogoda na weekend.
20: Teraz niebo płacze w Trójmieście i w Małopolsce oraz w Rzeszowie. Po południu deszcz i burze od zachodniopomorskiego w głąb kraju. Na termometrach 16 stopni w Koszalinie i w Poznaniu, 20 w Warszawie, 21 w Lublinie, Katowicach, 22 w Rzeszowie i Wrocławiu. Kacper Sosnowski, witam. Zmieniły się przepisy dla kierowców 2 dni temu w ważnej kwestii. Ma być bezpieczniej w teorii. Szczegóły, o co chodzi, za chwilę. To coś ładnego, kojącego dla kierowców. Mamy? Mamy. Abbe mamy. Knowing me, knowing you.

The Car Seat Drive w Radiu Złote Przeboje. Uwaga, kierowcy i ich rodzice, bo zmieniły się przed weekendem przepisy dla osób, które pierwszy raz zdobyły prawko. Te prawo jazdy dostaną teraz na okres próbny. I w tym czasie zero alkoholu w wydychanym powietrzu podczas kontroli drogowej. A kierowcy przed 18 przez pół roku muszą jeździć z kimś starszym, który ma prawko od 5 lat. A jak nowy kierowca przekroczy 12 punktów karnych, no to na jazdę doszkalającą pojedzie. I to wszystko, żeby było bezpieczniej, bo statystycznie w przeliczeniu na 10 tysięcy osób danej populacji to właśnie u tych najmłodszych kierowców wypadków jest najwięcej. Uważamy na drogach i szerokiej drogi.

0: Autopromocja.
1: Czerwony dywan?
2: Nie tym razem.
1: Garderoba?
2: Też nie. W sobotę największe gwiazdy wybierają Studio Radia Złote Przeboje i rozmawiamy o życiu, o miłości i o rodzinie. O rzeczach, które dotyczą nas wszystkich.
1: Bez pozy, bez ściemy. Po prostu rozmowa.
2: Zapraszam Cię na Weekend jak marzenie. Już dziś w samo południe. Marzena Rogalska.
0: Autopromocja. Reklama.
3: Przeceny na urodziny w Media Expert. Smartfony, smartwatche, telewizory, laptopy, ekspresy do kawy, odkurzacze, pralki i suszarki, lodówki i zmywarki w super niskich cenach.
4: Mamy niskie ceny.
1: Szczęśliwe siódemki powracają do Bestion. Teraz T77 dostępne od ręki w specjalnej ofercie od 777 zł netto miesięcznie. Bez opłaty wstępnej. Bestion T77 to przestronny SUV z panoramicznym dachem i automatyczną skrzynią biegów. Sprawdź ofertę na pozostałe modele podczas dni otwartych od 7 do 27 września. Przyjdź i przekonaj się, że z Bestion każdy dzień jest the best.
5: 3, 17, 41.
6: Co tak liczysz?
5: Liczę na szczęście w Lotto, a konkretnie to na 18 milionów w kumulacji.
6: O, ja też umiem liczyć.
7: 8, 11.
8: A teraz w Lotto kumulacja rewelacja. Graj o 18 milionów złotych. W punktach Lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
9: Ten moment, gdy Skoda dostępna jest od ręki w atrakcyjnej ofercie.
10: Octavia Superb Karoq i Kodiaq w leasingu już od 492 zł netto miesięcznie w ofercie dla przedsiębiorców.
9: Sprawdź te i inne atrakcyjne oferty w salonach Skody. Skoda.
11: W każdą sobotę ruszaj na sobotobranie w Dino. Teraz polskie jabłka tylko złoty 99 za kilogram. Cena przed obniżką 4,49. A wszystkie proszki do prania weź dwa, a tańszy kupisz za jeden grosz. Takie sobotobranie w Dino. Najbliżej Ciebie.
12: Pani Barbaro, niech Pani posłucha.
13: O, ale że to tak dla mnie?
12: Dla każdego! Świętujemy niskie ceny na przecenach na urodziny w Media Expert.
14: Przeceny na urodziny w Media Expert. Na przykład smukła i superpojemna pralka LG 8 kg. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 2299 zł. Teraz za jedne 1799. Z kodem rabatowym taniej aż o 500 zł.
4: Mamy niskie ceny.
0: Reklama.
1: Dzień dobry, weekend.
2: Dzień dobry.
1: To jest Radio Złote Przeboje na Dzień Dobry.

Au, au, w Radiu Złote Przeboje, czyli Typhit. Piosenka z 82 roku o lwie, który śpi wieczorem. Ich największy przebój. Ale mieli także jeszcze inny, no trochę mniejszy, Fantasy Island. Może ktoś pamięta? To też zespół Typhit. Choć brzmi trochę jak ABBA. A jak ktoś będzie miał okazję zobaczyć zdjęcie, jak trio wyglądało w latach 80. i jak wygląda teraz, to śmiało, bo buzie się uśmiechną. W ogóle zaglądanie w stare zdjęcia i przypominanie sobie, jak ktoś wyglądał kiedyś, jest, mam wrażenie, wesołym zajęciem. Teraz sobie zagramy Belinda Carlisle. Popatrzyłem, jak wyglądała w latach 80. No trochę jak Cindy Crawford. A jak wygląda teraz? Też jak Cindy Crawford, tylko 30 lat później.

0: Mój tani weekend w mojej Biedronce.
1: W ten piątek i sobotę z aplikacją Biedronka. Arbuz na wagę, 1,99 zł za kilogram. A do tego tylko z kartą Moja Biedronka. Schab wieprzowy bez kości pakowany próżniowo Kraina Mięs. 9,99 zł za kilogram. Limit dzienny 5 kg na kartę. Oraz wszystkie produkty Eden. Drugi tańszy produkt za 2 zł. Limit dzienny 2 sztuki, maksymalnie jedna za 2 zł na kartę. Biedronka.
2: Hej, tu IKEA. Dawno się nie widzieliśmy. W domu po staremu? To wpadnij po nowe pomysły. Czeka na Ciebie naprawdę dużo inspiracji. Do zobaczenia w sklepach, aplikacji i na IKEA.pl. IKEA. Lepiej pomyślany dom.
3: Chcesz podjąć stabilną pracę w ochronie zdrowia?
4: A może już w niej pracujesz i chcesz podnieść kwalifikacje?
3: Wydział Nauk o Zdrowiu i Nauk Medycznych WSHiU Akademii Nauk Stosowanych w Poznaniu zaprasza na pielęgniarstwo i ratownictwo medyczne.
4: Posiadamy wszystkie aktualne akredytacje, a nasi absolwenci z dumą odbierają dyplomy i uprawnienia zawodowe.
3: Czekamy na Ciebie. Pielęgniarstwo i ratownictwo medyczne. Rekrutacja trwa.
4: WSHiU Akademia Nauk Stosowanych. Poznań. Ulica 28 Czerwca, numer

0: Czy możemy zwolnić go?
1: Moja córka ma 3 lata i robi takie podobne.
0: Michel!
1: Ty jesteś już mój asystent.
2: Masterchef. Już jutro o 19.45 w TVN.
3: W Carrefourze mamy wzorową okazję. Zadbaj o wyprawkę bez stresu dla portfela. Od 27 sierpnia do 5 września kup artykuły szkolne za minimum 250 zł i odbierz 50 zł w ebonie na kolejne zakupy. Szczegóły na carrefour.pl.
4: Koniec wakacji. Ech, dzień coraz krótszy, noce coraz zimniejsze i jeszcze ta szkoła. Z czego się tu cieszyć? Na szczęście jest Citroen, który daje wiele powodów do radości. Niezrównany komfort, wyrazisty design, a teraz jeszcze atrakcyjna oferta. Dostępny od ręki miejski Citroen C3. Już od 24 tysięcy złotych w pożyczce 3x33. RRSO 0%. Szczegóły w salonach lub na citroen.pl. Śpiesz się, liczba aut ograniczona.
5: Witaj w klubie gotowych na pierwszy dzwonek. Artykuły szkolne, podręczniki i wyposażenie do pokoju ucznia znajdziesz w salonach Empik i na empik.com. Teraz w salonach Empik z aplikacją aż 20 zł rabatu przy zakupach za minimum 100 zł na plecaki, piórniki, bidony, śniadaniówki i inne artykuły szkolne. A na empik.com wszystko do pokoju ucznia aż do 40% taniej. Od biurek, krzeseł, po lampki i organizery oraz podręczniki w dobrych cenach z darmową dostawą do salonów Empik.
6: A wiecie, że w moich sklepach Groszek, ABC i Eurosklep mamy dla Was kolejne mega okazje? Teraz z aplikacją Moje Sklepy. Papier toaletowy Velvet 8 sztuk za 9,99 i sok pomarańczowy Tymbark 1 litr za 5,99 przy zakupie dwóch. Oferta trwa od 3 do 5 września w wybranych sklepach Groszek, ABC i Eurosklep. Lista sklepów, limity i więcej mega okazji w aplikacji Moje Sklepy.
7: Wybieram Moje Sklepy. Groszek, ABC i Eurosklep.
8: Reklama.
9: To jest poranny program w Radiu Złote Przeboje. Dobrze, że jesteśmy razem.

Sabrina w Radiu Złote Przeboje. Pytacie, co teraz robi. No dalej śpiewa o chłopakach na różnych imprezach w całej Europie, gdzie wspominane są lata 80. i 90. Ale uwaga, wydała też nową piosenkę w tym roku. Love in Rio na 58. urodziny. No tak się składa, że mam akurat. Tak brzmi teraz Sabrina. No fajne, ale chyba nie aż tak fajne, jak było kiedyś, prawda? Aha, i na teledysku tym razem już nie jest w basenie, ale na plaży stoi. W każdym razie zbiornik wodny zawsze musi być blisko Sabliny.

Mysłowic w Radiu Złote, przeboje 6 minut i będzie godzina 10. Już wszyscy pewnie po śniadaniu. I teraz myślimy, co na obiad dzisiaj. No właśnie, w wiadomościach o tym, że im starsze pokolenie, tym częściej gotuje samodzielnie. A młodzi... O!

0: Autopromocja.
1: Jeśli żegnać lato, to tylko razem z nami. Radio Złote Przeboje rozdaje podwójne zaproszenia na koncert Beata Unplugged. Ostatni wieczór lata w Kozłówce. Wejdź do gry i poczuj miłość od pierwszego brzmienia. Zgłoś się na złoteprzeboje.pl. Słuchaj nas przez cały dzień i zdobądź złoty bilet na ostatni wieczór lata. Nie zwlekaj. Najbliższa okazja na wygraną jest już dziś przez cały dzień.
0: Autopromocja. Reklama.
2: Chcesz mieć sprzęt jak nowy, ale nie za miliony monet? Zobacz elektronikę na Allegro w outletowych cenach. Kupujesz pewny sprzęt, który wygląda, działa i cieszy jak nowy. Sprawdź elektroniczne hity outletu na Allegro.
3: Wygenerowano z AI.

0: Instaluj aplikację Media Expert i złap nawet 200 zł rabatów w kuponach na start. Szczegóły w regulaminach na mediaexpert.pl. Media
1: Expert, taniej masz. Co dzieje się w Bangkoku, zostaje w Bangkoku i w TTV. Uczestnicy Down the Road ruszą w podróż na drugi koniec świata.
2: Wyjazd na maksa.
1: Nowy sezon Down the Road już jutro o 22:00 w TTV.
3: Cześć, tu Ewa Chodakowska. Ruszaj po swoje w nowej kolekcji Reebok. Wygoda, sportowy styl i energia, które towarzyszą Ci od pierwszego kroku. Sprawdź nowości w CCC i Worldbox.
4: W każdą sobotę ruszaj na sobotobranie w Dino. Teraz polskie jabłka tylko złoty 99 za kilogram. Cena przed obniżką 4,49. A wszystkie proszki do prania weź dwa, a tańszy kupisz za jeden grosz. Takie sobotobranie w Dino. Najbliżej Ciebie.
5: Jak się dziś czuje pani Celinka z Kauflandu?
6: Sobota, a ja mam gorączkę! Gorączkę sobotnich okazji!
7: W tę sobotę schab wieprzowy bez kości w opakowaniu 7,99 za kilogram z Kaufland Kart Extra. 5 kilo na osobę. A ogórki gruntowe kilogram tylko 3,49. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland.
8: Reklama.
9: Tu Radio Złote Przeboje w sobotę o godzinie 10:00. Tylko sprawdzone wiadomości mamy dla Was w tym momencie.
10: Setki telefonów odebrali strażacy w związku z burzami w ostatnich godzinach. Toprowcy mają po czym odpoczywać. To były rekordowe wakacje. Jest nowa oficjalna mapa świata. Rozmiary krajów wróciły do rzeczywistych. Agnieszka Trojanowska-Bis. Ponad 1000 razy interweniowali strażacy w całej Polsce w związku z wichurami i burzami. Najwięcej telefonów odebrali w województwach wielkopolskim, lubuskim, zachodniopomorskim i dolnośląskim. Najtrudniejsza sytuacja w Wielkopolsce, tam najwięcej zniszczeń jest w okolicach Gniezna, Poznania i Obornik, mówi starszy kapitan Wojciech Gralec z Państwowej Straży Pożarnej.
11: Pożary dotyczyły usuwania skutków silnego wiatru, czyli przewróconych drzew, połamanych gałęzi, czy też zabezpieczania uszkodzonych budynków.
10: Pogoda da o sobie znać jeszcze dziś, bo Polska podzielona jest praktycznie na pół, jeśli chodzi o ostrzeżenia przed burzami, jakie wydał Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej. O ponad 30% wzrosła liczba osób ratowanych przez topr w polskich Tatrach podczas tegorocznych wakacji. Ratownicy udzielili pomocy ponad połowie tysiąca osobom. To 130 więcej niż latem ubiegłego roku. Im starsze pokolenie, tym częściej gotuje samodzielnie. Najmłodsi, czyli tak zwane Zetki, przygotowują sobie 35% posiłków samodzielnie. Tak wynika z raportu Good Food Forum, poświęconego nawykom żywieniowym Polaków. Mówi Jacek Grzeszek z firmy, która przeprowadziła badania.
12: Z tego badania rysuje się nam takie napięcie pomiędzy nawykami Polaków, a próbą zmiany tych nawyków. To znaczy ponad 60% Polaków uważa, że zdrowe żywienie jest podstawą dobrostanu, ale jednocześnie większość także widzi, że te nawyki są bardzo trudne do zmiany.
10: Coraz częściej też zamawiamy jedzenie z restauracji czy też fast foodów. 78% Polaków deklaruje, że robi to czasem, a częściej są to młodsi konsumenci. Jest nowa oficjalna mapa świata. Wczoraj Zgromadzenie Ogólne ONZ przyjęło rezolucję na rzecz jej wprowadzenia. Nowa mapa wierniej odzwierciedla rozmiary państw i kontynentów. O przyjęcie nowych przepisów zabiegały kraje afrykańskie, sprzeciwiły się jedynie Stany Zjednoczone. Najpopularniejszą obecnie mapę świata stworzył w XVI wieku flamandzki matematyk Gerardus Mercator. W jego szkicach regiony w pobliżu równika wydają się znacznie mniejsze niż są w rzeczywistości. I tak na przykład Grenlandia wydaje się tylko nieco ustępować rozmiarem Afryce, podczas gdy w rzeczywistości jest 14 razy mniejsza.
1: Radio Złote Przeboje. Tylko sprawdzone wiadomości. Pogoda na weekend.
9: Za chwilę z deszczem względny spokój, ale po południu od strony Koszalina burze zaatakują, dojdą aż do Wielkopolski i centrum. Będzie też padać. W dzień 18 stopni w Szczecinie, tyle też w Białymstoku, 20 w Łodzi, Zielonej Górze, 21 w Kielcach i Gliwicach. Tak sobie myślę, że to jest dobra godzina, aby komuś spróbować wręczyć podwójne zaproszenie na koncert Beaty Kozidrak w Kozłówce. Jak zgarnąć złoty bilet na ostatni wieczór lata?
13: Radio Złote Przeboje.
9: Absolutnie trzeba zacząć sprawę od strony złoteprzeboje.pl. Tam są szczegóły. No to słuchajcie uważnie, ci wszyscy, którzy wypełniali w ostatnim czasie formularz, bo może zaraz do kogoś z was zadzwonię.
2: Zaprasza Kacper Sosnowski
9: i Boniana.

ja jestem swym najgorszym wrogiem, mówiła Whitney Houston o swoich demonach, uzależnieniach. No i kiedy wydawało się, że z nich się po trosze przynajmniej wyrwała i zagrała w filmie Sparkle w 2012 roku, no to niestety chwilę później świat już ją pożegnał. Tyle o Whitney Houston, a teraz o rozbitych marzeniach. Johnny Hates Jazz. U nich akurat wszystko dobrze, grają sobie do dziś koncerty. Ten największy przebój też tam grają. Shattered Dreams.

0: Autopromocja.
1: Możesz przeczytać w internecie, kiedy ukazał się ten album. Bez trudu wyszukasz, ile płyt sprzedał popularny artysta.
2: Ale nikt poza nami nie powie ci, jak do tego doszło. Jedna decyzja, jedno spotkanie, jedno zdanie. Czasem tyle wystarczy, żeby powstał przebój, który śpiewa cały świat. O tym wszystkim opowiem wam w audycji Czas Gwiazd.
1: Już dziś od 18:00.
2: Zapraszam, Mariusz Stelmaszczyk.
0: Autopromocja.
3: Reklama. W tej reklamie wykorzystano głosy wygenerowane przez AI.
4: Wyjątkowy rabat tylko z kartą MyKick. Tylko w dniach od 3 do 6 września możesz otrzymać 20% rabatu przy zakupie powyżej 3 artykułów z asortymentu odzieży damskiej. KICK. Więcej niż się spodziewasz.
5: Czyta lektor AI.

0: Biały papier toaletowy Velvet, 10 rolek. Drugie opakowanie gratis. Tak, drugie duże opakowanie papieru Velvet gratis.
1: Stokrotka.
2: Przeceny na urodziny w Media Expert. Smartfony, smartwatche, telewizory, laptopy, ekspresy do kawy, odkurzacze, pralki i suszarki, lodówki i zmywarki w super niskich cenach.
1: Mamy niskie ceny.
3: Kobieta i życie świętuje 80 lat. W jubileuszowym numerze Maryla Rodowicz o sile kobiet. Konkurs z nagrodami. Wzruszające historie i przepisy, które łączą pokolenia. Kobieta i życie. Miesięcznik i książka kulinarna w najlepszej cenie.
4: Na tani weekend wybieram Aldi. Tylko w sobotę filety z piersi polskiego kurczaka. Teraz aż 39% taniej. To tylko 14,99 za kilogram. Cena sprzed obniżki 24,80. A kawa ziarnista Dallmayr Home Barista. Kilogram. Teraz w gratis pakach. 1 plus 1 gratis. Produkt objęty limitem. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny.
5: Nareszcie weekend z Radiem Złote Przeboje.

I to jest ballada w Radiu Złote Przeboje. Mark Cohn już za nami. A za chwilę Jerry Halliwell, która była z Robin Williamsem w latach 90. Znakomicie się razem bawili, ale piosenkarz od niej odszedł, bo jeden z dziennikarzy powiedział mu, że te wszystkie lokalizacje, gdzie się pojawiają, to sprzedaje fotoreporterom właśnie Jerry. No i Robi, którego paparazzi wtedy przytłaczali, dał się nabrać, uwierzył mu i ten kontakt się urwał. Ale napisał potem dla Jerry wspaniałą piosenkę Eternity. No fantastyczny to był przebój. Nie wiedziałem, że to było dla Jerry. Zazdroszczę w takim razie. I gram Jerry Halliwell, radosną It's Raining Men. Aha, a Robbie Williams i Jerry w tym momencie żyją w zgodzie.

0: rok szkolny tuż za rogiem? Jak tak, to skompletuj wyprawkę, o której marzy twoje dziecko. Wejdź na Allegro i włącz wzorowy wybór plecaków, podręczników, piórników i wszystkiego, czego potrzebują dzieci w szkole. Na Allegro wyprawka szkolna się opłaca.
1: Pani Barbaro, niech pani posłucha.
2: O, ale że to tak dla mnie?
1: Dla każdego! Świętujemy niskie ceny na przecenach na urodziny w Media Expert.
3: Przeceny na urodziny w Media Expert. Na przykład ekspres automatyczny Siemens EQ 500 Cold Brew. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 2299 zł. Teraz za jedyne 1999. Z kodem rabatowym taniej o 300 zł.
4: Mamy niskie ceny.
5: Dlaczego wybieram i polecam moje sklepy? Groszek ABC i Eurosklep? Bo mają aplikację Moje Sklepy, a w niej co tydzień nowe mega okazje. Ja sprawdzam, wy też możecie. Wybieram Moje Sklepy. Groszek ABC i Eurosklep. Cezary Żak.
6: Paryż?
7: Znamy na pamięć.
6: Skandynawia?
7: Trochę daleko na weekend.
6: Drezno i Kraina Łaby.
7: O, brzmi interesująco.
6: A jak uroczo wygląda jesienią? Miasto pełne zabytków z bogatą ofertą kulturalną oraz malownicza przyroda, trasy rowerowe i piesze szlaki.
7: I blisko?
6: 100 kilometrów od polskiej granicy.
7: Idealne miejsce na jesienny city break.
6: A od 25 listopada do stycznia w Dreźnie i okolicach jarmarki bożonarodzeniowe.
7: Świąteczne klimaty.
6: Więcej na www.visit-dresden-elbland.de.

0: Znowu niespodzianka? Teraz w aplikacji rozpal.pl zabawa w nowej odsłonie. Miliony niespodzianek czekają.
1: Skąd ta pianek, kochanie?
0: Znowu bawię się w Rossmanie. Warunki udziału dostępne na rozpal.pl, regulaminy.
2: Kto da złotówkę po raz pierwszy, po raz drugi? Montaż drzwi sprzedany!
3: W salonach Belpol teraz wybrane drzwi wewnętrzne DRE z montażem za złotówkę. Sprawdź kolekcję drzwi DRE objęte ofertą i wybierz model dopasowany do Twojego wnętrza z pomocą doradców w salonie Belpol. Szczegóły w szczególnych warunkach sprzedaży w sklepach stacjonarnych Belpol spółka z o.o. Usługi montażu wraz z zakupem wybranych drzwi wewnętrznych wybranych producentów. 115 sklepów na www.belmyślnikpol.pl.
4: Witaj w klubie gotowych na pierwszy dzwonek. Artykuły szkolne, podręczniki i wyposażenie do pokoju ucznia znajdziesz w salonach Empik i na empik.com. Teraz w salonach 5+2 albo 10+5 na wszystkie artykuły szkolne, lunchboxy i bidony z aplikacją Empik. A dla fanów kolekcji Harry Potter, Snoopy, Hello Kitty, Square Style 2+2 na drugi tańszy produkt. Wybieraj spośród plecaków, piórników i wielu innych szkolnych akcesoriów. A na empik.com podręczniki w dobrych cenach z darmową dostawą do salonów Empik.
5: Chcesz podjąć stabilną pracę w ochronie zdrowia?
6: A może już w niej pracujesz i chcesz podnieść kwalifikacje?
5: Wydział Nauk o Zdrowiu i Nauk Medycznych WSHiU Akademii Nauk Stosowanych w Poznaniu zaprasza na pielęgniarstwo i ratownictwo medyczne.
6: Posiadamy wszystkie aktualne akredytacje, a nasi absolwenci z dumą odbierają dyplomy i uprawnienia zawodowe.
5: Czekamy na Ciebie. Pielęgniarstwo i ratownictwo medyczne. Rekrutacja trwa.
6: WSHiU Akademia Nauk Stosowanych. Poznań, ulica 28 czerwca, numer 217. Sprawdź pełną ofertę studiów na dobrestudia.pl.
7: Pani Celinka wie, co jest super.
8: Sobota w Kauflandzie jest super, bo te ceny są super.
7: W tę sobotę masło Ekstra Koło 2,49 za opakowanie przy zakupie 3 z Kaufland Card Extra, 3 na osobę. A octy, kup jedną butelkę z Kaufland Card Extra, druga tańsza gratis, 4 na osobę. Kaufland.
9: Kobieta i życie świętuje 80 lat. W jubileuszowym numerze Maryla Rodowicz o sile kobiet. Konkurs z nagrodami. Wzruszające historie i przepisy, które łączą pokolenia. Kobieta i życie. Miesięcznik i książka kulinarna w najlepszej cenie. Reklama.
10: Radio Złote Przeboje. Dobre na weekend. Dobre na wszystko.

0: Lionel Richie w Radiu Złote Przeboje, a teraz wręczymy komuś
1: złoty bilet na ostatni wieczór lata.
2: Halo?
0: Halo, halo, dzień dobry, Kacper Sosnowski, Radio Złote Przeboje. Czy do Katarzyny się dodzwoniłem?
2: Tak.
0: Katarzyna spała?
2: Już po śniadaniu.
0: Czy Katarzyna wie, dlaczego ja dzwonię?
2: Prawie konkursu związanego z panią Beatą Koźdrek.
0: Mam taki pomysł, żeby ci wręczyć złoty bilet na ostatni wieczór tego lata.
2: Super.
0: W związku z tym, co ładnie napisałaś. Słuchaj, ja przeczytam, jak ładnie napisałaś w tym formularzu, dlaczego to ty miałabyś jechać na ten koncert Beaty, a ty ostatnie zdanie w tym komentarzu opowiesz. Uważaj. Oczywiście wymarzonym sposobem byłby koncert w otoczeniu róż, przy miłych dźwiękach głosu pani Beaty i z herbatą w ręku podaną przez Stefcie. No ale...
2: Z herbaty mogę zrezygnować.
0: Okej, słuchaj. Herbatę zostawiam tobie, a ode mnie masz podwójne zaproszenie na koncert Beaty.
2: Super, bardzo się cieszę.
0: Od razu lepszy poranek, prawda?
2: Tak, zdecydowanie.
0: To jeszcze jakiś okrzyk radości poproszę.
2: Jupi!
0: Może być jupi.
1: Złoty bilet na ostatni wieczór lata.

0: Kaja Ibregowicz w Radiu Złote Przeboje, 4 minuty i będzie 11, a w nich o wizycie w Moskwie związanej z... A no właśnie, szczegóły za chwilę.
1: To jest Radio Złote Przeboje.

0: Autopromocja.
1: W drodze, w domu, w pracy. Jesteśmy z tobą. Gdziekolwiek chcesz. Zainstaluj aplikację Radia Złote Przeboje i słuchaj nas bez ograniczeń. Gwarantujemy relaks, uśmiech oraz świetny nastrój już od rana. I to całkiem za darmo.
0: Autopromocja. Reklama.
2: Ulubiona kuchnia?
3: Wiadomo, włoska.
2: Lody?
3: No, włoskie.
2: Wakacje?
3: Włochy, no oczywiście, że Włochy. Zaraz, do czego ty zmierzasz?
2: Do salonu Fiat Polcar. Bo tylko teraz kompaktowy, zwinny i zaskakująco przestronny nowy Fiat Grande Panda dostępny od 69 900 zł z atrakcyjnym ubezpieczeniem także w wersji hybrydowej i elektrycznej.
3: Fantastycznie!
2: Fiat Polcar. Poznań Gorzysława 9. fiat.pol/car.pl.
4: O, pyszne.pl podwaja pyszności. Drugie danie masz gratis. Zamawiasz na pyszne.pl jedno danie z restauracji takich jak Max Premium Burger, Stele Pizza czy Burger King, a drugie takie samo dostajesz zupełnie za darmo.
5: Czy ktoś powiedział pyszne.pl?
6: Witamy na Orlenie. Co dla państwa?
7: Dwa hot dogi w stylu greckim, dwie kawy i zapiekanka.
8: Co robisz? Od razu bierzesz dokładkę?
7: Mhm, dokładkę rabatu.
6: Z aplikacją Orlen Witaj, większa dokładka to większy rabat. Wybierz dowolne trzy produkty z oferty Stop Cafe, by zyskać 6 zł rabatu, 4, by mieć rabat 8 zł i 5 produktów, by oszczędzić aż 10 zł. Regulamin promocji na witaj.pl/zestawy. Orlen z energią po rabaty.
9: Tylko teraz! Pobierz aplikację Pepco i odbierz aż 20% rabatu powitalnego na pierwsze zakupy. Oferta dla nowych użytkowników ważna do 26 września przy zakupach za minimum 50 zł. Regulamin na pepco.pl.
10: Na tani weekend wybieram Aldi. Tylko w sobotę filety z piersi polskiego kurczaka teraz aż 39% taniej. To tylko 14,99 za kilogram. Cena sprzed obniżki 24,80. A kawa ziarnista Dallmayr Home Barista kilogram. Teraz w gratis pakach 1+1 gratis. Produkt objęty limitem. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny.
0: Reklama.
11: Jeszcze kilka sekund i będzie 11. Słuchacie Radia Złote Przeboje. Zapraszamy na wiadomości.
12: Ponad 1000 interwencji strażaków po wichurach, dziś też niespokojnie. Prezydent USA potwierdza delegację do Moskwy z propozycją pokoju. Porażka sióstr Williams w pierwszej rundzie debla US Open. Agnieszka Trojanowska-Bis. Wichury i burze w Polsce. Strażacy w nocy interweniowali ponad 1000 razy. Najwięcej telefonów odebrali w województwach wielkopolskim, lubuskim, zachodniopomorskim i dolnośląskim. Dziś także w ponad połowie Polski mamy alerty przed burzami. Ostrzeżenia obowiązują dla całej północnej i środkowej Polski, mówi starszy kapitan Wojciech Gral z Państwowej Straży Pożarnej.
13: Od Warszawy, Łodzi na północ występują na mapkach Instytutu Meteorologii i Gospodarki Wodnej ostrzeżenia dotyczące burz. Więc no cały czas jesteśmy w gotowości do podjęcia ewentualnych działań.
12: Alerty pozostaną aktualne przez cały dzień aż do nocy, a na północy do jutrzejszego poranka. Mobilizacja francuskich policjantów na czas pielgrzymki papieża Leona XIV. 14 tysięcy funkcjonariuszy ma zabezpieczać pierwszy dzień wizyty 25 września. Przewiduje się, że w Paryżu pojawi się wtedy 250 tysięcy wiernych. Amerykanie wiozą do Moskwy i Kijowa propozycję pokoju, ogłosił prezydent USA Donald Trump. Steve Witkoff i Jared Kushner mają w ten weekend przedstawić władzom Rosji i Ukrainy plan zakończenia wojny. Jedyną przeszkodą, zdaniem Trumpa, są osobiste relacje między Zełańskim i Putinem. Stąd wizyta amerykańskich wysłanników.
14: Przywożą ze sobą propozycję zakończenia wojny, bo ja zakończyłem 8 wojen. Mam nadzieję, że jesteście ze mnie dumni. Zakończyłem 8 wojen i nikt mnie za to nie chwali.
12: Natomiast prezydent Ukrainy mówił, że w związku z wizytą Kijów wstrzyma ataki uderzeń z powietrza, ale tego samego oczekuje od władz w Moskwie, póki co Rosjanie kontynuują powietrzne ataki na Ukrainę. Były wielkie nadzieje i sentymentalny powrót na korty, ale Serena i Venus Williams odpadły już w pierwszej rundzie debla w US Open. Słynne siostry Williams po 4 latach ponownie stanęły po jednej stronie siatki w Nowym Jorku i mimo, że spotkanie skończyło się porażką, to legendarne Amerykanki przez całe spotkanie otrzymywały niesamowite wsparcie zachwyconych kibiców na korcie Artura Asha.
1: Radio Złote Przeboje. Tylko sprawdzone wiadomości.
15: Pogoda na weekend.
11: Nad morzem dziś chłodniej do 18 stopni, w centrum do 20, na południu kraju do 21-22. Ale jak po południu deszcze i burze przyjdą od strony Szczecina i Gdańska aż po Łódź, no to się chłodniej zrobi.

Freddie Mercury dziś, 5 września, obchodziłby 80. urodziny. No i trochę się dzieje w związku z tym faktem. O tym na pewno opowiem. To też Queen wypadałoby chyba zagrać dzisiaj. Da się załatwić. Kasper Sosnowski, witam, ale 11. Zaczynamy od Mafii. Imię deszczu.

Brotherhood of Man w Radiu Złote Przeboje. Save your kisses for me. Miałem kolegę, który miał tę piosenkę w telefonie ustawioną. Jak dzwoniła jego żona, to wybrzmiewało: zachowaj dla mnie swoje pocałunki. No słuszna koncepcja, gdy się jest parą, prawda? Poza tym wpada w ucho ta melodia, a w 76 roku tak wszystkim wpadła, że Eurowizję wygrała. A to już ostatni dzwonek na pobudkę, jak ktoś jeszcze w łóżku leży i się przekręca o 11.10 z lewego na prawy bok. Spiller i Sophie Ellis Bextor, Groove Jet. Ale oczywiście, że dobrze w sobotę się wyspać, oczywiście.

0: Koniec wakacji. Ech, dzień coraz krótszy, noce coraz zimniejsze i jeszcze ta szkoła. Z czego się tu cieszyć? Na szczęście jest Citroen, który daje wiele powodów do radości. Niezrównany komfort, wyrazisty design, a teraz jeszcze atrakcyjna oferta. Kompaktowy SUV Citroen C3 Aircross już od 36 tysięcy złotych w pożyczce 3x33 RRSO 0%. Szczegóły w salonach lub na citroen.pl. Śpiesz się, liczba aut ograniczona.
1: Jak sobota to...
2: Wpadaj do Lidla po niskie ceny. Z kuponem Lidl Plus. Od piątku. Masło z polskiej mleczarni 200 gramów. Cena przed obniżką 4,99. Teraz złoty 49 przy zakupie 3 opakowań. Kurczak biesiadny rzeźnik. Cena przed obniżką 16,99. A teraz 9,99 za kilogram. A tylko w sobotę. Polskie ogórki zielone. Jedna sztuka plus jedna gratis. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
3: Lidl. To się opłaca.
4: W każdą sobotę ruszaj na sobotobranie w Dino. Teraz polskie jabłka tylko złoty 99 za kilogram. Cena przed obniżką 4,49. A wszystkie proszki do prania weź dwa, a tańszy kupisz za jeden grosz. Takie sobotobranie w Dino. Najbliżej ciebie.
5: WSHiU, Akademia Nauk Stosowanych w Poznaniu, to gwarancja jakości i zadowolenia.
6: Z nami połączysz studia z pracą, życiem osobistym i realizacją pasji.
5: Już od 400 zł studiuj.
6: Pedagogikę wczesnoszkolną i przedszkolną.
5: Ekonomię i logistykę.
6: Zarządzanie, finanse i rachunkowość.
5: Administrację, bezpieczeństwo narodowe.
6: Turystykę, hotelarstwo i gastronomię.
5: Oraz dziennikarstwo, pielęgniarstwo i ratownictwo medyczne.
6: Studia licencjackie, magisterskie, dzienne i zaoczne.
5: WSHiU, Akademia Nauk Stosowanych w Poznaniu, ulica 28 czerwca 217. Więcej na dobrestudia.pl.
7: Co dzieje się w Bangkoku, zostaje w Bangkoku i w TTV. Uczestnicy Down the Road ruszą w podróż na drugi koniec świata.
8: Wyjazd na maksa.
7: Nowy sezon Down the Road. Już jutro o 22:00 w TTV.
9: Każdego roku blisko 18 tysięcy Polaków słyszy diagnozę rak jelita grubego. Zmiana nawyków i profilaktyczna kolonoskopia mogą uratować Ci życie. Dbaj o siebie teraz, żebyś nie żałował w przyszłości. Więcej na planujedługiezycie.pl. Kampania Ministerstwa Zdrowia.
10: Reklama. Radio Złote Przeboje. Największe przeboje lat 80. i 90.

0: Shania Twain w Radiu Złote Przeboje. A co tam się będzie u Marzeny Rogalskiej działo, bo wraca weekend? Jak Marzenie? Dziś z aktorką Hanną Śleszyńską.
1: Naucz mnie śledzikowania. A ty przecież normalnie mów to.
2: Ale jak?
1: No Hanna, normalnie tak.
2: Że się spotkamy w Radiu Złote Przeboje?
1: Spotkamy się w Radiu Złote Przeboje. Złote Przeboje.
2: A, Złote, takie L.
1: Złote Przeboje.
2: Tak. A z Hanką czy z Hanką?
1: A ja nie wiem.
2: Z Hanką.
1: Z Hanką się spotkamy.
2: Z Hanką Śleszyńską się spotkamy. Zapraszamy.
1: Zapraszamy.
0: No tak, zapraszamy. I co ja teraz tak muszę muzykę zapowiadać? Spróbuję. Ricky Astley, Never Gonna Give You Up w Radiu Złote Przeboje. A weekend jak Marzenie? Południe.

0: Autopromocja.
1: Czerwony dywan?
2: Nie tym razem.
1: Garderoba?
2: Też nie. W sobotę największe gwiazdy wybierają Studio Radia Złote Przeboje i rozmawiamy o życiu, o miłości i o rodzinie. O rzeczach, które dotyczą nas wszystkich.
1: Bez pozy, bez ściemy. Po prostu rozmowa.
2: Zapraszam Cię na Weekend jak marzenie. Już dziś w samo południe. Marzena Rogalska.
0: Autopromocja. Reklama.
3: Tak już jest. Niskie ceny są codziennie w Biedronce. Od zawsze na zawsze. Na przykład do soboty z kartą Moja Biedronka. Ser żółty Gouda Światowit 400 gramów. 5,99 za każdą sztukę przy zakupie dwóch sztuk. Limit dzienny 4 sztuki na kartę. A do tego wszystkie parówki Kraina Wędlin. Drugi tańszy produkt 70% taniej. Limit dzienny 6 sztuk, maksymalnie 3 z rabatem na kartę. Oraz wszystkie chłodzone produkty z kurczaka Jemy. Drugi tańszy produkt 50% taniej. Biedronka.
4: Codziennie niskie ceny.
5: Kategoria trawienie.
6: Po jednej nutce.
5: Ciężko na żołądku.
6: A teraz?
5: Uczucie pełności.
6: Dobrze, i ostatni.
5: Gazy.
6: Świetnie, a co można na to zaradzić?
5: Najlepiej zastosować Travisto.
7: Suplement diety Travisto zawiera wyciąg z owoców

0: Tylko w sobotę filety z piersi polskiego kurczaka teraz aż 39% taniej. To tylko 14,99 za kilogram. Cena sprzed obniżki 24,80. A kawa ziarnista Dallmayr Home Barista kilogram. Teraz w gratis pakach 1 plus 1 gratis. Produkt objęty limitem. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny.
1: Ty plus chwila słodkiej przyjemności równa się promka w Carrefourze. Czekolada Milka od 80 do 100 gramów w promocji 2 plus 2 gratis. Oferta ważna do 5 września.
2: Carrefour, co mnie najlepszy jest.
3: Cześć, tu Bartosz Gleń, komentator Canal Plus. Już od wtorku UEFA Champions League, czyli piłkarska scena pełna mistrzów. Wtorek Real kontra Inter, środa Barcelona kontra Feyenoord. Nie przegap hitowych meczów i specjalnej oferty dla kibiców. Przyjdź do salonu sprzedaży lub wejdź na kanalplus.pl.
4: Stolarzu, majsterkowiczu, pasjonacie pracy w drewnie. Tego nie możesz przegapić. Od 8 do 11 września widzimy się na targach Drema w Poznaniu. Tu przetestujesz elektronarzędzia znanych marek i spotkasz youtuberów oraz mistrzów stolarki w akcji. Czekają na ciebie warsztaty, pokazy, konkursy z nagrodami i prawie 200 stoisk pełnych sprzętu oraz nowych technologii. Odbierz bezpłatny bilet na drema.pl i spotkaj ludzi z pasją. Drema 2026. 8-11 września. Targi aż wióry lecą.
5: Tego deweloper często ci nie powie, że możesz kupić mieszkanie i wcale nie poczuć się jak u siebie. Bo tu nie chodzi o metraż, tylko o to, czy ktoś naprawdę pomyślał o tobie. W Kawalii wszystko zaczyna się od ciebie i twoich potrzeb. To dlatego wraz z mieszkaniami tworzymy strefę usług, byś wszystko miał pod ręką. Jesteś w centrum naszej uwagi. Jesteś w centrum Poznania. Jesteś u siebie.
6: Odkryj drugi etap Kawalii. Dwa budynki mieszkalne i strefa usług w zabytkowych Stajniach. Sprawdź na kawalia.pl.
7: Kto się zagotuje w kuchni Masterchefa?
8: O Boże, co wyście tu zrobili?
9: Czy możemy zwolnić go?
10: Moja córka ma 3 lata i robi takie podobne.
9: Michel, ty jesteś już mój asystent.
7: Masterchef. Już jutro o 19.45 w TVN.
11: Reklama. Miłego weekendu życzy Radio Złote Przeboje.

USA for Africa w Radiu Złote Przeboje w grupie wykonujących piosenkę 45 amerykańskich artystów. Nie było oczywiście Freddiego Mercury'ego, bo on jest Anglikiem. Freddy dziś obchodziłby 80. urodziny z tej okazji. Na schodach, znanych jako schody hiszpańskie, przy stadionie Wembley w Londynie odsłonięto specjalny mural przedstawiający wokalistę. Malowidło pozostanie tam do końca roku, jak ktoś by chciał zobaczyć. A dziś wieczorem urodzinowa impreza Freddiego w szwajcarskim Montreux. Więcej o tej imprezie u nas na pewno jutro. Queen gram za chwilę coś fajnego wybiorę. A może już marzenie Rogalskiej zostawię, a to Kylie Minogue.

0: Wiking w Radiu Złote Przeboje kończy. W naszych wiadomościach o 12 będziemy ostrzegać przed burzami, przed pogodą i przed tym wszystkim, co w związku z tym może się wydarzyć. A Straż Pożarna pracy ma bardzo dużo. Kacper Sosnowski, ja zapraszam na jutrzejszy poranek, a za chwilę tu Marzena Rogalska i Hanna Śleszyńska.
1: Lat w trasie. Od tylu lat Toyoty napędzają polskie firmy. Tysiące ton ładunków, miliony kilometrów i zaufanie, za które dziękujemy. Z okazji 35. urodzin Toyoty w Polsce mamy prezenty dla Twojego biznesu. Wyjątkowe oferty na auta dostawcze tylko teraz z korzyściami nawet do 80 tysięcy złotych. Nie przegap tej urodzinowej okazji. Do zobaczenia w salonach i na drogach.
2: Gabinet masażu, słucham.
3: Cześć, tu Ania. Przyjmiesz mnie jeszcze na masaż?
2: O, cześć, a co się dzieje?
3: Ostatnio dopadają mnie skurcze, a przecież biorę magnez.
2: Skurcze to nie tylko kwestia magnezu. Bierz Neomax Kurcz. Suplement diety Neomax Kurcz oprócz odpowiedniej dawki magnezu zawiera również witaminę B6 oraz potas. Kluczowy, jeśli chodzi o prawidłową pracę mięśni.
3: Czyli Neomax Kurcz jest naprawdę dobry?
2: Kochana, sam go stosuję.
1: Neomax Kurcz. Więcej niż magnez. Aflofarm.
4: 3, 17, 41.
5: Co tak liczysz?
4: Liczę na szczęście w Lotto, a konkretnie to na 18 milionów w kumulacji.
5: O, ja też umiem liczyć.
6: 8, 11.
7: A teraz w Lotto kumulacja rewelacja. Graj o 18 milionów złotych. W punktach Lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
8: Jak się dziś czuje pani Celinka z Kauflandu?
9: Sobota, a ja mam gorączkę, gorączkę sobotnich okazji!
8: W tę sobotę schab wieprzowy bez kości w opakowaniu 7,99 za kilogram z Kaufland Kart Extra. 5 kilo na osobę. A ogórki gruntowe, kilo program tylko 3,49. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland.
10: Z cyklu Recepta na długowieczność nadajemy z greckiej wyspy Ikaria. Na tej właśnie wyspie ludzie żyją najdłużej w Europie. W czym tkwi sekret? W lekkiej śródziemnomorskiej kuchni. Aby przekonać się o jej zaletach, nie trzeba ruszać się z Poznania. Tawerna grecka Mykonos to wyborna kuchnia śródziemnomorska, która doskonale wpływa na samopoczucie i zdrowie. Zasmakuj zdrowego życia w tawernie greckiej Mykonos. Plac Wolności 14 za Empikiem.
11: Wybiła 12. Zapraszam na sprawdzone wiadomości w Radiu Złote Przeboje.
12: Kruche zawieszenie broni na linii Ukraina-Rosja. Interwencje strażaków po burzach. Dziś też niespokojnie. Po 10 dniach od powodzi w Nepalu uratowano 2 osoby. Agnieszka Trojanowska-Bis. Zaledwie kilka godzin trwało zawieszenie broni na froncie na Ukrainie. Do powstrzymania walk miało dojść w nocy ze względu na planowaną wizytę w Moskwie 2 amerykańskich negocjatorów. Z tego powodu ukraińskie jednostki dostały rozkazy, by nie atakować wroga. Jednak już po kilku godzinach Rosja złamała ustalenia, więc Ukraina przeszła do kontrofensywy. Z kilkudniowego zawieszenia ognia nie pozostał więc już ślad. Negocjatorzy Donalda Trumpa polecieli do Moskwy spotkać się z Władimirem Putinem. Chcą powrócić do zerwanych kilka miesięcy temu negocjacji. Ponad 1000 interwencji straży pożarnej w związku z nawałnicami i wichurami, które w nocy przeszły przez Polskę. Najwięcej z nich dotyczyło Wielkopolski. Tam strażacy wyjeżdżali ponad 300 razy. Ucierpiały zwłaszcza okolice Gniezna, Poznania i Obornik. Błażej Kulesza o sytuacji, z jaką zmagają się dziś strażacy.
13: Powalone drzewa i uszkodzone dachy. Tak wygląda krajobraz po przejściu burz, jakie przetoczyły się nad Polską. Najtrudniejsza sytuacja w Wielkopolsce. Tam najwięcej zniszczeń i interwencji. W okolicach Gniezna, Poznania oraz Obornik. Poranek, jak mówią meteorolodzy, przyniósł bardziej spokojną aurę, ale ostrzeżenia przed burzami zostały wydane dla całej północnej i środkowej Polski.
12: Burze spodziewane są także najbliższej nocy, alerty w szczególności na północy do niedzielnego poranka. Silny wiatr utrudnia dziś piesze wędrówki w Karkonoszach. Temperatura dochodzi tam zaledwie do 9 stopni, stąd warunki do uprawiania turystyki pieszej są wymagające. Na szlakach jest mokro i ślisko, przestrzegają ratownicy GOPR. 2 osoby udało się uratować po 10 dniach od powodzi w Nepalu. Służby uratowały tam dziś z tunelu hydroelektrowni obywatela Chin, a także kobietę z domu w mieście Nuwakot. Obie te misje przeprowadzono 10 dni po katastrofalnej powodzi na granicy Nepalu z Tybetem. Pod koniec sierpnia w wyniku oderwania się fragmentu lodowca w powodzi błyskawicznej zginęło tam do dziś ponad 1300 osób, a około 5600 uznaje się za zaginione. Jutro w Gdańsku Gdańsku odbędzie się 64. bieg Westerplatte, bieg uliczny na dystansie 10 km. Do imprezy szykuje się około 5 tysięcy biegaczy. Bieg spowoduje czasowe utrudnienia w ruchu drogowym w Trójmieście.
1: Radio Złote Przeboje. Tylko sprawdzone wiadomości. Pogoda.
12: Kurtki przydadzą się dziś szczególnie na północy Polski. Tam na termometrach miejscami zaledwie 16 stopni, na ogół jednak do 18. W centrum około 20 najcieplej, na południu w Małopolsce do 22 stopni. Cała północna i środkowa Polska objęta dziś jest alertami przed burzami.
5: Twój weekend jak marzenie, to jaki weekend w trzech słowach?
6: Spotkanie takie rodzinne z obiadem, z deserem, z ciastem, duży rozgardiasz.
5: Nie praca.
6: Nie praca.
5: No to jak to się dobrze złożyło? No to Hanna Śleszyńska z nami do godziny 15. Będzie obiad, będzie deser, będzie kompot, będzie rozgardiasz.
6: Dobrze.

0: Na weekend jak marzenie. Zaprasza Marzena Rogalska.
1: Chciałabym mieć, Haniuś Leszyńska, doprecyzowaną jedną rzecz. Niejaka Wolszczak nam zdradziła, że znalazła się razem z tobą w czołówce najżyczliwszych kobiet. I że z tobą nie da się nikomu obrobić tyłka.
2: Wiesz, obrabianie tyłka to jest jakby takie zajęcie dodatkowe. W tym środowisku chyba się nie da bez tego. No bo tak, a co tam kto zrobił, czy co? To są zawsze takie ploteczki. Dziękuję bardzo Grażynce Wolszczak, że tak mi robi takie PR.
1: U was to rodzinne, że wszyscy są tacy życzliwi? Czy życie cię tego nauczyło, że nie warto w ogóle tracić energii na to, żeby być dla ludzkości niemiłym?
2: Ja nie wiem, ja się tak nie zastanawiałam nad tym, skąd to się bierze. Zawsze się tym kierowałam, że chciałabym traktować innych tak, jak bym sama chciała być traktowana. Więc jeśli mogę być życzliwa, to się staram być, ale zdarza się, że ktoś tego nie chce albo wręcz się nie da, no to wtedy omijam łukiem. Nie boksuję się, chociaż jestem baranem, powinnam niby...
1: Ja też jestem baranem.
2: No to wiesz, czasami człowiek jest uparty, boksuje się, no to się boksuje no, z najbliższymi. Ten ideał nie jest taki, wiesz, jak ty byś chciała to widzieć, że to taka jestem już zupełnie ho, ho, ho, z koroną i z aureolą. Nie, nie, nie.
1: Tak, tak, tak. No dobrze, to zagramy i sobie jeszcze porozmawiamy oczywiście. Czas na Madonnę. Jump.

0: jest weekend jak marzenie w Radiu Złote Przeboje.
1: Hanna Śleszyńska. Haniu, po co ty, my się tak zacharowujemy?
2: No właśnie.
1: Wytłumacz mi.
2: Póki co jednak jeszcze cały czas praca mi sprawia radość. Wiesz, to jest tak zbawienie i przekleństwo. Z jednej strony myślisz, cholera, czy ja muszę tyle grać? A z drugiej strony wychodzisz po spektaklu, myślisz, Boże, jak to fajnie, że ludzie wstają, biją brawo. Bo ja wierzę w to, że pójście na koncert czy do teatru nas jakoś uratuje.
1: Absolutnie się zgadzam. Wracamy za chwilę.
3: Radio Złote Przeboje.

0: autopromocja.
1: Jeśli żegnać lato, to tylko razem z nami. Radio Złote Przeboje rozdaje podwójne zaproszenia na koncert Beata Unplugged. Ostatni wieczór lata w Kozłówce. Wejdź do gry i poczuj miłość od pierwszego brzmienia. Zgłoś się na złoteprzeboje.pl. Słuchaj nas przez cały dzień i zdobądź złoty bilet na ostatni wieczór lata. Nie zwlekaj. Najbliższa okazja na wygraną jest już dziś przez cały dzień.
0: Autopromocja. Reklama.
2: Wzorowe ceny i okazje na szóstkę czekają na Allegro. Włącz mega wybór konsoli do gier nie tylko dla uczniów. PlayStation, Xbox, Nintendo i więcej teraz w super niskich cenach. Znajdź najlepszy model i zrób niespodziankę w nowym roku szkolnym.
3: ING to twój asystent, który podpowie, żeby założyć w ING konto w planie. Przypomnij, załóż je w apce Moje ING, a zyskasz do 900 zł w promocjach. Poinformuję, teraz nawet 5,5% na koncie oszczędnościowym.
4: Plany ING to pakiety usług dostępne z kontem osobistym. Maksymalna kwota nagród w promocjach zależy od wybranego planu. Aplikacja Moje ING to wersja usługi bankowości elektronicznej na urządzenia mobilne. Zapoznaj się z warunkami promocji, konta pełne korzyści. Poleć ING i oferty bonus na start ING Banku Śląskiego S.A. Oprocentowanie zmienne w skali roku dla kwot poniżej 400 tysięcy złotych przez 3 miesiące od założenia OKO w PLN w ofercie specjalnej.
5: Gotowi na szkołę? W CCC zgarnij aż 40% rabatu na wszystkie plecaki, torby i walizki przy zakupach za minimum 99 zł w Modivo Club. A z Modivo Club Gold zawsze zyskujesz 10% zwrotu. Spakuj się do szkoły w salonach CCC. Szczegóły w regulaminie.
6: Co za dzień.
7: Co się stało?
6: Rano kłótnia z Bartkiem, a zaraz czeka mnie prezentacja w pracy.
7: Szkoda nerwów, działaj szybko. Weź Meliski.
6: Meliski?
7: Tak, suplement diety Meliski to mój ratunek w stresujących sytuacjach. Pastylki do ssania, które dzięki zawartości wyciągu z ziela melisy wspierają utrzymanie uczucia odprężenia.
6: Czyli to takie pastylki antystresowe?
7: Dokładnie. A ponieważ to pastylki, to szybko rozpuszczają się w ustach.
6: Dzięki. Zawsze mogę na ciebie liczyć.
7: Na mnie i na Meliski.
8: Gdy stres bliski, weź Meliski. Teraz bez cukru. Aflofarm.
9: Chcesz podjąć stabilną pracę w ochronie zdrowia?
10: A może już w niej pracujesz i chcesz podnieść kwalifikacje?
9: Wydział Nauk o Zdrowiu i Nauk Medycznych WSHiU Akademii Nauk Stosowanych w Poznaniu zaprasza na pielęgniarstwo i ratownictwo medyczne.
10: Posiadamy wszystkie aktualne akredytacje, a nasi absolwenci z dumą odbierają dyplomy i uprawnienia zawodowe.
9: Czekamy na ciebie. Pielęgniarstwo i ratownictwo medyczne. Rekrutacja trwa.
10: WSHiU Akademia Nauk Stosowanych. Poznań, ulica 28 czerwca, numer 217. Sprawdź pełną ofertę studiów na dobrestudia.pl.
11: Kto się zagotuje w kuchni Masterchefa?
12: O Boże, co wyście tu zrobili?
13: Czy możemy zwolnić go?
14: Moja córka ma 3 lata i robi takie podobne.
13: Michel, ty jesteś już mój asystent.
11: Masterchef już jutro o 19.45 w TVN.
15: Przeceny na urodziny w Media Expert. A do tego na produkty objęte promocją do 40 rat 0% i do listopada nie płacisz. RSO 0%. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl.
0: Na weekend jak marzenie do Radia Złote Przeboje zaprasza Marzena Rogalska.

0: Na weekend jak marzenie. Zaprasza Marzena Rogalska.
1: Haniu, Hanna Śleszyńska. Mój serdeczny kolega powiedział mi, że w Skandynawii przepisuje się sztukę na receptę, bo to jest pokarm dla duszy. Jakkolwiek tak, by to górnolotnie tak. brzmiało, to jest i to nas
2: ocala. I znowu to jest tak, że trzeba się chyba znowu nauczyć. Ja pamiętam, jak pojechaliśmy do Barcelony, to już było tam kilkanaście lat temu, i ja wszystko chciałam, żebyśmy zobaczyli i to, i to, i to. I to znowu, żeby nie popadać w szaleństwo. Lepiej zobaczyć dwie, trzy rzeczy, spokojnie to tak
1: przepuścić przez
2: tak,
1: siebie.
2: I tak. z tego więcej wiedzieć, bo nie da się wszystkiego zobaczyć.
1: Na górę swojej listy tej dać te rzeczy, które naprawdę nas interesują, a nie po to, żeby, wiesz,
2: i co, znowu tak, się? Lepiej.
1: Ja, mniej ty, kiedyś, mniej gdybyś, znaczy więcej.
2: Gdybyś ty mi kiedyś powiedziała, że ja się będę relaksować, na przykład gotując coś, dla mnie jest ogromną przyjemnością. Patrzę, gdzie nie gram, o, zrobię obiad i zaproszę mamę, to wiadomo, aha. synów, z rodzinami, i takie rzeczy są bezcenne.
1: I gdybym ja ci powiedziała, że to ci będzie cieszyć, to byś się popukała.
2: To ja bym pomyślała,
1: głowie,
2: cie, kobieto, co ty mi mówisz?
1: Ja przygarach ale... szczęśliwa. Ja przy garach równa się szczęśliwa Hania.
2: Wiesz, sobie, wiesz, kroję tam coś, tak, smażę, tak. dodaję i to mnie relaksuje, bo ja się na tym skupiam.
3: Skupmy się teraz na muzyce. Lady Punk, na co komu dziś? A my z Hanią Śleszyńską wracamy za chwilę.

0: marzenie w Radiu Złote Przeboje.
1: Haniuś Leszyńska, co ci dała dojrzałość, a czego nie miałaś jako 30-40-latka?
2: Ja lubię określenie Krzesimira Dębskiego, który powiedział, że młodym być to jest łatwo. To nie żadna sztuka być młodym. Sztuka być dojrzałym.
1: Więcej o tym opowiemy już za chwilę. Bądźcie z nami.

0: Marzysz o flagowym smartfonie, ale nie chcesz przepłacać? Sprawdź hity outletu na Allegro. Czeka na ciebie sprzęt znanych marek, który wygląda i działa jak nowy. Wybierz dobrze i w korzystnej cenie. Jak pewny sprzęt z drugiej ręki, to Allegro.
1: Z cyklu Recepta na długowieczność nadajemy z greckiej wyspy Ikaria. Na tej właśnie wyspie ludzie żyją najdłużej w Europie. W czym tkwi sekret? W lekkiej śródziemnomorskiej kuchni. Aby przekonać się o jej zaletach, nie trzeba ruszać się z Poznania. Tawerna grecka Mykonos to wyborna kuchnia śródziemnomorska, która doskonale wpływa na samopoczucie i zdrowie. Zasmakuj zdrowego życia w tawernie greckiej Mykonos. Plac Wolności 14 za Empikiem.
2: Koniec wakacji. Ech, dzień coraz krótszy, noce coraz zimniejsze i jeszcze ta szkoła. Z czego się tu cieszyć? Na szczęście jest Citroen, który daje wiele powodów do radości. Niezrównany komfort, wyrazisty design, a teraz jeszcze atrakcyjna oferta. Dostępny od ręki miejski Citroen C3. Już od 24 tysięcy złotych w pożyczce 3x33. RRSO 0%. Szczegóły w salonach lub na citroen.pl. Śpiesz się, liczba aut ograniczona.
3: Dochodzą mnie słuchy, że pani mąż chrapie jak niedźwiedź. Niech mu pani da Desnoran.
4: Desnoran?
3: Tak, Desnoran skutecznie eliminuje problem chrapania i działa nawet do 8 godzin. Kupiłam mojemu Andrzejowi w aptece. I chrapanie jak ręką odjął.
4: Naprawdę?
3: Już mam chrapkę na Desnoran.
5: To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą.
3: Jak?
4: Fantastycznie. Mój miś już nie chrapie.
6: Po Desnoranie znika chrapanie.
7: Aflofarm.
8: Kto da złotówkę po raz pierwszy, po raz drugi? Montaż drzwi sprzedany!
9: W salonach Belpol teraz wybrane drzwi wewnętrzne DRE z montażem za złotówkę. Sprawdź kolekcję drzwi DRE objęte ofertą i wybierz model dopasowany do Twojego wnętrza z pomocą doradców w salonie Belpol. Szczegóły w szczególnych warunkach sprzedaży w sklepach stacjonarnych Belpol spółka z o.o. Usługi montażu wraz z zakupem wybranych drzwi wewnętrznych wybranych producentów. 115 sklepów na www.belmyślnikpol.pl.
10: Paryż?
11: Znamy na pamięć.
10: Skandynawia?
11: Trochę daleko na weekend.
10: Drezno i Kraina Łaby.
11: O, brzmi interesująco.
10: A jak uroczo wygląda jesienią? Miasto pełne zabytków z bogatą ofertą kulturalną oraz malownicza przyroda, trasy rowerowe i piesze szlaki.
11: I blisko?
10: 100 kilometrów od polskiej granicy.
11: Idealne miejsce na jesienny city break.
10: A od 25 listopada do stycznia w Dreźnie i okolicach jarmarki bożonarodzeniowe.
11: Świąteczne klimaty.
10: Więcej na www.visit-dresden-elbland.de.
12: Kochanie, kupiłaś patyczki do uszu?
13: Nie, polecono mi coś innego. Spray do czyszczenia.

0: Acustone. Zawiera aż 3 naturalne oleje, dzięki czemu Acustone szybko rozpuszcza i pomaga usunąć zalegającą woskowinę.
1: Słusznie, od razu słyszę poprawy.
0: Acustone to najlepszy sposób na czyszczenie uszu.
2: Acustone. Słuszny wybór. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Acustone rozpuszcza zalegającą woskowinę, przeciwdziała powstawaniu korków woskowinowych lub zaleganiu wody w przewodzie słuchowym. Aflofarm.
3: Jak sobota to?
4: Wpadaj do Lidla po niskie ceny. Z kuponem Lidl Plus. Od piątku. Masło z polskiej mleczarni 200 gramów. Cena przed obniżką 4,99. Teraz złoty 49 przy zakupie 3 opakowań. Kurczak biesiadny rzeźnik. Cena przed obniżką 16,99. A teraz 9,99 za kilogram. A tylko w sobotę. Polskie ogórki zielone. Jedna sztuka plus jedna gratis. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
5: Lidl. To się opłaca.
6: Reklama. Na weekend jak marzenie zaprasza Marzena Rogalska.

0: Na weekend jak marzenie. Zaprasza Marzena Rogalska.
1: Wracamy do tematu dojrzałość. Haniuś Leszczyńska, no jak ty się w tej dojrzałości umościłaś?
2: Teraz najważniejsze chyba zadanie w moim wieku to jest, jak zachować pogodę, pogodę ducha i optymizm, bo będzie coraz trudniej pewnie, a już trzeba pogodzić się z tym, co się dzieje, przede wszystkim z odchodzeniem przyjaciół, bliskich osób. Zaczyna ci się jakoś kurczyć czas, myślisz, że kiedyś się mówiło, kiedyś to zrobię, kiedyś tam pojadę, kiedy to ma być. W każdym razie zachowywać jednak optymizm i pogodę ducha, nie zamartwiać się, bo to nie o to chodzi, bo być może będzie coraz trudniej, a jednak trzeba znaleźć tę siłę, więc nie skupiać się na rzeczach niedobrych, złych, żeby mieć jednak tę energię, siłę, bo jeżeli grasz, wchodzisz na scenę, szczególnie w komedii, to czym masz się dzielić? Radością i takim jakimś...
3: Której nie masz w
2: jak
3: środku?
2: Nie masz?
3: No, tak.
2: A
3: tak.
2: Zdarza się, że nie masz.
1: Ależ oczywiście, każdemu się zdarza. Ale wiesz co? Ja się teraz podzielę z tobą i ze słuchaczami wspaniałym utworem. Kasia Kowalska, Nobody.

0: jest weekend jak marzenie w Radiu Złote Przeboje.
1: Już za chwilę wybije godzina 13 i zaproszę Was na sprawdzone wiadomości w Radiu Złote Przeboje, a tuż po nich wracamy do rozmowy z naszą gościnią Hanną Śleszyńską, aktorką, i porozmawiamy o postaciach, kultowych postaciach, które stworzyła siostra Basen, Jadzia i jeszcze inne.
2: Radio Złote Przeboje.
3: Autopromocja.
0: Możesz przeczytać w internecie, kiedy ukazał się ten album. Bez trudu wyszukasz, ile płyt sprzedał popularny artysta.
4: Ale nikt poza nami nie powie ci, jak do tego doszło. Jedna decyzja, jedno spotkanie, jedno zdanie. Czasem tyle wystarczy, żeby powstał przebój, który śpiewa cały świat. O tym wszystkim opowiem wam w audycji Czas Gwiazd.
0: Już dziś od 18:00.
4: Zapraszam, Mariusz Stelmaszczyk.
3: Autopromocja.
5: Gang Świeżaków zaprasza do Biedronki po szeroki wybór świeżych owoców i warzyw z codziennych dostaw, bo w Biedronce każdy dzień jest pełen świeżości w niskich cenach. Na przykład od czwartku do soboty winogrona jasne na wagę 5,99 za kilogram. Tak, teraz winogrona jasne 5,99 za kilogram, a do tego kurki 200 gramów 8,99 za opakowanie. Świeże owoce i warzywa w niskich cenach. Od zawsze na zawsze. Biedronka.
6: Codziennie niskie ceny.
7: WSHiU, Akademia Nauk Stosowanych w Poznaniu, to gwarancja jakości i zadowolenia.
8: Z nami połączysz studia z pracą, życiem osobistym i realizacją pasji.
7: Już od 400 zł studiuj.
8: Pedagogikę wczesnoszkolną i przedszkolną.
7: Ekonomię i logistykę.
8: Zarządzanie, finanse i rachunkowość.
7: Administrację, bezpieczeństwo narodowe.
8: Turystykę, hotelarstwo i gastronomię.
7: Oraz dziennikarstwo, pielęgniarstwo i ratownictwo medyczne.
8: Studia licencjackie, magisterskie, dzienne i zaoczne.
7: WSHiU, Akademia Nauk Stosowanych w Poznaniu, ulica 28 czerwca 217. Więcej na dobre studia.pl.
9: Wygenerowano z AI.

0: Media Expert i złap nawet 200 zł rabatów w kuponach na start. Szczegóły w regulaminach na mediaexpert.pl.
1: Media Expert, taniej masz.
2: Ulubiona kuchnia?
3: Wiadomo, włoska.
2: Lody?
3: No, włoskie.
2: Wakacje?
3: Włochy, no oczywiście, że Włochy. Zaraz, do czego ty zmierzasz?
2: Do salonu Fiat Polcar. Bo tylko teraz kompaktowy, zwinny i zaskakująco przestronny nowy Fiat Grande Panda dostępny od 69 900 zł z atrakcyjnym ubezpieczeniem także w wersji hybrydowej i elektrycznej.
3: Fantastycznie!
2: Fiat Polcar. Poznań, Gorzysława 9. fiat.pol/car.pl.
4: Reklama. Jest 13. Zapraszam na sprawdzone wiadomości w Radiu Złote Przeboje.
5: Plony rolników niższe w tym roku, donosi sam minister rolnictwa. Rosja zaatakowała ukraińskie lotniska mimo wizyty wysłanników USA. Polskie siatkarki walczą dziś o medal Mistrzostw Europy. Agnieszka Trojanowska-Bis. Tegoroczne plony zbóż są niższe niż przed rokiem, alarmuje minister rolnictwa Stefan Krajewski. Sytuację rolników komplikują głównie trudne warunki pogodowe i niestabilność rynków.
6: Podsumowując zbiór zbóż, widzimy, że plony są niższe niż w roku minionym. Są niższe nawet jak czasem średnie plony.
5: Minister rolnictwa dodał, że przed rolnikami są jeszcze zbiory kukurydzy na kiszonkę i ziarno. Minister przypomniał też o pomocy finansowej udzielanej rolnikom.
6: Od 1 października będziemy przyjmować wnioski na pomoc tak zwaną nawozową i paliwową, żeby rekompensować rolnikom poniesione koszty związane z wyższymi cenami paliwa i nawozów.
5: W połowie września w Sejmie rozpocznie się debata nad ustawą dotyczącą terenów wiejskich. Przepisy mają pomóc ograniczyć konflikty na obszarach wiejskich, gdzie nowa zabudowa mieszkaniowa zbliża się do gospodarstw rolnych. Rosja zaatakowała lotniska w Kijowie i Boryspolu tuż przed zapowiedzianą wizytą wysłanników USA w Kijowie, a także w Moskwie. Specjalni wysłannicy amerykańskiego prezydenta Steve Witkoff i Jared Kushner spotkać się dziś mają w Moskwie z doradcą Władimira Putina do spraw inwestycji i współpracy gospodarczej. Samolot z wysłannikami miał już wylądować w Moskwie. Prezydent USA Donald Trump oświadczył wczoraj, że wysłał ich z propozycją zakończenia wojny na Ukrainie. Nie podał jednak szczegółów tej propozycji. Po 7 latach przerwy Polki znów powalczą o medale siatkarskich Mistrzostw Europy. Przed nimi półfinał i arcytrudne wyzwanie, bo po drugiej stronie siatki staną mistrzynie świata i mistrzynie olimpijskie Włoszki. W ostatnich 5 pojedynkach to drużyna Italii wygrywała, czyli tym razem tak będzie, więcej o tym Błażej Kulesza.
7: Chociaż to pojedynek dwóch drużyn, które nie przegrały w mistrzostwach żadnego meczu, to faworytki nie trudno wskazać.
8: Zdajemy sobie sprawę, że to są Włoszki.
7: Mówi kapitan naszego zespołu Magdalena Stysiak.
8: Ja bym chciała się skupić na naszej siatkówce, nie na nich. To one muszą, a my tylko możemy.
7: Cel drużyny już został spełniony, bo Polki są w gronie 4 najlepszych zespołów.
5: Pojedynek Polek o 18. Wcześniej o 15 swój półfinał rozegra reprezentacja gospodarzy Turcji, która zmierzy się z Serbią. Przegrane powalczą jutro o brąz, triumfatorki o złoto.
9: Radio Złote Przeboje. Tylko sprawdzone wiadomości. Pogoda.
5: Najcieplej dziś na południu kraju, tam do 22 stopni, najchłodniej na północy, miejscami nawet zaledwie 16 stopni, ale na ogół do 18 w centrum, do 20. Zachmurzenie dziś spore, przelotne opady deszczu możliwe w całym kraju, burze na północy i w centralnej Polsce.

0: Na weekend jak marzenie. Zapraszam Marzena Rogalska.
1: Hanna Śleszyńska z nami. To jest weekend jak marzenie. Jeszcze zostały nam 2 godziny. Haniu, ja wiem, że to jest taka żenująca prośba. Gdybyś tak się przywitała z ludźmi jako Jadzia, za którą cię naród polski kocha.
2: No witajcie wszyscy, to Jadzia i pierogów dziś nie robiłam, ale witam serdecznie, czym chata bogata.

0: To jest weekend jak marzenie w Radiu Złote Przeboje.
1: Hanna Śleszyńska. Haniu, przez wiele lat zatrudniano cię do ról charakterystycznych. Czy nadal je lubisz?
2: To mi sprawiało jakąś tam frajdę, bo to takie było kolorowe. Zresztą przez wiele lat grałam Jadzie w Rodzinie Zastępczej i ona się składała z pewnego rodzaju tego ubioru, że to musiał być skarpetki do kapci, że... Ale dopiero jak zakładałam taką perukę, która była jeszcze z PRL-u i Monika, która była tam charakteryzatorką i mówiła, ta peruka już się nie nadaje. Taki rupie, trzeba ją wyrzucić. Ja mówię, brońcie Panie Boże. Ja mówię, jak wyrzucisz tę perukę, nie ma Jadzi. No przecież ja mówię, jak ty to zrobisz potem, taką fryzurę? To jest cała Jadzia. Przecież dopiero jak się ubierałam, oczy namalowane na zielono, takim jakimś pastelem też, jak to były kiedyś Celia, trzy
1: tak,
2: kolory.
1: Tak.
2: I namalowane te oczy i ta peruka dopełniona i dopiero ja się wystawałam już i czułam, że jestem Jadzią. I kiedyś leciałam do domu, więc tam spod peruki te włosy takie tego, ale ten cień na oczach. I tak jeszcze musiałam zatankować na stacji benzynowej i pan, który tam mówi, życzę miłej zabawy, że ja się wyrychtam do jakaś sobota czy piątek.

0: Haniuś Leszyńska, nie wypuszczę cię ze studia, dopóki nie opowiesz anegdoty o tym, jak twój syn Kuba chciał udowodnić koledze, że Jadzia, twoja postać, to jego mama.
1: Spotkaliśmy kolegę w jakiejś galerii handlowej i Kuba tak chciał, i ten kolega tak zajarzył, że to twoja mama gra w tym serialu. Tak! Mama gra, ty Jadzie. No, mamo, no powiedz tak, jak ta Jadzia, no powiedz, żeby udowodnić koledze, że to na pewno jestem ja. No i ja taki, to ludzie przechodzą, tak, ale mówię, Kuba, przestań. Nie, no mamo, a no ty... też spokój, daj, to co, ty będziesz Kuba.
2: I wtedy, nie, ale uwierzył.
1: No i uwierzył, tak.
3: Radio Złote Przeboje.
4: No fighting. We got the refugees. No fighting.

0: Na weekend jak marzenie. Zaprasza Marzena Rogalska.
1: Hanna Śleszyńska. Boże, tak się wystraszyłam, że ja nie powiedziałam, że Hanka to jest ta słynna siostra Basen. Czy ludzie jeszcze pamiętają siostrę Basen?
2: No oczywiście. Ja się zawsze witałam. Siostra Basen niedaleko aparatu. I dużo minęło czasu. Daleko od noszy nie ma. Po prostu nie można obejrzeć. Ale stoję po kawę w jakiejś tam sieciówce i taki młody facet, ale brodaty, no już taki, prawda?
3: Rozpoznał
2: cię. I nagle tak popatrzył, siostra Basen? Ja mówię, no tak, zgadza się, ale pan to pamięta? Pan jest za młody. On mówi, nie, ja oglądałem z babcią, siedziałem na nocniku, oglądałem z babcią, nie zawsze wszystko rozumiałem, ale...
3: No widzisz, Hanka.
2: Ale słuchajcie, jeszcze jedna rzecz. Po takim moim recitalu podszedł facet i mówi tak: proszę pani, czy w piosence w kabarecie Orgi Lipińskiej, czy w piosence Servus Madonna, czy pani śpiewa w chórkach? Ja o nie miałam. Po pierwsze, pierwszy raz ktoś mi takie zadał pytanie a propos właśnie Servus Madonna. Wojtek Pokora śpiewał tę piosenkę i mi tam przyjrzał. Ja mówię, chyba tak, ale wie pan, jest pan pierwszą osobą, która o coś takiego pyta. A mówię, proszę pani, ja byłem mały, miałem chyba 10 lat, oglądałem wszystkie kabarety, siostra była na mnie wściekła, że się nie chciałem z nią bawić. Ja po prostu przez te pierwsze tam 2 lata to nie przypuściłem żadnej piosenki, wszystko pamiętałem, ale jak wychodziłem na podwórko, to nie miałem o czym rozmawiać z rówieśnikami, nie rozumieli mnie. I to mnie tak zruszyło, że oglądam kabarety, ale nie miał porozumienia z rówieśnikami.
1: Bardzo ci dziękuję za te pyszne anegdotki, odpłacę się dobrą muzyką, status quo in the army now.

0: Janiu Śleszyńska. Ilekroć się spotykamy, tylekroć rozmawiamy o tym, że chciałybyśmy mniej pracować i troszkę nam to nie wychodzi, prawda? Czy u ciebie nadal jest taki stan?
1: Zresztą wiesz, jak my się tak czasem spieramy z Wiązkiem Gąsowskim, z Gąsem, to on mówi, ile ty masz tych sztuk? Jeszcze mało ci?
2: Ale Gąs, no jestem aktorką, ja chcę grać, no jestem tego.
1: A nie masz ochoty odpocząć? Ile masz tam wolnego? Jeden dzień? No ja mówię, ale wiesz, ja w jeden dzień tak szybko odpoczywam.

0: autopromocja.
1: Trwa ładowanie dnia. Uruchamianie kawy. Ładowanie cierpliwości. Cierpliwości.
2: Cierpliwości.
1: Czas na szybki reset.

0: Start i rozpocznij z nami dzień. Słyszymy się już w poniedziałek od 6.
1: Autopromocja. Reklama.
2: To pewne. Niskie ceny i świeże oferty są codziennie w Biedronce. Od zawsze na zawsze. Do soboty z kartą Moja Biedronka. Filet z łososia atlantyckiego, porcja rodzinna Marinero 4,99 za 100 gramów. Oraz mięso mielone z łopatki wieprzowej Kraina Mięs 500 gramów 5,49 za każde opakowanie przy zakupie dwóch opakowań. Limit dzienny 4 opakowania na kartę. A do tego z lady tradycyjnej łopatka wieprzowa 9,99 za kilogram. Biedronka. Codziennie niskie
3: ceny. Każdego roku blisko 18 tysięcy Polaków słyszy diagnozę rak jelita grubego. Zmiana nawyków i profilaktyczna kolonoskopia mogą uratować Ci życie. Dbaj o siebie teraz, żebyś nie żałował w przyszłości. Więcej na planujedługiejżycie.pl. Kampania Ministerstwa Zdrowia.
4: Halo, tu Polsat. Robimy Ci poranek. Pozytywna energia, ciekawe rozmowy, inspiracje i porady. Wszystko, czego potrzebujesz na dobry początek dnia. Oglądaj Halo, tu Polsat w piątek, sobotę i niedzielę od 8.
5: W każdą sobotę ruszaj na sobotobranie w Dino. Teraz polskie jabłka tylko złoty 99 za kilogram. Cena przed obniżką 4,49. A wszystkie proszki do prania weź dwa, a tańszy kupisz za 1 grosz. Takie sobotobranie w Dino. Najbliżej Ciebie.
6: Jakie buty i torebki na powrót do codzienności? Na eobuwie.pl znajdziesz zestaw, który podkręci Twój styl na nowy początek. Sprawdź na stronie, w aplikacji i sklepach stacjonarnych. Eobuwie. Wie, wie, wie.
7: Pani Barbaro, niech pani posłucha.
8: O, ale że to tak dla mnie?
7: Dla każdego! Świętujemy niskie ceny na przecenach na urodziny w Media Expert.
9: Przeceny na urodziny w Media Expert. Na przykład laptop Asus VivoBook 15, Windows 11, do pracy i nauki. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 2499 zł. Teraz za jedyne 2299. Z kodem rabatowym taniej o 200 zł.

0: Kochanie, kupiłaś patyczki do uszu?
1: Nie, polecono mi coś innego. Spray do czyszczenia uszu Acustone. Zawiera aż 3 naturalne oleje, dzięki czemu Acustone szybko rozpuszcza i pomaga usunąć zalegającą woskowinę.
0: Słusznie, od razu słyszę poprawy.
1: Acustone to najlepszy sposób na czyszczenie uszu.
2: Acustone. Słuszny wybór. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Acustone rozpuszcza zalegającą woskowinę, przeciwdziała powstawaniu korków woskowinowych lub zaleganiu wody w przewodzie słuchowym. Aflofarm.
3: Stolarzu, majsterkowiczu, pasjonacie pracy w drewnie. Tego nie możesz przegapić. Od 8 do 11 września widzimy się na targach Drema w Poznaniu. Tu przetestujesz elektronarzędzia znanych marek i spotkasz youtuberów oraz mistrzów stolarki w akcji. Czekają na ciebie warsztaty, pokazy, konkursy z nagrodami i prawie 200 stoisk pełnych sprzętu oraz nowych technologii. Odbierz bezpłatny bilet na drema.pl i spotkaj ludzi z pasją. Drema 2026. 8-11 września. Targi aż wióry lecą.
4: Ta kawa zasługuje na gwiazdkę Michela.
5: Teraz na wybranych stacjach Shell dowolna kawa Shell Cafe 200 ml za 5 zł.
4: Polecam Michel Moron.
5: Najniższa cena z sieci z ostatnich 30 dni przed obniżką 10,99. Szczegóły na shell.pl.
6: Co za dzień.
7: Co się stało?
6: Rano kłótnia z Bartkiem, a zaraz czeka mnie prezentacja w pracy.
7: Szkoda nerwów, działaj szybko. Weź Meliski.
6: Meliski?
7: Tak, suplement diety Meliski to mój ratunek w stresujących sytuacjach. Pastylki do ssania, które dzięki zawartości wyciągu z ziela melisy wspierają utrzymanie uczucia odprężenia.
6: Czyli to takie pastylki antystresowe?
7: Dokładnie. A ponieważ to pastylki, to szybko rozpuszczają się w ustach.
6: Dzięki. Zawsze mogę na ciebie liczyć.
7: Na mnie i na Meliski.
8: Gdy stres bliski, weź Meliski. Teraz bez cukru. Aflofarm.
9: Reklama. Weekend jak marzenie. W Radiu Złote Przeboje. Zaprasza Marzena Rogalska.

0: Na weekend jak marzenie. Zaprasza Marzena Rogalska.
1: Haniuś Leszyńska, zahaczyłam cię o te twoje role komiczne, charakterystyczne, ale jednak w teatrze dostajesz więcej ról dramatycznych, prawda?
2: Nawet nie tyle, że dramatycznych, ale zupełnie inne.
1: Tak.
2: Oczywiście inne.
1: Czy to ci jakoś dopełnia ciebie jako aktorkę, że nie jest to tylko właśnie komediowość, chociaż żeby kogoś umieć rozśmieszyć, no to uważam, że to jest wielka
2: sztuka. Ja kocham komedię. Kocham komedię, bo to jest wielki przywilej grać w komediach. Najbardziej lubię takie sztuki, które coś tam w ludziach poruszają. Taki temat, który gdzieś czasem komuś tam łezka może polecieć, bo dotyka to każdego, a jednocześnie ten komiks sytuacyjny i taki to z
1: jest
2: życia
1: tak jest tak gorzko, nie?
2: Wspaniale to tak pokazać, bo przecież wszyscy to widzimy na co dzień. Nie trzeba być aktorem, żeby to widzieć w życiu, w sytuacjach czasem smutnych, komiczne sytuacje.
1: Ale
2: to jest najwspanialsze, co może
1: bezwzględnie,
2: prawda? Nawet tak na pogrzebie, nawet na te, to są sytuacje, w które łapiemy, mówimy, Boże, kochany.
1: W pełni się zgadzam, Haniu, a to jest sytuacja, w której zagram dla ciebie i dla słuchaczy Baim. Myśli i słowa, cudne numer.

0: chwilę wybije 14 i zaproszę Was na sprawdzone wiadomości w Radiu Złote Przeboje, a tuż po nich wracamy do rozmowy z Hanią Śleszyńską i będziemy rozmawiać o tym, jak sprawić, by rodzina patchworkowa dobrze funkcjonowała i się kochała. Bądźcie z nami.
1: Radio Złote Przeboje.
2: Reklama. Do dzisiejszej kolacji przystępują wytrawni zawodnicy. Zawodnik numer 1 ma już za sobą tłuste potrawy z grilla. Numer 2 dopadł do miski z kapustą. Jeszcze tylko deser, ale nagle pojawiają się gazy i potworna ciężkość w żołądku. Czyżby spowalniało ich trawienie? Ale wyciągają nowość. Suplement diety TravistoFast.
3: TravistoFast to wyjątkowe tabletki do ssania, które szybko rozpuszczają się w ustach. Zawarty w składzie wyciąg z imbiru wspiera trawienie, a wyciąg z mięty pieprzowej wspiera zdrowie żołądka i eliminację gazów.
2: TravistoFast i Travisto.
3: Aflofarm.
4: W Carrefourze ostatni dzwonek na szkolne okazje. 3 plus 3 gratis na artykuły piśmiennicze, zeszyty i artykuły do prac plastycznych z kuponem w apce, kartą seniora Carrefour lub Payback. Tylko od 3 do 5 września. Nie przegap okazji. Carrefour. W sumie najlepszy.
5: W każdą sobotę ruszaj na sobotobranie w Dino. Teraz polskie jabłka tylko złoty 99 za kilogram. Cena przed obniżką 4,49. A wszystkie proszki do prania weź 2, a tańszy kupisz za 1 grosz. Takie sobotobranie w Dino. Najbliżej Ciebie.
6: Witaj w klubie gotowych na pierwszy dzwonek. Artykuły szkolne, podręczniki i wyposażenie do pokoju ucznia znajdziesz w salonach Empik i na empik.com. Teraz w salonach Empik z aplikacją aż 20 zł rabatu przy zakupach za minimum 100 zł na plecaki, piórniki, bidony, śniadaniówki i inne artykuły szkolne. A na empik.com wszystko do pokoju ucznia aż do 40% taniej. Od biurek, krzeseł, po lampki i organizery oraz podręczniki w dobrych cenach z darmową dostawą do salonów Empik.
7: Dochodzą mnie słuchy, że pani mąż chrapie jak niedźwiedź. Niech mu pani da Desnoran.
8: Desnoran?
7: Tak, Desnoran skutecznie eliminuje problem chrapania i działa nawet do 8 godzin. Kupiła mojemu Andrzejowi w aptece. I chrapanie jak ręką odjął.
8: Naprawdę?
7: Już mam chrapkę na Desnoran.
9: To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą.
7: Jak?
8: Fantastycznie. Mój miś już nie chrapie.
10: Po Desnoranie znika chrapanie.
11: Aflofarm.
1: Reklama.
0: Wybiła 14, zapraszam na sprawdzone wiadomości w Radiu Złote Przeboje.
12: Trwa sprzątanie po wichurach i burzach, alerty wciąż obowiązują. Rosja zaatakowała ukraińskie lotniska wysłannicy Trumpa już w Moskwie. Prezydent ogłosił przyszłoroczną lekturę narodowego czytania. Agnieszka Trojanowska, BIS. Strażacy mają dziś sporo pracy. Po intensywnej nocy dziś do południa interweniowali już ponad 400 razy. Większość zgłoszeń ma związek z przechodzącym nad Polską frontem atmosferycznym, głównie na Mazowszu, Wielkopolsce i w Zachodniopomorskiem. Strażacy najczęściej wzywani są do usuwania skutków silnego wiatru, czyli przewróconych drzew i połamanych gałęzi blokujących drogi. Nie ma informacji o osobach poszkodowanych. Ostrzeżenia pogodowe pierwszego stopnia przed burzami obowiązują w północnej połowie kraju do godziny 20. Natomiast w zachodniej części wybrzeża poza ostrzeżeniami przed burzami obowiązują ostrzeżenia drugiego stopnia przed silnym wiatrem. Rosja zaatakowała ukraińskie lotniska w Kijowie i Boryspolu tuż przed zapowiedzianą na dziś wizytą wysłanników USA w Moskwie, a jutro w Kijowie. Z kolei w nocnym rosyjskim ataku na zakład metalurgiczny Kametstal zginęło 5 osób. Fabryka wstrzymała produkcję. Na zakład spadło 5 rakiet balistycznych. Rosjanie po raz kolejny próbowali zniszczyć to, co tworzyły pokolenia ukraińskich hutników, podsumowały ukraińskie władze. Rosja atakuje Ukrainę mimo zapowiedzianej na dziś wizyty w Moskwie specjalnych wysłanników Donalda Trumpa. Steve Witkoff i Jared Kushner mieli już według doniesień wylądować w stolicy Rosji. Polecieli z propozycją zakończenia wojny na Ukrainie. Donald Trump nie podał jednak szczegółów tej propozycji. Po 10 dniach od zejścia lawiny błotnej w Nepalu ratownicy wyciągnęli kolejno 2 osoby. Kobietę znaleźli w jej domu przysypanym tonami błota, zaś mężczyznę w tunelu hydroelektrowni na rzece Trisuli.
13: Lekarze przeprowadzili tomografię komputerową, prześwietlenie i wszystko jest w porządku, ale Kabir zranił się w nogę. Poza tym czuje się dobrze. Jest trochę osłabiony, ale reszta jest w porządku. Miałem tylko około 2% pewności, że zostanie uratowany. Nie wiedzieliśmy, czy ma tlen, czy go nie ma, ale na szczęście wyciągnęli go.
12: Z każdą godziną szanse na odnalezienie żywych ludzi maleją. Ponad 5,5 tysiąca osób wciąż uznaje się za zaginionych. Literatura ma moc przenoszenia polskości przez pokolenia, powiedział prezydent Karol Nawrocki podczas finału akcji narodowego czytania Dziadów Adama Mickiewicza. Prezydent ogłosił, że w przyszłym roku lekturą czytaną w ramach tej akcji będzie Lord Jim Josepha Konrada.
11: Radio Złote Przeboje. Tylko sprawdzone wiadomości. Pogoda.
12: Weekend mamy burzowy i wyjątkowo wietrzny. Dziś w całym kraju zachmurzenie umiarkowane, miejscami duże. Mogą wystąpić przelotne opady deszczu, a w północnej i centralnej części kraju burze. Najchłodniej jest na północy z temperaturą do 16-17 stopni w centrum, do 19-20. Natomiast najcieplej jest na krańcach południowych, do 23 stopni nawet.

0: Na weekend jak marzenie. Zapraszam Marzena Rogalska.
1: Witamy w kolejnej godzinie razem z Hanią Śleszyńską, na którą polowałam wiele miesięcy, aż wreszcie upolowałam. No bo Hanka to jest taka artystka, która wiecznie jest w pracy.
2: Śmieją się ze mnie, że ty będziesz jak Świeklińska. Będą cię wnosić na scenę, będziesz siedziała, jeszcze będziesz grała.

0: jest weekend jak marzenie w Radiu Złote Przeboje.
1: Dwie ważne kwestie mam do mojej gościni, Hanny Śleszyńskiej. Haniu, po pierwsze, czy łatwo cię zgotować, rozśmieszyć na scenie? I drugie, czy oswoiłaś ego swoich kolegów z tercetu, czyli kwartetu? Ego Gąsowskiego i Rozmusa.
2: Tercet, 33 lata, istniejemy. To jest już taki kolejny kosmos, że czujesz się tak dobrze z nimi. Mimo, że czasem możemy tam się po coś... Czuł, że Gąsuś za długo gada na scenie, to my już zaraz i mówimy, o co dzisiaj tak krótko? O co dzisiaj tak krótko gadał? I tak, to jest taki rodzaj porozumienia. Jak śpiewamy nieraz na finał taką piosenkę Oda do publiczności Marcina Sosnowskiego, do widza, że właśnie najważniejszy jest widz w teatrze. I sobie przypominam, że śpiewaliśmy to te 30 lat temu. W innym momencie życia, w innym tym, tyle się wydarzyło, że tak jakby cały czas jeszcze możemy zaśpiewać tę piosenkę, ale jesteśmy już inni. I to jest takie...
3: Konkret to
2: wiesz,
3: jest.
2: Wiesz, to, tak, że trwamy jakoś. No jest takie poczucie takiego, no i wzruszenia, i docenienia tego.
1: Czy chłopaki cię nadal śmieszą?
2: No pewnie.
1: I tego się trzymajmy, droga Haniu. Czas na muzykę. Robert Gawliński tutaj wjeżdża z pięknym utworem o sobie samym.

0: Hanna Śleszyńska, wiesz, Haniusz, że ty i Piotrek i wszystkie przyległości jesteście dla mnie wzorem patchworkowej rodziny.
1: No tak, musiało troszeczkę minąć czasu. Tego czasu, kiedy człowiek jest rozżalony. Ja nawet miałam ochotę zerwać wszystko to, gdzie gram z gąsem. Nie zrobiłam tego, chociaż było na początku ciężko.
0: Więcej już za chwilę. Bądźcie z nami.

0: Na weekend jak marzenie. Zaprasza Marzena Rogalska.
1: Hania Śleszyńska. I wracamy, Haniu, do tematu patchworku. Mimo że rozstania nie są miłe, jak ty to robisz? Jak...
2: No to nie ja robię, to nie ja jedyna robię, bo ja, wiesz, ja nie jestem taka, tak jak mówię, troszkę idealizujesz tutaj mnie, ale to była nasza wspólna decyzja. Więc to nie było, że on sobie poszedł do kogoś. No to wtedy nie jest tak łatwo. Więc dlatego to po pierwsze jest łatwiej. Po drugie, nas strasznie dużo życzyło. Mnóstwo przyjaciół, wspólne granie, rodzina, rodzice Gąsa, czy moi. Wszyscy byliśmy tacy zżyci. Zawsze słyszałam od rodziców, że zawsze będziesz dla nas ważna, bliska i kochana i tak dalej. To jest też takie miłe.
1: Znaczy, tu się potem złożyła jak, mądrość wielu ludzi.
2: I ja potem się związałam właśnie z Jackiem Gąs, z Anią Głogowską i wszyscy dokładali tylko do tego grona kolejną wartość i my jesteśmy taką drużyną.
1: Ale pamiętam, jak w Świnoujściu opowiadałeś, że gdzieś przyjechaliście na wypoczynek gdzieś. I tak po prostu Gąs, tu Śleszyńska, tu Głogowska, jedno
2: tak,
1: dziecko.
2: Tak, na narty.
1: I jakaś babka w hotelu i państwo...
2: Facet, tak, facet? Włoch. Bo i Gąs taki dumny. Mówi, to jest moja pierwsza partnerka i syn, a to druga i córka. I on tak, że on tak z tymi żonami, jak taki... I że on za to wszystko płaci, że on wszystko... Te... Najważniejsza sprawa, że my naprawdę się przyjaźnimy wszyscy.
1: Hania Śleszyńska. I wracamy, Haniu, do tematu patchworku.

0: Ja tutaj z dobrą nowiną. Przypominam wam, że jeżeli jesteście bardzo zajęci i wydaje wam się, że spotkanie z cudowną Hanią Śleszyńską was ominie, to pamiętajcie o tym, że możecie nas słuchać wszędzie, absolutnie wszędzie, dzięki aplikacji Radia Złote Przeboje, którą możecie sobie ściągnąć na swoje smartfony.
1: Radio Złote Przeboje. Radio Złote Przeboje.
2: Sunshine, sunshine reggae.
3: Radio Złote Przeboje.

0: Festiwal na Biału trwa w Biedronce. Od piątku do soboty wybrane jogurty, deserki, serki, kefiry, śmietany i wiele innych produktów nabiałowych kupisz w wyjątkowych cenach z kartą Moja Biedronka. Na przykład śmietana 18% Mleczna Dolina za jedyne 99 groszy za sztukę przy zakupie 2 sztuk. Limit dzienny 6 sztuk na kartę. Oraz kefir 1,5% Mleczna Dolina 400 gramów również za 99 groszy za sztukę przy zakupie 2 sztuk. Limit dzienny 6 sztuk na kartę. Sprawdź więcej okazji za 99 groszy na Festiwalu na Biału w Biedronce i na biedronka.pl. Biedronka.
1: Hej, tu IKEA. Dawno się nie widzieliśmy. W domu po staremu? To wpadnij po nowe pomysły. Czeka na Ciebie naprawdę dużo inspiracji. Do zobaczenia w sklepach, aplikacji i na IKEA.pl. IKEA. Lepiej pomyślany dom.
2: Rodzinny posiłek to przyjemność. Dlatego, kiedy starsza osoba ma problemy z apetytem, sięgnij po sprawdzone wsparcie. Podaj jej Appetizer Senior. To suplement diety, który zawiera wyciąg z owocu kopru wspomagający apetyt, a także wspierający trawienie. Teraz Appetizer Senior dostępny jest w nowym, większym opakowaniu, dzięki czemu starcza na 2 razy dłużej. Codzienne posiłki znów mogą stać się przyjemnością. Appetizer Senior. Na problemy z apetytem u osób starszych. Aflofarm.
3: Trójka znanych uczestników. Krzysztof Czeczot w roli prowadzącego i jedno pytanie. Kto zostanie omnibusem? Liczy się wiedza i czas. Omnibus. Szybcy i mądrzy. Oglądaj dziś o 18.15 w TVP2.
4: Tego deweloper często ci nie powie, że możesz kupić mieszkanie i wcale nie poczuć się jak u siebie. Bo tu nie chodzi o metraż, tylko o to, czy ktoś naprawdę pomyślał o tobie. W Kawalni wszystko zaczyna się od ciebie i twoich potrzeb. To dlatego wraz z mieszkaniami tworzymy strefę usług, byś wszystko miał pod ręką. Jesteś w centrum naszej uwagi. Jesteś w centrum Poznania. Jesteś u siebie.
5: Odkryj drugi etap Kawalni. 2 budynki mieszkalne i strefa usług w zabytkowych Stajniach. Sprawdź na kawalia.pl.
6: Co robić, żeby serce służyło nam przez długie lata? Regularnie się badać, spacerować. Najlepiej pół godziny dziennie i co również ważne, zażywać suplement diety Neomag Cardio.
7: Neomag Cardio to najlepszy wybór dla serca.
8: Neomag Cardio. Więcej niż magnes. Wyciąg z kłobu wspomaga prawidłową pracę serca. Aflofarm.
9: Znowu niespodzianka?
10: Teraz w aplikacji rozplan.pl zabawa w nowej odsłonie. Miliony niespodzianek czekają.
11: Skąd ta piana, kochanie?
10: Znowu bawię się w Rossmanie. Warunki udziału dostępne na rozplan.pl.

0: Są mnie słuchy, że pani mąż chrapie jak niedźwiedź. Niech mu pani da Desnoran.
1: Desnoran?
0: Tak, Desnoran skutecznie eliminuje problem chrapania i działa nawet do 8 godzin. Kupiłam mojemu Andrzejowi w aptece. I chrapanie jak ręką odjął.
1: Prawda? Już mam chrapkę na Desnoran.
2: To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą.
0: Jak?
1: Fantastycznie. Mój miś już nie chrapie.
3: Po Desnoranie znika chrapanie.
2: Aflofarm.
4: Weekend jak marzenie. Z Marzeną Rogalską w Radiu Złote Przeboje.

0: Małe rzeczy, wielkie przyjemności w Radiu Złote Przeboje.
1: Haniuś Leszczyńska, jakie są twoje małe rzeczy, które sprawiają ci wielką radość?
2: Mam taki czas, kiedy właśnie trochę tak się opiekuję mamą i tak to, ten czas dzielę między dwa domy, trochę z mamą przemieszkuję, trochę tam u siebie i tak. I naprawdę te proste, najprostsze rzeczy.
3: Spacer z mamą.
2: I taki, że rano wypijam łyk kawy, zanim mamę obudzę na przykład i tak sobie, wiesz, patrzę w okno z tym łykiem kawy i tak mówię, dobrze, że mamo, jest wszystko okej, okay, że ten, że ta chwilą budzę, nas jest smacznie śpi. W tej chwili taki mam czas, że się takimi małymi kroczkami poruszam, zadowalają mnie takie małe rzeczy, cieszy mnie takie właśnie, o, to sobie zjemy ciasteczko, kawkę chcesz? Ja jestem z tego szczęśliwa. Ja się na tym skupiam, to, że właśnie jest ta rodzina, to też jest cud, w kategorii cudu, że naprawdę w tym zawodzie się udało.
1: I ja się razem z tobą cieszę, Haneczko kochana. I zagram pięknie, zagram wyjątkowo zimny maj.
0: Małe rzeczy, wielkie przyjemności w Radiu Złote Przeboje. Poleca Marzena Rogalska.

0: Tobie, Haniu, dziękujemy.
1: Dziękuję bardzo.
0: I miłość wyznaję ci w imieniu narodu polskiego. O, patrz, patrz, już z grubej rury pojechałam. Miłość Hance Śleszyńskiej w imieniu narodu polskiego wyznaję. A wam, kochani, przypominam, że cała nasza rozmowa w formie podcastu na YouTubie tuż po 15. Wpadajcie. Do usłyszenia za tydzień. Marzena Rogalska, pa, pa. Radio Złote Przeboje.
2: Autopromocja. Jeśli żegnać lato, to tylko razem z nami. Radio Złote Przeboje rozdaje podwójne zaproszenia na koncert Beata Unplugged. Ostatni wieczór lata w Kozłówce. Jesteś Wejdź do gry i poczuj miłość od pierwszego brzmienia. Zgłoś się na złoteprzeboje.pl. Słuchaj nas przez cały dzień i zdobądź złoty bilet na ostatni wieczór lata. Nie zwlekaj. Najbliższa okazja na wygraną jest już dziś przez cały dzień.
3: Autopromocja. Reklama.
4: Kochanie, kupiłaś patyczki do uszu?
5: Nie, polecono mi coś innego. Spray do czyszczenia uszu Acustone. Zawiera aż 3 naturalne oleje, dzięki czemu Acustone szybko rozpuszcza i pomaga usunąć zalegającą woskowinę.
4: Słusznie, od razu słyszę poprawy.
5: Acustone to najlepszy sposób na czyszczenie uszu.
6: Acustone. Słuszny wybór. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Acustone rozpuszcza zalegającą woskowinę, przeciwdziała powstawaniu korków woskowinowych lub zaleganiu wody w przewodzie słuchowym. Aflofarm.
7: Pani Barbaro, niech pani posłucha.
8: Ale że to tak dla mnie?
7: Dla każdego! Świętujemy niskie ceny na przecenach na urodziny w Media Expert.
9: Przeceny na urodziny w Media Expert. Na przykład laptop Dell 15 do pracy i nauki. Windows 11. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką. 2499 zł. Teraz za jedyne 2299. Z kodem rabatowym taniej o 200 zł.
10: Mamy niskie ceny.
11: Bestseller Toyoty powraca w nowej odsłonie. Dynamiczna, innowacyjna i ekonomiczna. Taka właśnie jest nowa Toyota Yaris Cross. Od 7 do 12 września przyjdź na dni otwarte i zobacz ją na żywo w Toyota Mikołajczak Poznań Ławica. Wsiądź za kierownicę i przekonaj się, dlaczego ten model cieszy się tak dużą popularnością w całej Europie. Tylko u nas podczas dni otwartych. Specjalna cena już od 104 900 zł. Toyota Mikołajczak Poznań Ławica, ulica Bukowska 279.
12: Chcesz podjąć stabilną pracę w ochronie zdrowia?
13: A może już w niej pracujesz i chcesz podnieść kwalifikacje?
12: Wydział Nauk o Zdrowiu i Nauk Medycznych w WSHiU Akademii Nauk Stosowanych w Poznaniu zaprasza na pielęgniarstwo i ratownictwo medyczne.
13: Posiadamy wszystkie aktualne akredytacje, a nasi absolwenci z dumą odbierają dyplomy i uprawnienia zawodowe.
12: Czekamy na Ciebie. Pielęgniarstwo i ratownictwo medyczne. Rekrutacja trwa.
13: WSHiU Akademia Nauk Stosowanych. Poznań, ulica 28 czerwca, numer 217. Sprawdź pełną ofertę studiów na dobrestudia.pl.
14: Reklama. Weekendowe popołudnie spędzacie ze Złotymi Przebojami. Na zegarach 15, przed nami tylko sprawdzone wiadomości.
15: Wypadek polskiego autokaru na Węgrzech. Są lekko ranni. Putin ma spotkać się dziś z wysłannikami Donalda Trumpa. Iga Świątek powalczy o czwartą rundę US Open. To już dziś wieczorem. Agnieszka Trojanowska, BIS. 6 osób ma lekkie obrażenia po wypadku polskiego autokaru z pielgrzymami w zachodniej części Węgier. Według węgierskiej policji do wypadku doszło mijanej nocy na autostradzie 86 w pobliżu granic ze Słowenią i Austrią. Polski autokar zderzył się z owcą, kierowca zatrzymał pojazd i włączył światło awaryjne. Mimo to nadjeżdżająca z tyłu węgierska ciężarówka nie zdążyła wyhamować i uderzyła w autokar od tyłu. Wśród poszkodowanych jest także kierowca ciężarówki. Pasażerów, w którym nic się nie stało, przewieziono do sali gimnastycznej w pobliskiej miejscowości, gdzie czekają na dalszy transport. Sprzeczne informacje wysyła Moskwa. Z jednej strony przywódca Rosji Władimir Putin polecił nie atakować Kijowa przez 3 dni, począwszy od północy z piątku na sobotę, co miał potwierdzić rzecznik Kremla Dmitrij Pieskow, zapowiadając jednocześnie dzisiejsze spotkanie wysłanników Donalda Trumpa z Putinem. Natomiast w godzinach porannych prezydent Ukrainy Władimir Załański powiadomił, że Rosja przeprowadziła w nocy celowe ataki na lotniska w Kijowie i Boryspolu. Samolot Steve'a Witkoffa i Jareda Kushnera miał już wylądować w stolicy Rosji. Ludzie Trumpa polecieli z propozycją zakończenia wojny na Ukrainie. Późnym popołudniem polskiego czasu Iga Świątek znów wyjdzie na korty w Nowym Jorku, tym razem by powalczyć o czwartą rundę. Jej rywalką będzie rozstawiona z numerem 25 Czeszka Marię Buskowa. Polka wyeliminowała ją w tym sezonie z Wielkiego Szlema w Austrii. Więcej o dzisiejszym spotkaniu Błażej Kulesza.
1: Polka podobnie jak w poprzedniej rundzie zagra na korcie numer 3 co do wielkości w Nowym Jorku, a to obiekt nieco bardziej kameralny. Chociaż jak mówiła Świątek tuż po ostatnim zwycięstwie, ma to swoje plusy.
16: Fajnie też było zagrać na innym korcie niż stadiony, bo w sumie to takie nowe doświadczenie, którego od dawna już nie miałam.
1: Z dotychczasowych trzech pojedynków z Czeszką Marią Bouskową, to Świątek za każdym razem schodziła z kortu jako zwyciężczyni. Polscy kibice w Nowym Jorku liczą na powtórkę.
15: Mecz Igi Świątek około 18.30. W tym samym czasie w Nowym Jorku zagra nasz Debel, Maja Chwalińska i Magdalinet. One powalczą z Węgierką Bodnar i Ukrainką Kalininą.
2: Radio Złote Przeboje. Tylko sprawdzone wiadomości. Pogoda.
14: Do końca dnia w paśmie od Świnoujścia aż po Suwałki proszę spodziewać się przelotnych opadów deszczu. Jeśli chodzi o pozostałą część kraju, to mamy szansę na przebłyski słońca. Najchłodniej teraz w Kołobrzegu 17 stopni, najcieplej w Rzeszowie 24 stopni.

3 minuty po godzinie 15:00 pora rozpocząć przyjemną część weekendu, czyli sobotnie popołudnie, na które gorąco was zapraszam do radia Złote Przeboje. Wojtek Babiarczyk, kłaniam się bardzo nisko, a już za kilka minut zaczniemy naszą nową weekendową zabawę, kawałek po kawałku, szczegóły za moment, a na dobry początek król popu i król chyba całej muzyki lat 80. i 90. Michael Jackson.

0: pierwszej płyty zespołu Dżem, czerwony jak cegła w radiu Złote Przeboje, 12 minut po godzinie 15.
1: Kawałek po kawałku.
0: Zaczynamy naszą nową sobotnią zabawę Kawałek po kawałku, w której to musicie rozszyfrować przebój, który pokroiłem wam jak urodzinowy tort na 3 kawałki. Pierwszy kawałek będzie trwał 2 sekundy, po 16 pojawi się 4-sekundowy, a po godzinie 17 pojawi się 6-sekundowy kawałek, fragment tego złotego przeboju. No i wtedy będziecie mogli zadzwonić po 224-4-3-0. No i powiedzieć mi, co to za piosenka została dzisiaj okrojona, czy też pokrojona na kawałki, a do wygrania butelka termiczna i nasz cudowny fioletowy kubek. 224-4-3-0, ten numer na pewno wam się przyda. No a teraz skupienie pełne, bo zagram wam 2-sekundowy kawałek złotego przeboju. No właśnie, co to za numer? Jeśli nie wystarczy wam taki fragment, to czekajcie na kolejny, który pojawi się za godzinę.

0: suplement diety Valerin Sen ułatwia zasypianie i poprawia jakość snu. Zawiera naturalne składniki i nieuzależnia. Valerin Sen. Zdrowa dawka snu. Wyciąg z ziela melisy wspomaga odprężenie. Wyciąg z szyszek chmielu wspiera utrzymanie zdrowego snu. Aflofarm.
1: W polskim polu zmiany. Ważne decyzje, lokalne dramaty i sprawy, które poruszą całą gminę. Katarzyna Zielińska, Małgorzata Socha, Małgorzata Pieczyńska i wielu innych w serialu pełnym humoru, emocji i urzędowych zawirowań. Zaraz wracam. Oglądaj już jutro o 16 w TVP1 i TVP VOD. Zaraz wracam.
2: Nowy sezon w CCC. Kup dwa dowolne produkty i zyskaj minus 50% zwrotu za tańszy. Nowe buty, plecak czy akcesoria? Postaw na Reebok, Adidas, Vans, DC, Kappa i inne znane marki. Wartość zwrotu otrzymasz na kartę podarunkową Modivo. Skorzystaj do 5 września w salonach CCC.
3: Pani patrzy, pani Barbaro, złotóweczkę znalazłem.
4: Pani Pascalu, w Media Expert na multirabatach dostanie pan za tę złotóweczkę piąty produkt.
3: Za złotóweczkę? No i merci bardzo.
5: Multirabaty w Media Expert. Im więcej produktów promocyjnych kupujesz, tym taniej. Drugi produkt 30% taniej, lub trzeci 55%, lub czwarty 80%, lub piąty produkt za złotówkę. Więcej w sklepach Media Expert i na mediaexpert.pl.
6: 3.17.41.
7: Co tak liczysz?
6: Liczę na szczęście w Lotto, a konkretnie to na 18 milionów w kumulacji.
7: O, ja też umiem liczyć.
8: 8.11.
9: A teraz w Lotto kumulacja rewelacji. Graj o 18 milionów złotych w punktach Lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
10: Kategoria trawienie.
11: Po jednej nutce.
10: Ciężko na żołądku.
11: A teraz?
10: Uczucie pełności.
11: Dobrze, i ostatni.
10: Gazy.
11: Świetnie, a co można na to zaradzić?
10: Najlepiej zastosować Travisto.
12: Suplement diety Travisto zawiera wyciąg z owoców kopru, który wspiera trawienie i wspomaga eliminację nadmiaru gazów, a wyciąg z mięty pieprzowej pomaga zachować zdrowy żołądek. Travisto i Travisto. Aflofarm.
13: Reklama. Byłaś naprawdę fajną dziewczyną i było nam razem naprawdę miło, lecz tamten to chłopak.

Głęboki, pulsujący bas w niektórych piosenkach tego zespołu sprawiał, że masowo pękały fabryczne głośniki w samochodach Labusz. W Radiu Złote Przeboje w to sobotnie popołudnie za 29 minut. Będzie czwarta, to teraz piosenka, która mam nadzieję sprawi, że w waszych żyłach krew będzie płynąć zdecydowanie szybciej. No i to jest taki numer, który naładuje was także tą pozytywną energią, bo może zmęczyliście się po sobotnich zakupach w centrach handlowych. To już teraz One Way Ticket.

0: Autopromocja.
1: Możesz przeczytać w internecie, kiedy ukazał się ten album. Bez trudu wyszukasz, ile płyt sprzedał popularny artysta.
2: Ale nikt poza nami nie powie ci, jak do tego doszło. Jedna decyzja, jedno spotkanie, jedno zdanie. Czasem tyle wystarczy, żeby powstał przebój, który śpiewa cały świat. O tym wszystkim opowiem wam w audycji Czas Gwiazd.
1: Już dziś od 18:00.
2: Zapraszam, Mariusz Stelmaszczyk.
0: Autopromocja.

0: Suplement diety Valerin Sen ułatwia zasypianie i poprawia jakość snu. Zawiera naturalne składniki i nieuzależnia. Valerin Sen. Zdrowa dawka snu. Wyciąg z ziela melisy wspomaga odprężenie. Wyciąg z szyszek chmielu wspiera utrzymanie zdrowego snu. Aflofarm.
1: Kto się zagotuje w kuchni Masterchefa?
2: O Boże, co wyście tu zrobili?
3: Czy możemy zwolnić go?
4: Moja córka ma 3 lata i robi takie podobne.
3: Michel, ty jesteś już mój asystent.
1: Masterchef. Już jutro o 19.45 w TVN.
5: Paryż?
6: Znamy na pamięć.
5: Skandynawia?
6: Trochę daleko na weekend.
5: Drezno i Kraina Łaby.
6: O, brzmi interesująco.
5: A jak uroczo wygląda jesienią? Miasto pełne zabytków z bogatą ofertą kulturalną oraz malownicza przyroda, trasy rowerowe i piesze szlaki.
6: I blisko?
5: 100 kilometrów od polskiej granicy.
6: Idealne miejsce na jesienny city break.
5: A od 25 listopada do stycznia w Dreźnie i okolicach jarmarki bożonarodzeniowe.
6: Świąteczne klimaty.
5: Więcej na www.visit-dresden-elbland.de.
7: Przeceny na urodziny w Media Expert. Smartfony, smartwatche, telewizory, laptopy, ekspresy do kawy, odkurzacze, pralki i suszarki, lodówki i zmywarki w super niskich cenach.

0: Żyją najdłużej w Europie. W czym tkwi sekret? W lekkiej śródziemnomorskiej kuchni. Aby przekonać się o jej zaletach, nie trzeba ruszać się z Poznania. Tawerna grecka Mykonos to wyborna kuchnia śródziemnomorska, która doskonale wpływa na samopoczucie i zdrowie. Zasmakuj zdrowego życia w tawernie greckiej Mykonos. Plac Wolności 14 za Empikiem.
1: Tylko teraz! Pobierz aplikację Pepco i odbierz aż 20% rabatu powitalnego na pierwsze zakupy. Oferta dla nowych użytkowników ważna do 26 września przy zakupach za minimum 50 zł. Regulamin na pepco.pl.
2: Cześć, tu Ewa Chodakowska. Ruszaj po swoje w nowej kolekcji Reebok. Wygoda, sportowy styl i energia, które towarzyszą Ci od pierwszego kroku. Sprawdź nowości w CCC i Worldbox.
3: Złote paluszki rybne? Tata, ale się narobiłeś!
4: Naturalnie. Sam łowiłem dzikie minkaje na wzburzonych wodach oceanu.
3: Znaczy, Frosta kupiłeś?
4: Prościej się nie da.
5: Soczysty filet, chrupiąca panierka. Frosta, smaczna i prosta.
6: Pani Barbaro, niech pani posłucha.
7: O, ale że to tak dla mnie?
6: Dla każdego! Świętujemy niskie ceny na przecenach na urodziny w Media Expert.
8: Przeceny na urodziny w Media Expert. Na przykład ekspres automatyczny DeLonghi Rivelia. Dwa pojemniki na kawę. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką. 2799 zł. Teraz za jedyne 2399. Z kodem rabatowym taniej aż o 400 zł.
9: Włączamy niskie ceny.

Zaczynała karierę jako perkusistka w punkowym zespole, no ale po latach stwierdziła jednak, że woli bardziej delikatniejsze dźwięki. To Belinda Carlisle w radiu Złote Przeboje. To już prawie za 9 minut będzie 16, a to teraz pora na gwiazdę, która do dziś jest zafascynowana kulturą francuską. Nazywa się Reni Jusis. Kiedyś cię znajdę. No i tak już szuka od 24 lat.

zapachniało kardamonami, orientalnymi zapachami. To Sting i Chapmami w radiu Złote Przeboje. Tak wam gramy w weekendowe, sobotnie popołudnie. A do tych największych kawałków lat 80. i 90. obiecuję wam, że powrócimy tuż po sprawdzonych wiadomościach w radiu Złote Przeboje, które punktualnie o 16.00.

0: Do dzisiejszej kolacji przystępują wytrawni zawodnicy. Zawodnik numer 1 ma już za sobą tłuste potrawy z grilla. Numer 2 dopadł do miski z kapustą. Jeszcze tylko deser, ale nagle pojawiają się gazy i potworna ciężkość w żołądku. Czyżby spowalniało ich trawienie? Ale wyciągają nowość. Suplement diety TravistoFast.
1: TravistoFast to wyjątkowe tabletki do ssania, które szybko rozpuszczają się w ustach. Zawarty w składzie wyciąg z imbiru wspiera trawienie, a wyciąg z mięty pieprzowej wspiera zdrowie żołądka i eliminację gazów.
0: TravistoFast i Travisto.
1: Aflofarm.
2: Słyszysz? To niezwykły silnik. To zapowiedź trzech dni, kiedy Bednary koło Poznania zamieniają się w stolicę polskiego rolnictwa. Agro Show. Międzynarodowa wystawa rolnicza. Od 18 do 20 września. Już po raz 27. Setki wystawców, tysiące zwiedzających maszyny w akcji i emocje. Traktor Pulling Polska. Bilety na tobilet.pl. Szczegóły na agroshow.pl. Musisz tam być.
3: To, co najlepsze w Volkswagenie, dostępne w edycjach Pure już od 66 590 zł. Przyjdź na dni otwarte od 15 do 19 września i sprawdź wyjątkowe oferty. Szczegóły u partnera.
4: Volkswagen. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania i tylko wtedy, gdy jest to konieczne. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
5: Kiedy stres zagłusza twój spokój, Valerin Ultra Max. Nowy standard leków na uspokojenie. Valerin Ultra Max to aż 600 mg wyciągu z korzenia kozłka w jednej tabletce. Ziołowa moc w wysokiej dawce. Valerin Ultra Max. Siła spokoju.
6: Aflofarm. Wskazania. Produkt leczniczy roślinny stosowany w łagodnych stanach napięcia nerwowego.
7: Reklama.
8: Sobotnie popołudnie spędzacie ze złotymi przebojami na zegarach. 16 przed nami. Tylko sprawdzone wiadomości.
9: Rosja atakuje Ukrainę, RCB ostrzega mieszkańców dwóch województw. Kolejny wypadek polskiego autokaru z pielgrzymami na Węgrzech. Molo w Kołobrzegu zamknięte z powodu silnego wiatru. Agnieszka Trojanowska-Bis. Znów niebezpiecznie za naszą wschodnią granicą. Rządowe Centrum Bezpieczeństwa rozesłało alerty dotyczące zagrożenia atakiem z powietrza dla mieszkańców województw lubelskiego i podkarpackiego, mówi rzecznik RCB Piotr Błaszczyk.
10: To w kontekście rosyjskiego ataku powietrznego na terenie Ukrainy. Sytuacja jest monitorowana, a w przestrzeni Rzeczypospolitej operuje polskie lotnictwo.
9: Jak podał Kreml, prezydent Rosji Władimir Putin polecił nie atakować Kijowa przez 3 dni w związku z przygotowaniami do rozmów z amerykańskimi wysłannikami. Natomiast jak informowała wcześniej ukraińska strona, Rosja przeprowadziła w nocy celowe ataki na lotniska w Kijowie i Boryspolu. Kolejny polski autokar miał wypadek na Węgrzech, tym razem jednak obrażenia poszkodowanych są lekkie. 6 osób jest rannych, w tym kierowca węgierskiej ciężarówki, która najechała na pojazd z Polski. Do kolizji doszło w zachodniej części Węgier. Autokarem jechali pielgrzymi, którzy obecnie czekają na dalszy transport w sali gimnastycznej w pobliskiej miejscowości. Trudny weekend dla strażaków i innych służb z powodu wichur przechodzących nad Polską. Przez całą poprzednią dobę interweniowali oni ponad 1100 razy. Dziś już blisko 600 razy wyjeżdżali na pomoc. Ostrzeżenia wciąż obowiązują w północnej i środkowej Polsce. Najtrudniejsza sytuacja jest nad morzem. Na zachodzie obowiązują już alerty 2 stopnia w 3-stopniowej skali. Synoptycy ostrzegają, że czeka nas pochmurna i deszczowa noc, mówi Dorota Pacocha, synoptyk MGW.
11: Zwłaszcza na północy kraju, gdzie nadal występować będą burze, a sumy opadów wynosić mogą do 20 litrów na metr kwadratowy. Tylko lokalnie, zwłaszcza w województwie warmińsko-mazurskim, sumy opadów mogą być wyższe.
9: Zdaniem meteorologów najgroźniejszy znów może okazać się wiatr.
11: Z porywami nad morzem nadal osiągającymi wartości do około 85 km na godzinę.
9: Kiepska pogoda utrzyma się do jutrzejszego poranka. Z powodu silnego wiatru zamknięte zostało dziś molo w Kołobrzegu. Miejskie służby zaapelowały do mieszkańców i turystów o zachowanie szczególnej ostrożności.
2: Radio Złote Przeboje. Tylko sprawdzone wiadomości.
12: Sponsorem programu jest Vision Express. Sieć salonów optycznych oferująca badanie wzroku i dobór okularów korekcyjnych.
2: Pogoda.
8: Do końca dnia w paśmie od Świnoujścia aż po Suwałki proszę spodziewać się przelotnych opadów deszczu, a także burz. Gdzie indziej mamy szansę na promienie słońca. Jeśli chodzi o temperaturę, to najchłodniej o 16 było w Kołobrzegu, tam zaledwie 15 stopni, a najcieplej w Rzeszowie 24.
12: Sponsorem programu był Vision Express, sieć salonów optycznych oferująca badanie wzroku i dobór okularów korekcyjnych.
8: 3 minuty po godzinie 16 zaczynamy wspólnie kolejną godzinę tego sobotniego, weekendowego grania tych największych kawałków lat 80. i 90. Wojtek Babiarczyk, witajcie pięknie, a już za kilka minut zagram wam kolejny fragment w naszej nowej zabawie. Kawałek po kawałku, to będzie fragment 6-sekundowy, ale szczegóły zdradzę wam za moment. Na dobry początek będzie piosenka, przy której będzie można pośpiewać, wracając z centrum handlowego z zakupów. Perfekt i niepokonani.

0: Artysta, który stoi za wielkimi sukcesami pierwszych płyt Michaela Jacksona. Quincy Jones w radiu Złote Przeboje, 12 minut po czwartej.
1: Kawałek po kawałku.
0: No właśnie, kawałek po kawałku, nasza nowa sobotnia zabawa. Co godzinę gram wam fragment piosenki znanej i lubianej, no ale specjalnie ten cały numer pokroiłem na kawałki niczym tort urodzinowy. No i teraz przed nami czterosekundowy fragment piosenki. Za godzinę będzie sześciona i wtedy będziecie mogli zadzwonić, kto pierwszy, ten lepszy, i powiedzieć, kto śpiewa ten numer i jaki jest tytuł. To teraz kolejne wielkie skupienie przy głośnikach. Uwaga, pojawia się czterosekundowy kawałek. No właśnie, kochani, jeszcze godzina i wszystko się chyba wyjaśni. 22 4 4 3 0. Przypominam, że do wygrania w naszej zabawie kawałek po kawałku. Dziś butelka termiczna i fioletowy kubek z naszym cudownym logo.

0: Szczęśliwe siódemki powracają do Bestion. Teraz T77 dostępne od ręki w specjalnej ofercie od 777 zł netto miesięcznie. Bez opłaty wstępnej. Bestion T77 to przestronny SUV z panoramicznym dachem i automatyczną skrzynią biegów. Sprawdź ofertę na pozostałe modele podczas dni otwartych od 7 do 27 września. Przyjdź i przekonaj się, że z Bestion każdy dzień jest the best.
1: Co za dzień.
2: Co się stało?
1: Rano kłótnia z Bartkiem, a zaraz czeka mnie prezentacja w pracy.
2: Szkoda nerwów, działaj szybko. Weź Meliski.
1: Meliski?
2: Tak, suplement diety Meliski to mój ratunek w stresujących sytuacjach. Pastylki do ssania, które dzięki zawartości wyciągu z ziela melisy wspierają utrzymanie uczucia odprężenia.
1: Czyli to takie pastylki antystresowe?
2: Dokładnie. A ponieważ to pastylki, to szybko rozpuszczają się w ustach.
1: Dzięki. Zawsze mogę na ciebie liczyć.
2: Na mnie i na Meliski.
3: Gdy stres bliski, weź Meliski. Teraz bez cukru. Aflofarm.
4: Ten moment, gdy nowe, atrakcyjne oferty Skody wjeżdżają do salonów.
5: Skala, Kamiq i Fabia już od 66 700 zł?
4: Sprawdź wszystkie atrakcyjne oferty w salonach Skody.
6: Skoda.
7: Kręci cię szybka gra? Zagraj w Keno. Bo w Keno wszystko kręci się błyskawicznie. Typuj liczby i graj co 4 minuty przez cały dzień. A jeśli kręci cię większa wygrana, to zagraj z mnożnikiem, by pomnożyć ją nawet 10 razy. Możesz wygrać nawet 2 miliony złotych. I tak przez cały dzień, jedno losowanie za drugim. Keno, ale to kręci. Graj w punkt.

0: mediaexpert.pl.
1: Bo w Media Expert taniej masz.
2: Na rzeźki poranek, na świeże spojrzenie, na wielkie wejście, na wieczorny chill, na skórę, która ci podziękuje. Na wszystko masz swoją Isanę. Wybieraj kosmetyki i komponuj pielęgnację w swoim rytmie. Isana, tylko z Rossmana.
3: 3, 17, 41.
4: Co tak liczysz?
3: Liczę na szczęście w Lotto, a konkretnie to na 18 milionów w kumulacji.
4: O, ja też umiem liczyć.
5: 8, 11.
6: A teraz w Lotto kumulacja rewelacja. Graj o 18 milionów złotych. W punktach Lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
7: Przeceny na urodziny w Media Expert. Smartfony, smartwatche, telewizory, laptopy, ekspresy do kawy, odkurzacze, pralki i suszarki, lodówki i zmywarki w super niskich cenach.
8: Witamy na Orlenie. Co dla Państwa?
9: Dwa hot dogi w stylu greckim, dwie kawy i zapiekanka.
10: Co robisz? Od razu bierzesz dokładkę?
9: Mhm, dokładkę rabatu.
8: Z aplikacją Orlen Witaj, większa dokładka to większy rabat. Wybierz dowolne trzy produkty z oferty Stop Cafe, by zyskać 6 zł rabatu, 4, by mieć rabat 8 zł i 5 produktów, by oszczędzić aż 10 zł. Regulamin promocji na witaj.pl/zestawy. Orlen z energią po rabaty.
11: Reklama.

Niektóre swoje największe złote przeboje pisał jadąc autobusem, niektóre nad ranem w rodzinnym domu. Jedno jest pewne, że komponował doskonałe dźwięki, które do dziś w 2026 roku brzmią cudownie w naszych uszach. To George Michael i Wham w radiu Złote Przeboje. No a teraz pora na gwiazdę, która na początku lat 90. na jakiś czas usunęła się w cień, skupiła się na medytacji, jodze, a także pisaniu wierszy. Przed wami CC Catch.

0: Gabinet masażu, słucham.
1: Cześć, tu Ania. Przyjmiesz mnie jeszcze na masaż?
0: Cześć, a co się dzieje?
1: Ostatnio dopadają mnie skurcze, a przecież biorę magnez.
0: Skurcze to nie tylko kwestia magnezu. Bierz Neomax Kurcz. Suplement diety Neomax Kurcz oprócz odpowiedniej dawki magnezu zawiera również witaminę B6 oraz potas. Kluczowy, jeśli chodzi o prawidłową pracę mięśni.
1: Czyli Neomax Kurcz jest naprawdę dobry?
0: Kochana, sam go stosuję.
2: Neomax Kurcz. Więcej niż magnez. Aflofarm.
3: Ten moment, gdy Skoda dostępna jest od ręki w atrakcyjnej ofercie.
4: Octavia Superb Karoq i Kodiaq w leasingu już od 492 zł netto miesięcznie w ofercie dla przedsiębiorców.
3: Sprawdź te i inne atrakcyjne oferty w salonach Skody. Skoda.
5: Wyciąg z kartocha pomaga w utrzymaniu zdrowej wątroby. Wyciąg z owocu głogów pomaga prawidłowe funkcjonowanie serca. Aflofarm.

0: Diety ProLiver Cardio. Zdrowie wątroby i serca.
1: W góry czy nad morze? W Polsce czy gdzieś za granicą? To nie jest ważne. Sam o tym zdecydujesz. A najlepsza oferta na rynku spędza wakacje w Cherry Berdychowski Poznań. Korzyści nawet do 34 tysięcy złotych. Wybierz hybrydę Cherry Super Hybrid lub nowoczesny samochód benzynowy. Poznaj szczegóły oferty w salonie Cherry Berdychowski Poznań. Ulica Owsiana 27 na Winogradach. Podejmij decyzję i ruszaj w drogę na swoich zasadach.
2: Za co Europę da się lubić? Za to, że choć wiele nas różni, jeszcze więcej nas łączy. Europę da się lubić. Nowe pokolenie. To nowy teleturniej edukacyjny, którego nie można przegapić. Katarzyna Zielińska zabierze Cię w podróż oczami mieszkańców naszego kontynentu. Pozna ich inspirujące historie oraz sprawdzi, jak radzą sobie w emocjonujących konkurencjach. Europa da się lubić. Nowe pokolenie. Oglądaj jutro o 16.10 w TVP2 i TVP VOD.
3: Stolarzu, majsterkowiczu, pasjonacie pracy w drewnie. Tego nie możesz przegapić. Od 8 do 11 września widzimy się na targach Drema w Poznaniu. Tu przetestujesz elektronarzędzia znanych marek i spotkasz youtuberów oraz mistrzów stolarki w akcji. Czekają na Ciebie warsztaty, pokazy, konkursy z nagrodami i prawie 200 stoisk pełnych sprzętu oraz nowych technologii. Odbierz bezpłatny bilet na drema.pl i spotkaj ludzi z pasją. Drema 2026. 8-11 września. Targi aż wióry lecą.
4: Pan Rębiszewski?
5: Tak jest. Lotto poproszę. No to szczęśliwe liczby. 3, bo teraz pula do...

zdrowienie. Teraz Appetizer Senior dostępny jest w nowym, większym opakowaniu, dzięki czemu starcza na dwa razy dłużej. Codzienne posiłki znów mogą stać się przyjemnością. Appetizer Senior. Na problemy z apetytem u osób starszych. Aflofarm.

Jako mały chłopiec wcale nie marzył o karierze muzyka. Jego największym idolem był Robin Hood. Zbyszek Wodecki w radiu Złote Przeboje. Takie muzyczne perły tylko u nas przez całą dobę. A u nas za 11 minut będzie 17. To teraz pora na gwiazdę, która dała nam się również poznać jako aktorka. Zagrała w filmie Uliczny Wojownik, gdzie główną rolę zagrał sam Jean-Claude Van Damme. Przed wami Kylie Minogue.

0: Zanim pochłonął ją show biznes, była nauczycielką muzyki w szkole podstawowej w St. Louis. Dziewczyna z gitarą Sheryl Crow w radiu Złote Przeboje. A już po 17:00 finał naszej sobotniej zabawy, czyli kawałek po kawałku. Nie możecie tego przegapić, zatem zostańcie z nami.
1: To jest radio Złote Przeboje.

0: Pani Barbaro, niech pani posłucha.
1: O, ale że to tak dla mnie?
0: Dla każdego! Świętujemy niskie ceny na przecenach na urodziny w Media Expert.
2: Przeceny na urodziny w Media Expert. Na przykład smartwatch Garmin Instinct 2X Solar. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 1499 zł. Teraz za jedyne 1099. Z kodem rabatowym taniej aż o 400 zł.
3: Mamy niskie ceny.
4: Kręci cię szybka gra? Zagraj w Keno. Bo w Keno wszystko kręci się błyskawicznie. Typuj liczby i graj co 4 minuty przez cały dzień. A jeśli kręci cię większa wygrana, to zagraj z mnożnikiem, by pomnożyć ją nawet 10 razy. Możesz wygrać nawet 2 miliony złotych. I tak przez cały dzień, jedno losowanie za drugim. Keno, ale to kręci. Graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl.
5: Wyciąg z karczocha pomaga w utrzymaniu zdrowej wątroby. Wyciąg z owocu głogów pomaga prawidłowe funkcjonowanie serca. Aflofarm.

0: z diety ProLiver Cardio. Zdrowie wątroby i serca.
1: Chcesz, by twój biznes wrzucił wyższy bieg? Ruszaj do salonu podostawczego Vito, Sprintera lub Citana. Jesień to czas dobrych decyzji w Mercedes-Benz. Skorzystaj z atrakcyjnego leasingu już od 101,9% i odbierz pakiet korzyści w cenie. Innowacyjne usługi cyfrowe, niezawodny uptime i całodobową pomoc MobiloOne. Nie czekaj. Liczba samochodów objętych promocją jest ograniczona. Więcej w salonach i na mercedes-benz.pl.
2: Jakie buty i torebki na powrót do codzienności? Na eobuwie.pl znajdziesz zestaw, który podkręci twój styl na nowy początek. Sprawdź na stronie, w aplikacji i sklepach stacjonarnych. Eobuwie. Wie, wie, wie.
3: 3, 17, 41.
4: Co tak liczysz?
3: Liczę na szczęście w Lotto, a konkretnie to na 18 milionów w kumulacji.
4: O, ja też umiem liczyć.
5: 8, 11.
6: A teraz w Lotto kumulacja, rewelacja. Graj o 18 milionów złotych. W punktach Lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
7: Trójka znanych uczestników. Krzysztof Czeczot w roli prowadzącego i jedno pytanie. Kto zostanie omnibusem? Liczy się wiedza i czas. Omnibus. Szybcy i mądrzy. Oglądaj dziś o 18.15 w TVP2.
8: 11 i 12 września salony Cupra staną się sercem miasta. Przyjdź na Cupra Performance Days i poczuj adrenalinę, którą da Ci nowa Cupra Raval i nasze pozostałe modele. Spotkaj się z ekspertami marki i przetestuj osiągi, które definiują Cuprę. Do zobaczenia.
9: Reklama.
10: Sobotnie popołudnie spędzacie ze złotymi przebojami na zegarach 17, a przed nami tylko sprawdzone wiadomości.
11: SMS z ostrzeżeniami do Polaków po rosyjskim ostrzale Ukrainy. Kolejny wypadek polskiego autokaru na Węgrzech. 41 lat i wciąż w piłkarskiej formie Luka Modrić podjął ważną decyzję. Agnieszka Trojanowska, BIS. Rządowe Centrum Bezpieczeństwa odwołało alerty dla mieszkańców lubelskiego i podkarpackiego w związku z atakami powietrznymi Rosji na Ukrainę. Obecnie zakończył się atak na obszarze Ukrainy. Zaznaczono, że nie ma już zagrożenia na polskim terytorium. Rosjanie mimo apelu Kijowa nie zaprzestali jednak ataków, co może utrudniać rozmowy pokojowe, jakie w ten weekend prowadzi amerykańska delegacja. Aktualnie wysłannicy Donalda Trumpa są w Moskwie i mają się spotkać z Władimirem Putinem. Jutro mają się udać do Kijowa. Więcej informacji w tym temacie Błażej Kulesza.
12: Ukraina wciąż jest pod ostrzałem Rosji, mimo że prezydent Wołodymyr Zełenski zaapelował o wstrzymanie ataków w związku z wizytą Jareda Kushnera i Steve'a Witkoffa. Dbamy o nich, a nie o Rosję. Nie będzie żadnych nalotów z naszej strony, a Rosja powinna wzajemnie zapewnić wstrzymanie swoich nalotów tak długo, jak będzie to konieczne do przeprowadzenia pokojowych rozmów. Kreml podał, że prezydent Rosji Władimir Putin polecił nie atakować Kijowa przez 3 dni, ale te deklaracje mają się nijak do rzeczywistości.
11: Mieszkańcy Kijowa dziś już 5 razy słyszeli alarm przeciwlotniczy i za każdym razem byli wzywani do natychmiastowego udania się do schronów. 53 pasażerów podróżowało polskim autokarem, który miał wypadek na Węgrzech na autostradzie w pobliżu granic ze Słowenią i Austrią. Pojazd w nocy zderzył się z owcą, gdy kierowca zatrzymał się i włączył światła awaryjne. Wówczas w auto uderzyła węgierska ciężarówka z naczepą, której kierowca nie zdążył wyhamować, mówi rzecznik Ministerstwa Spraw Zagranicznych Maciej Wewiór.
13: Pierwotnie 8 osób odniosło bardzo lekkie obrażenia, podstawiono nowy autokar i wszyscy są już dalej w drodze do Polski.
11: To już drugi w ostatnich tygodniach poważny wypadek polskiego autokaru na Węgrzech. W połowie sierpnia autobus z polskimi pielgrzymami wypadł z drogi i przewrócił się na autostradzie M3. Wówczas zginęło 12 osób. Według wstępnych ustaleń w tamtym przypadku kierowca mógł zasnąć za kierownicą. Chorwacki piłkarz Luka Modrić zostaje w reprezentacji. Sportowiec za 4 dni skończy 41 lat, ale nie odwiesza korków na kołek. Wciąż gra w AC Milan, a jesienią w chorwackich barwach zagra mecze Ligi Narodów.
14: Radio Złote Przeboje. Tylko sprawdzone wiadomości.
0: Sponsorem programu jest Vision Express. Sieć salonów optycznych oferująca badanie wzroku i dobór okularów korekcyjnych.
14: Pogoda.
10: Do końca dnia na północy kraju proszę spodziewać się jeszcze przelotnych opadów deszczu, a także burz. Jeśli chodzi o temperaturę, to najchłodniej teraz w Koszalinie 15 stopni, a najcieplej w Rzeszowie. Tu termometry o 17 pokazywały 24 stopnie.
0: Sponsorem programu był Vision Express, sieć salonów optycznych oferująca badanie wzroku i dobór okularów korekcyjnych.
10: 3 minuty po godzinie 17. Zaczynamy ostatnią godzinę tego sobotniego popołudnia, na którą gorąco Was zapraszam do Radia Złote Przeboje. Wojtek Babiarczyk, witajcie pięknie, a już za kilka minut finał naszej sobotniej zabawy, czyli kawałek po kawałku do kogoś z Was trafi nasza cudowna butelka termiczna i do tego jeszcze dorzucamy fioletowy kubek, żeby kawa z samego rana smakowała wyśmienicie. A już teraz na dobry początek Lady Punk i Tacy Sami.

0: Zanim stała się milionerką, przyleciała do Nowego Jorku w zaledwie 35 dolarami w kieszeni. Madonna, The Power of Goodbye w radiu Złote Przeboje w to sobotnie popołudnie, a na zegarach 11 minut po 17.
1: Kawałek po kawałku.
0: Nasza nowa sobotnia zabawa, kawałek po kawałku. Biorę jeden ze złotych numerów tnego na trzy różnej długości kawałków. No i prezentuję wam co godzinę, co dłuższy kawałek. Po 15 zawsze dwusekundowy, po 16 czterosekundowy. No i po 17 pojawia się teraz już za moment ten sześciosekundowy fragment. Jeśli rozszyfrujecie, jaka to piosenka i kto ją śpiewa, no to do wygrania będzie butelka termiczna i fioletowy kubek. Zatem słuchamy tego sześciosekundowego dźwięku. I jak znam życie, teraz już wszystko będzie jasne. 22, 4, 4 i 3, 0. Pierwsza osoba, która już teraz dodzwoni się pod ten numer i poda prawidłową odpowiedź, otrzymuje butelkę termiczną i fioletowy kubek. 2, 2, 4, 4 i 3, 0.

0: autopromocja.
1: Możesz przeczytać w internecie, kiedy ukazał się ten album. Bez trudu wyszukasz, ile płyt sprzedał popularny artysta.
2: Ale nikt poza nami nie powie ci, jak do tego doszło. Jedna decyzja, jedno spotkanie, jedno zdanie. Czasem tyle wystarczy, żeby powstał przebój, który śpiewa cały świat. O tym wszystkim opowiem wam w audycji Czas Gwiazd.
1: Już dziś od 18:00.
2: Zapraszam, Mariusz Stelmaszczyk.
0: Autopromocja. Reklama.
3: Przeceny na urodziny w Media Expert. Smartfony, smartwatche, telewizory, laptopy, ekspresy do kawy, odkurzacze, pralki i suszarki, lodówki i zmywarki w super niskich cenach.
4: Trójka znanych uczestników. Krzysztof Czeczot w roli prowadzącego i jedno pytanie. Kto zostanie omnibusem? Liczy się wiedza i czas. Omnibus. Szybcy i mądrzy. Oglądaj dziś o 18:15 w TVP2.
5: Chcesz, by twój biznes wrzucił wyższy bieg? Ruszaj do salonu podostawczego Vito, Sprintera lub Citana. Jesień to czas dobrych decyzji w Mercedes-Benz. Skorzystaj z atrakcyjnego leasingu już od 101,9% i odbierz pakiet korzyści w cenie. Innowacyjne usługi cyfrowe, niezawodny uptime i całodobową pomoc Mobilovan. Nie czekaj. Liczba samochodów objętych promocją jest ograniczona. Więcej w salonach i na mercedes-benz.pl.
6: O, pyszne.pl podwaja pyszności. Drugie danie masz gratis. Zamawiasz na pyszne.pl jedno danie z restauracji takich jak Max Premium Burger, Stele Pizza czy Burger King, a drugie takie samo dostajesz zupełnie za darmo.
7: Czy ktoś powiedział pyszne.pl?
8: Kawa zasługuje na gwiazdkę Michela.
9: Teraz na wybranych stacjach Shell dowolna kawa Shell Cafe 200 ml za 5 zł.
8: Polecam Michel Moron.
9: Najniższa cena z sieci z ostatnich 30 dni przed obniżką 10,99. Szczegóły na shell.pl.
10: Witamy na Orlenie. Co dla Państwa?
11: Dwa hot dogi w stylu greckim, dwie kawy i zapiekanka.
12: Co robisz? Od razu bierzesz dokładkę?
11: Mhm, dokładkę rabatu.
10: Z aplikacją Orlen Witaj większa dokładka to większy rabat. Wybierz dowolne trzy produkty z oferty Stop Cafe, by zyskać 6 zł rabatu, 4, by mieć rabat 8 zł i 5 produktów, by oszczędzić aż 10 zł. Regulamin promocji na witaj.pl/zestawy. Orlen z energią po rabaty.
13: 11 i 12 września salony Cupra staną się sercem miasta. Przyjdź na Cupra Performance Days i poczuj adrenalinę, którą da ci nowa Cupra Raval i nasze pozostałe modele. Spotkaj się z ekspertami marki i przetestuj osiągi, które definiują Cuprę. Do zobaczenia.
14: Kto się zagotuje w kuchni Masterchefa?
15: O Boże, co byście tu zrobili?
16: Czy możemy zwolnić go?
17: Moja córka ma 3 lata i robi takie podobne.
16: Michel, ty jesteś już mój asystent.
14: Masterchef. Już jutro o 19:45 w TVN.
18: Tomek! Pierwszy dzień szkoły, ty już zapominasz śniadania.
19: Nie wziąłem też kasy na wycieczkę.
18: Po lekcjach pójdziemy założyć ci konto w banku Pekao S.A. Z kartą, aplikacją i można zgarnąć 300 zł na start.
19: W końcu będę miał kieszonkowe.
18: Mhm. A ja nadzieję, że nauczysz się nim mądrze zarządzać.
20: Dobra lekcja samodzielności. Robert Lewandowski.
21: Bank Pekao S.A. Ciekawi świata. Mobilni w życiu. Promocja Rodzice polecają konto przekorzystne dzieciom trwa do 30 września. Szczegóły i regulamin na pekao.com.pl.
22: Czy wiecie, jak brzmią wielkie liczby totalizatora sportowego? Tak brzmi ponad 15 tysięcy inicjatyw społecznych rocznie. A tak brzmi ponad 29 tysięcy punktów lotto. Tak brzmią ponad 4 miliardy złotych przekazane na kulturę. A tak brzmi ponad 19 miliardów złotych przekazane na polski sport. Totalizator sportowy. Dajemy miliardy powodów do szczęścia.

Radio Złote Przeboje 88.4 FM. Radio.

0: w młodości był gangsterem, trafił do więzienia i tam podobno jedna piosenka Elvisa Presleya zmieniła jego życie o 180 stopni. Barry White w sobotnie, późne popołudnie. W Radiu Złote Przeboje za 29 minut będzie 18.
1: Kawałek po kawałku.
0: Panie i panowie, pora na finał naszej nowej sobotniej zabawy. Kawałek po kawałku. W każdą sobotę biorę na tapetę jeden numer, złoty przebój z lat 80. i 90. Tnę go na trzy różne kawałki. Pierwszy kawałek trwa 2 sekundy, kolejny 4. No i ten po 17, który się pojawił, trwa sekund 6. Po drugiej stronie telefonu jest Jacek, który jako pierwszy zadzwonił się do nas pod 224430. Dzień dobry, Jacku.
2: Cześć, witam.
0: Jacek jest kierowcą autobusu. Pasażerów dużo masz na pokładzie?
2: Nie, dzisiaj nie za wiele.
0: Nie za wiele przy sobocie, rozumiem. Jacek, no byłeś pierwszy, odpowiedziałeś na prawidłowo na naszą zagadkę, czyli na kawałek po kawałku. To jeszcze raz chciałbym, żebyśmy usłyszeli ten najdłuższy 6-sekundowy fragment. Posłuchajmy go raz jeszcze wspólnie. I właśnie po tym 6-sekundowym kawałku zadzwonił Jacek i powiedział, że to jest jaki przebój?
2: Hathaway, What is Love.
0: No oczywiście, że tak. Jacek, znakomita wiedza muzyczna z lat 80. i 90. Butelka termiczna i fioletowy kubek nasz radiowy jest już twój. Czego ci życzyć? Chyba szerokiej drogi i fantastycznych pasażerów na pokładzie, co?
2: Super, dzięki bardzo.
0: Proszę bardzo, życzę ci w takim razie szerokości i spokojnego podróżowania z pasażerami. No a kolejna zabawa powróci jak bumerang już za tydzień, parę minut po godzinie 15. Dzisiaj było łatwo, bo to premierowy odcinek naszej zabawy kawałek po kawałku. Za tydzień będzie trochę pod górę, ale spokojnie będę wam podpowiadał. Zatem bądźcie z nami.

0: czy nad morze? W Polsce czy gdzieś za granicą? To nie jest ważne. Sam o tym zdecydujesz. A najlepsza oferta na rynku spędza wakacje w Cherry Berdychowski Poznań. Korzyści nawet do 34 tysięcy złotych. Wybierz hybrydę Cherry Super Hybrid lub nowoczesny samochód benzynowy. Poznaj szczegóły oferty w salonie Cherry Berdychowski Poznań. Ulica Owsiana 27 na Winogradach. Podejmij decyzję i ruszaj w drogę na swoich zasadach.
1: Czy wiecie, jak brzmią wielkie liczby totalizatora sportowego? Tak brzmi ponad 15 tysięcy inicjatyw społecznych rocznie. A tak brzmi ponad 29 tysięcy punktów lotto. Tak brzmią ponad 4 miliardy złotych przekazane na kulturę. A tak brzmi ponad 19 miliardów złotych przekazane na polski sport. Totalizator sportowy. Dajemy miliardy powodów do szczęścia.
2: To, co najlepsze w Volkswagenie, dostępne w edycjach Pure już od 66 590 zł. Przyjdź na dni otwarte od 15 do 19 września i sprawdź wyjątkowe oferty. Szczegóły u partnera.
3: Volkswagen.
4: Tomek! Pierwszy dzień szkoły, a ty już zapominasz śniadania.
5: Nie wziąłem też kasy na wycieczkę.
4: Po lekcjach pójdziemy założyć ci konto w banku Pekao S.A. Z kartą, aplikacją i można zgarnąć 300 zł na start.
5: W końcu będę miał kieszonkowe.
4: Mhm. A ja nadzieję, że nauczysz się nim mądrze zarządzać.
6: Dobra lekcja samodzielności. Robert Lewandowski.
7: Bank Pekao S.A. Ciekawi świata. Mobilni w życiu. Promocja Rodzice polecają konto przekorzystne dzieciom trwa do 30 września. Szczegóły i regulamin na pekao.com.pl.
8: W Carrefourze ostatni dzwonek na szkolne okazje. 3 plus 3 gratis na artykuły piśmiennicze, zeszyty i artykuły do prac plastycznych z kuponem w apce, kartą seniora Carrefour lub Payback. Tylko od 3 do 5 września. Nie przegap okazji. Carrefour. W sumie najlepszy.
9: Ulubiona kuchnia?
10: Wiadomo, włoska.
9: Lody?
10: No włoskie.
9: Wakacje?
10: Włochy, no oczywiście, że Włochy. Zaraz, do czego ty zmierzasz?
9: Do salonu Fiat Polcar. Bo tylko teraz kompaktowy, zwinny i zaskakująco przestronny nowy Fiat Grande Panda, dostępny od 69 900 zł, z atrakcyjnym ubezpieczeniem także w wersji hybrydowej i elektrycznej.
10: Fantastycznie!
9: Fiat Polcar, Poznań, Gorzysława 9. fiat.pol-car.pl.
11: Pani Barbaro, niech pani posłucha!
12: O, ale że to tak dla mnie?
11: Dla każdego! Świętujemy niskie ceny na przecenach na urodziny w Media Expert.
13: Przeceny na urodziny w Media Expert. Na przykład czarna lodówka Samsung Space Max. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką. 2099 zł. Teraz za jedyne 1899. Z kodem rabatowym taniej o 200 zł.
14: Mamy niskie ceny.
15: Co dzieje się w Bangkoku, zostaje w Bangkoku i w TTV. Uczestnicy Down the Road ruszą w podróż na drugi koniec świata.
16: Duży jasna maksa.
15: Nowy sezon Down the Road. Już jutro o 22:00 w TTV.
17: Słyszysz? To niezwykły silnik. To zapowiedź trzech dni, kiedy Bednary koło Poznania zamieniają się w stolicę polskiego rolnictwa. Agro Show. Międzynarodowa wystawa rolnicza. Od 18 do 20 września. Już po raz 27. Setki wystawców, tysiące zwiedzających maszyny w akcji i emocje. Traktor Pulling Polska. Bilety na tobilet.pl. Szczegóły na agroshow.pl. Musisz tam być.

0: Holenderska rodzinna formacja założona przez dwóch braci bliźniaków i ich mega kawałek, który do dziś sprawia, że powracają te cudowne wspomnienia z lat 80. Numero uno i Tora Tora Tora w radiu Złote Przeboje, a w studiu już Mariusz Stelmaszczyk. Dobry wieczór.
1: Dobry wieczór, dzień dobry wieczór, obecny.
0: Jakie niespodzianki szykujesz po 18? Przyznaj się tutaj.
1: No przede wszystkim poznacie od kuchni, od samego początku, od dziecięckości, jak to kiedyś usłyszałem piękne takie słowo mi Wojciech Waglewski powiedział i zdradził. Życiorys Phila Collinsa, człowiek, który miał być aktorem, tego chciała jego mama, a stał się perkusistą i wokalistą, ale jego droga jest znacznie ciekawsza i bardziej pogmatwana, o czym więcej po 18.
0: Zapraszał was Mariusz Stelmaszczyk, Wojtek Babiarczyk, zatem cudownego wieczoru życzę wam ze złotymi kawałkami.

Ależ to duet, Ricky Martin i Christina Aguilera w Radiu Złote Przeboje. My zbliżamy się do godziny 18 i po wakacyjnej przerwie wracamy do programu Czas Gwiazd. Dzisiaj sylwetka Phila Collinsa, człowieka naprawdę, który ma bardzo, bardzo ciekawy życiorys. Ale o tym po wiadomościach Radia Złote Przeboje, więc słyszymy się po 18.

0: Autopromocja.
1: Jeśli żegnać lato, to tylko razem z nami. Radio Złote Przeboje rozdaje podwójne zaproszenia na koncert Beata Unplugged. Ostatni wieczór lata w Kozłówce. Wejdź do gry i poczuj miłość od pierwszego brzmienia. Zgłoś się na złoteprzeboje.pl. Słuchaj nas przez cały dzień i zdobądź złoty bilet na ostatni wieczór lata. Nie zwlekaj. Najbliższa okazja na wygraną jest już dziś przez cały dzień.
0: Autopromocja. Reklama.
2: Dobra elektronika nie musi być nowa, by cieszyć. Zobacz pewny sprzęt w outletowych cenach na Allegro. Powystawowy lub odnowiony wciąż wygląda i działa jak nowy. Wybierz mądrze i oszczędzaj. Jak pewny sprzęt z drugiej ręki, to Allegro.
3: Wygenerowano z AI.

0: Zainstaluj aplikację Media Expert i złap nawet 200 zł rabatu w kuponach na start. Szczegóły w regulaminach na mediaexpert.pl.
1: Media Expert, taniej masz.
2: Tutaj! Mamy go!
3: Odnaleźliśmy zaginionego turystę. Jest cały i zdrowy.
4: Bez pełnego obrazu łatwo błędne wnioski. Żeby zrozumieć, trzeba zobaczyć i usłyszeć więcej. W TVP Info pokazujemy wydarzenia z różnych perspektyw. TVP Info. Zawsze pokazujemy pełny obraz. Dla Ciebie.
5: Ten moment, gdy nowe, atrakcyjne oferty Skody wjeżdżają do salonów.
6: Skala, Kamiq i Fabia już od 66 700 zł?
5: Sprawdź wszystkie atrakcyjne oferty w salonach Skody.
7: Skoda. Tego deweloper często ci nie powie, że możesz kupić mieszkanie i wcale nie poczuć się jak u siebie. Bo tu nie chodzi o metraż, tylko o to, czy ktoś naprawdę pomyślał o tobie. W Kawalii wszystko zaczyna się od ciebie i twoich potrzeb. To dlatego wraz z mieszkaniami tworzymy strefę usług, byś wszystko miał pod ręką. Jesteś w centrum naszej uwagi. Jesteś w centrum Poznania. Jesteś u siebie.
8: Odkryj drugi etap Kawalii. Dwa budynki mieszkalne i strefa usług w zabytkowych Stajniach. Sprawdź na kawalia.pl. Reklama.
9: Dzień dobry, wieczór, godzina 18. Czas na tylko sprawdzone wiadomości w Radiu Złote Przeboje.
10: W drodze do domu po wypadku na Węgrzech są już pasażerowie autokaru. Zjazd Związku Polaków na Białorusi przełożony o pół roku. Studenckie ceny w Zakopanem. Miasto zaprasza studentów i seniorów. Agnieszka Trojanowska-Bis. Po wypadku polskiego autokaru na Węgrzech pasażerowie są już w drodze do Polski. Żadnemu z Polaków nic poważnego się nie stało, mówi Maciej Wewiór, rzecznik Ministerstwa Spraw Zagranicznych.
11: Pierwotnie 8 osób odniosło bardzo lekkie obrażenia, udzielono im pomocy na miejscu, podstawiono nowy autokar i wszyscy są już dalej w drodze do Polski.
10: Autokarem podróżowało 53 pasażerów. Do wypadku doszło na autostradzie w pobliżu granic ze Słowenią i Austrią. Pojazd zderzył się z owcą. Kierowca zatrzymał się i włączył światło awaryjne. Wówczas uderzyła w tył autobusu ciężarówka z naczepą, której kierowca nie zdążył wyhamować. To już drugi w ostatnich tygodniach wypadek polskiego autokaru na Węgrzech. Do znacznie poważniejszego doszło w połowie sierpnia. Wówczas zginęło 12 osób. Zjazd Związku Polaków na Białorusi przełożony o pół roku ze względów bezpieczeństwa. Spotkanie planowano na połowę września. Nowy termin to marzec przyszłego roku. W spotkaniu Rady Naczelnej Związku Polaków na Białorusi dziś w Białymstoku udział wziął także polski dziennikarz i działacz Andrzej Poczobut, który zapowiedział, że mimo zmiany terminu zjazdu w przyszłym tygodniu wyjedzie na Białoruś. Andrzej Poczobut wyszedł na wolność z białoruskiego więzienia pod koniec kwietnia i od początku deklarował, że ma plan powrotu do kraju. Wrzesień, czas na Zakopane, to hasło rozpoczynającej się właśnie kampanii promującej wypoczynek w stolicy Podhala. Po intensywnych wakacyjnych miesiącach pod Tatrami władze miasta zachęcają do przyjazdu turystów szukających spokoju i niższych niż w sezonie cen. I zapraszają seniorów i studentów, którzy mają jeszcze miesiąc wakacji, a na Krupówkach studentów już nie brakuje.
12: No dzisiaj przede wszystkim się, że tak powiem, rozpatrzyć, co i jakby w Zakopanem, bo jesteśmy pierwszy raz.
13: Co was przyciągnęło pierwszy raz do Zakopanego?
14: Chyba chęć pochodzenia po górach głównie i zobaczenia krajobrazu.
12: Mniej ludzi przede wszystkim, no teraz się rok szkolny zaczyna, więc rodziny z dziećmi wyjeżdżają.
13: I ceny chyba też, nie? Można liczyć na niższe.
12: Można na ceny, no pewnie już się sezon.
13: Macie już nocleg zarezerwowany?
12: Oczywiście, że tak.
13: Na długi pobyt?
12: 4 dni można pochodzić. Jak najbardziej.
10: A po powrocie z górskich szlaków turystów czekają atrakcje kulturalne. We wrześniu w Zakopanem odbywają się Międzynarodowy Festiwal Muzyka na Szczytach i zakopiańskie prezentacje artystyczne Pępek Świata w Teatrze Witkacego.
4: Radio Złote Przeboje. Tylko sprawdzone wiadomości. Pogoda.
15: Jeśli chodzi o pogodę, dzisiaj wieczorem może popadać deszcze zarówno w centrum, jak i na północy. Na północy też mogą pojawić się burze. Z kolei w niedzielę też przelotne opady deszczu mogą pojawić się na północy, w centrum, a także na wschodzie kraju. Najpogodniej na zachodzie, tam też najcieplej około 20 stopni. I mamy sobotni wrześniowy wieczór. Mariusz Stelmaszczyk, kłaniam się i za chwilę w Radiu Złote Przeboje, w programie Czas Gwiazd, sylwetka Phila Collinsa, człowieka, który od perkusisty stał się świetnym wokalistą. No ale wcześniej Whitney Houston, myślę, że ten kawałek każdy zna bardzo, bardzo dobrze.

Czas gwiazd. Dzisiaj w Radiu Złote Przeboje postać Phila Collinsa. Phil Collins urodził się 30 stycznia 1951 roku w Londynie i jest jednym z trójki dzieci agenta ubezpieczeniowego i agentki teatralnej. Kiedy miał zaledwie 5 lat, pod choinkę dostał zabawkowy zestaw perkusyjny. Szybko jednak przestała mu wystarczać i jako nastolatek miał już prawdziwą perkusję. Za sprawą matki, przynajmniej na samym początku, poszedł w aktorstwo. Jego pierwszą główną rolą była postać Jacka Dawkinsa w musicalu Oliver na podstawie powieści Oliver Twist Charlesa Dickensa. Pojawił się też jako statysta w filmie Beatlesów A Hard Day's Night. Można więc powiedzieć, że zanim jeszcze stał się sławny jako muzyk, miał już występ z legendarną czwórką z Liverpoolu. A do życiorysu Phila Collinsa jeszcze wrócimy. Teraz w Radiu Złote Przeboje czas na kawałek, który powstał podczas wspólnej zabawy i improwizacji z Philem Baileyem, który ostatecznie stał się jednym z najbardziej rozpoznawalnych numerów lat 80. Easy Lover.

Dzisiaj w Radiu Złote Przeboje postać Phila Collinsa. Aktorstwo ostatecznie przegrało u niego z muzyką. W 1970 roku Phil Collins przeczytał ogłoszenie zespołu Genesis, który poszukiwał perkusisty. Poszedł na przesłuchanie i dostał pracę. W tamtym momencie Genesis było jednak zupełnie innym zespołem niż ten, który znamy z Invisible Touch czy też Land of Confusion.

Na czele grupy stał Peter Gabriel, a Genesis tworzyła ambitny rock progresywny. Koncerty były rozbudowanymi przedstawieniami, muzyka była skomplikowana, a Gabriel słynął z teatralnych kostiumów i niezwykłych zachowań na scenie. Czyli jakbym miał to zobrazować, to tak jakby David Bowie nagle trafił do Pink Floyd. Ale z czasem wiele w Genesis się zmieniło, o czym opowiem za chwilę. Tymczasem cover zespołu The Supremes, no i sprawdźmy, jak Collinsowi udało się przenieść do lat 60. You Can't Hurry Love.

0: Wyprawka szkolna, która się opłaca? Skompletujesz ją na Allegro. Teraz podręczniki, repetytoria i lektury szkolne kupisz z gwarancją najniższej ceny. Sprawdź szczegóły na gwarancjaallegro.pl. Allegro.
1: Co robić, żeby serce służyło nam przez długie lata? Regularnie się badać, spacerować. Najlepiej pół godziny dziennie i co również ważne, zażywać suplement diety Neomag Cardio.
2: Neomag Cardio to najlepszy wybór dla serca.
3: Neomag Cardio. Więcej niż magnes. Wyciąg słoków wspomaga prawidłową pracę serca. Aflofarm.
4: Poznań. Przed nami dwa wyjątkowe wieczory w Teatrze Wielkim. 19 września Alicja Majewska i Włodzimierz Korcz świętują 50-lecie współpracy. 20 września Wodecki Welcome To. Największe przeboje Zbigniewa Wodeckiego w wykonaniu Polyphonics. Nie czekaj. Bilety na Kup Bilecik i bilety na...
5: Co za dzień.
6: Co się stało?
5: Rano kłótnia z Bartkiem, a zaraz czeka mnie prezentacja w pracy.
6: Szkoda nerwów, działaj szybko. Weź Meliski.
5: Meliski?
6: Tak, suplement diety Meliski to mój ratunek w stresujących sytuacjach. Pastylki do ssania, które dzięki zawartości wyciągu z ziela melisy wspierają utrzymanie uczucia odprężenia.
5: Czyli to takie pastylki antystresowe?
6: Dokładnie. A ponieważ to pastylki, to szybko rozpuszczają się w ustach.
5: Dzięki. Zawsze mogę na ciebie liczyć.
6: Na mnie i na Meliski.
7: Gdy stres bliski, weź Meliski. Teraz bez cukru. Aflofarm.
8: Ten moment, gdy Skoda dostępna jest od ręki w atrakcyjnej ofercie.
9: Octavia Superb Karoq i Kodiaq w leasingu już od 492 zł netto miesięcznie w ofercie dla przedsiębiorców.
8: Sprawdź te i inne atrakcyjne oferty w salonach Skody. Skoda.
10: Pani Barbaro, niech pani posłucha.
11: O, ale że to tak dla mnie?
10: Dla każdego! Świętujemy niskie ceny na przecenach na urodziny w Media Expert.
12: Przeceny na urodziny w Media Expert. Na przykład smartfon Motorola Moto Edge 60 Pro. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 2199 zł. Teraz za jedyne 1799. Z kodem rabatowym taniej aż o 400 zł.
13: Mamy niskie ceny.
14: Cześć, tu Ewa Chodakowska. Ruszaj po swoje w nowej kolekcji Reebok. Wygoda, sportowy styl i energia, które towarzyszą Ci od pierwszego kroku. Sprawdź nowości w CCC i Worldbox.
15: O, pyszne.pl podwaja pyszności. Drugie danie masz gratis. Zamawiasz na pyszne.pl jedno danie z restauracji takich jak Max Premium Burger, Stele Pizza czy Burger King, a drugie takie samo dostajesz zupełnie za darmo.
16: Czy ktoś powiedział pyszne.pl?
17: Góry czy nad morze? W Polsce czy gdzieś za granicą? To nie jest ważne. Sam o tym zdecydujesz. A najlepsza oferta na rynku spędza wakacje w Cherry Berdychowski Poznań. Korzyści nawet do 34 tysięcy złotych. Wybierz hybrydę Cherry Super Hybrid lub nowoczesny samochód benzynowy. Poznaj szczegóły oferty w salonie Cherry Berdychowski Poznań. Ulica Owsiana 27 na Winogradach. Podejmij decyzję i ruszaj w drogę na swoich zasadach.
18: Za co Europę da się lubić? Za to, że choć wiele nas różni, jeszcze więcej nas łączy. Europa da się lubić. Nowe pokolenie. To nowy teleturniej edukacyjny, którego nie można przegapić. Katarzyna Zielińska zabierze Cię w podróż oczami mieszkańców naszego kontynentu. Pozna ich inspirujące historie oraz sprawdzi, jak radzą sobie w emocjonujących konkurencjach. Europa da się lubić. Nowe pokolenie. Oglądaj jutro o 16.10 w TVP2 i TVP VOD.
19: Wyciąg z karczocha pomaga w utrzymaniu zdrowej wątroby. Wyciąg z owocu głogów pomaga prawidłowe funkcjonowanie serca. Aflofarm.

0: Suplement diety ProLiver Cardio. Zdrowie wątroby i serca.
1: Przeceny na urodziny w Media Expert. Smartfony, smartwatche, telewizory, laptopy, ekspresy do kawy, odkurzacze, pralki i suszarki, lodówki i zmywarki w super niskich cenach.
2: Mamy niskie ceny.
3: Rodzinny posiłek to przyjemność. Dlatego kiedy starsza osoba ma problemy z apetytem, sięgnij po sprawdzone wsparcie. Podaj jej Appetizer Senior. To suplement diety, który zawiera wyciąg z owocu kopru wspomagający apetyt, a także wspierający trawienie. Teraz Appetizer Senior dostępny jest w nowym, większym opakowaniu, dzięki czemu starcza na dwa razy dłużej. Codzienne posiłki znów mogą stać się przyjemnością. Appetizer Senior. Na problemy z apetytem u osób starszych. Aflofarm.
4: Kobieta i życie świętuje 80 lat. W jubileuszowym numerze Maryla Rodowicz o sile kobiet. Konkurs z nagrodami. Wzruszające historie i przepisy, które łączą pokolenia. Kobieta i życie. Miesięcznik i książka kulinarna w najlepszej cenie.
5: Dochodzą mnie słuchy, że pani mąż chrapie jak niedźwiedź. Niech mu pani da Desnoran.
6: Desnoran?
5: Tak, Desnoran skutecznie eliminuje problem chrapania i działa nawet do 8 godzin. Kupiła mojemu Andrzejowi w aptece. I chrapanie jak ręką odjął.
6: Naprawdę? Już mam chrapkę na Desnoran.
7: To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą.
5: Jak?
6: Fantastycznie. Mój miś już nie chrapie.
8: Po Desnoranie znika chrapanie.
7: Aflofarm.

dzisiaj w Radiu Złote Przeboje postać Phila Collinsa. W 1975 roku z Genesis odchodzi Peter Gabriel, któremu nie podoba się kierunek obrany przez jego kolegów i stawia na karierę solową. To był potężny cios. Gabriel wówczas był najbardziej rozpoznawalnym członkiem grupy. Muzycy rozpoczęli więc poszukiwania nowego wokalisty, przesłuchali setki kandydatów, ale żaden nie okazał się odpowiedni. Ostatecznie podczas jednej z takich sesji Phil Collins wstał i powiedział, że może on spróbuje zaśpiewać, i tak oto casting został zakończony. Tutaj zaczęła się wojna o Genesis, ponieważ jedni fani uwielbiali wcześniejszy progresywny zespół z Gabrielem, a inni bardziej melodyjny, piosenkowy z Philem Collinsem. A tak o tych obu obliczach zespołu Genesis opowiada wam już teraz gitarzysta i basista Genesis, Mike Rutherford. Każdy, kto zaczyna swoją przygodę z jakimś zespołem, za swój ulubiony album uznaje ten, który usłyszał jako pierwszy. Myślę więc, że kiedy Peter odszedł, a Phil zaczął śpiewać, część fanów prawdopodobnie właśnie tę erę zespołu uznała za swoją ulubioną. Inni z perspektywy

czasu mówią, że wolą okres z Peterem. To po prostu pewnego rodzaju naturalna kolej rzeczy. Jestem pewien, że gdyby Peter nadal śpiewał z nami, brzmielibyśmy dziś zupełnie inaczej niż wtedy. My w Radiu Złote Przeboje z kolei słuchamy jednego z najbardziej osobistych kawałków Phila Collinsa, który wiąże się z bolesnym rozstaniem z pierwszą żoną. Zresztą takich kawałków Phil miał na swoim koncie więcej, o czym niebawem. Słuchamy Against All Odds.

0: jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania i tylko wtedy, gdy jest to konieczne. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
1: Kiedy stres zagłusza twój spokój, Valerin Ultra Max. Nowy standard leków na uspokojenie. Valerin Ultra Max to aż 600 mg wyciągu z korzenia kozłka w jednej tabletce. Ziołowa moc w wysokiej dawce. Valerin Ultra Max. Siła spokoju.
2: Aflofarm. Wskazania. Produkt leczniczy roślinny stosowany w łagodnych stanach napięcia nerwowego.
3: ING to twój asystent, który podpowie, żeby założyć w ING konto w planie. Przypomnij, załóż je w apce Moje ING, a zyskasz do 900 zł w promocjach. Poinformuję. Teraz nawet 5,5% na koncie oszczędnościowym.
4: Plany ING to pakiety usług dostępne z kontem osobistym. Maksymalna kwota nagród w promocjach zależy od wybranego planu. Aplikacja Moje ING to wersja usługi bankowości elektronicznej na urządzenia mobilne. Zapoznaj się z warunkami promocji, konta pełne korzyści, poleć ING i oferty bonus na start ING Banku Śląskiego S.A. Oprocentowanie zmienne w skali roku dla kwot poniżej 400 tysięcy złotych przez 3 miesiące od założenia OKO w PLN w ofercie specjalnej.
5: Rodzinny posiłek to przyjemność. Dlatego, kiedy starsza osoba ma problemy z apetytem, sięgnij po sprawdzone wsparcie. Podaj jej Appetizer Senior. To suplement diety, który zawiera wyciąg z owocu kopru wspomagający apetyt, a także wspierający trawienie. Teraz Appetizer Senior dostępny jest w nowym, większym opakowaniu, dzięki czemu starcza na dwa razy dłużej. Codzienne posiłki znów mogą stać się przyjemnością. Appetizer Senior. Na problemy z apetytem u osób starszych. Aflofarm.
6: Wygenerowano z AI.

0: i aplikację Media Expert i złap nawet 200 zł rabatu w kuponach na start. Szczegóły w regulaminach na mediaexpert.pl. Media
1: Expert, taniej masz. Pan Rębiszewski?
2: Tak jest. Lotto poproszę.
3: No to szczęśliwe liczby. 3, bo teraz pula gwarantowana to 3 miliony złotych. 35, bo tyle można wygrać za trójkę. A do tego większe kumulacje.
4: Graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl.
5: Wyciąg z karczocha pomaga w utrzymaniu zdrowej wątroby. Wyciąg z owocu głogów pomaga prawidłowe funkcjonowanie serca. Aflofarm.

0: ProLiver Cardio. Zdrowie wątroby i serca.
1: I jak się sprawdził nowy Changan?
2: Ponad 1000 kilometrów. Jedno tankowanie, a 100 kilometrów kosztowało mnie tyle, co dobre espresso.
3: Nowy Changan Deepal S05 Ultra Hybrid. Maksimum zasięgu, minimum spalania. Już od 149 900 zł. 7 lat gwarancji, a ubezpieczenie za złotówkę. Changan. Fun should be easy. Podana cena dotyczy wyłącznie wersji Deepal S05 Ultra Hybrid Pro. Szczegóły oferty dostępne u dealerów Changan. Zużycie paliwa 2,03 litra na 100 kilometrów. WLTP cykl mieszany.
4: Czas płynie szybko i bardzo, bardzo przyjemnie. Godzina 19 minęła. Mariusz Stelmaszczyk, ponownie się kłaniam i przypominam, że dzisiaj w programie Czas Gwiazd sylwetka człowieka, który z perkusisty stał się naprawdę bardzo dobrym wokalistą. Nie tylko w zespole Genesis, ale solowo nagrywał też świetne płyty, a więc chodzi o Phila Collinsa, ale po kolei. Wcześniej Baim, a także Bad Boys Blue.

Dzisiaj w Radiu Złote Przeboje sylwetka Phila Collinsa. Phil Collins, kiedy obejmował funkcję frontmana, nie zamierzał zostać drugim Peterem Gabrielem, który był znany z kostiumów, makijażu i też teatralnych wcieleń. Collins uznał, że nie będzie próbował z nim konkurować. Powiedział wprost, że może śpiewać piosenki, ale taka teatralna część niekoniecznie jest dla niego. Pierwszą płytą Genesis z Collinsem jako głównym wokalistą był A Trick of the Tail z 1976 roku. I tutaj wydarzyło się coś, czego zespół bardzo się obawiał. Genesis wcale nie umarło po odejściu Gabriela, wręcz przeciwnie. Płyta odniosła ogromny sukces, a Collins udowodnił, że może być godnym zastępcą Gabriela. Był to moment, w którym to Genesis zaczęło pisać zupełnie nowy rozdział swojej historii, a z czasem też podbijać listy przebojów. A jeśli chodzi o przeboje, czas na kawałek, który może nieszczególnie spodobał się Amerykanom, bo nie zajmował zbyt wysokich miejsc, ale w Polsce w połowie lat 90. został szczególnie ciepło przyjęty. To słuchamy już teraz solowego Collinsa, Dance in

Radiu Złote Przeboje, sylwetka Phila Collinsa. W pierwszej połowie lat 80. Phil Collins był jednocześnie wokalistą Genesis, perkusistą tej grupy, a także liderem i solistą. Koledzy Tony Banks, a także Mike Rutherford siłą rzeczy musieli zaakceptować fakt, że ich wokalista stał się większą gwiazdą od samego Genesis. Album No Jacket Required z 1985 roku był światowym fenomenem. Tymczasem Genesis też przygotowało materiał na Invisible Touch. I zamiast doprowadzić do rozpadu zespołu, sytuacja zadziałała odwrotnie. Muzycy wykorzystali popularność Collinsa i Genesis weszło na jeszcze wyższy poziom. Album Invisible Touch wygenerował aż 5 singli, które znalazły się w pierwszej piątce amerykańskiej listy Billboardu. Sam tytułowy utwór został też pierwszym i jedynym numerem 1 Genesis w Stanach Zjednoczonych. My natomiast w Radiu Złote Przeboje teraz słuchamy coveru. Tak, Phil Collins lubił zapożyczać utwory od innych. Can't Stop Loving You Teraz.

0: najniższe ceny na urodziny w Media Expert. A do tego na produkty objęte promocją do 40 rat 0% i do listopada nie płacisz. RSO 0%. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl.
1: Budka suflera na żywo w Poznaniu. Jolka, Jolka, pamiętasz? Takie tango, bal wszystkich świętych, sen o Dolinie i wiele innych niezapomnianych przebojów. 27 września, godzina 19, aula UAM w Poznaniu. Budka suflera. Wyjątkowy koncert pełen wielkich muzycznych emocji. Bilety na kupbilecik.pl, biletyna.pl. Agencja Brussa zaprasza.
2: Pan Rębiszewski?
3: Tak jest. Lotto poproszę. No to szczęśliwe liczby. 3, bo teraz pula gwarantowana to 3 miliony złotych. 35, bo tyle można wygrać za trójkę, a do tego większe kumulacje.
4: Graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl.
5: Panie Pacie, pani Barbaro, złotóweczkę znalazłem.
6: Panie Pascalu, w Media Expert na multirabatach dostanie pan za tę złotóweczkę piąty produkt.
5: Za złotóweczkę? No i merci bardzo.
0: Multirabaty w Media Expert. Im więcej produktów promocyjnych kupujesz, tym taniej. Drugi produkt 30% taniej, lub trzeci 55%, lub czwarty 80%, lub piąty produkt za złotówkę. Więcej w sklepach Media Expert i na mediaexpert.pl.
7: Kobieta i życie świętuje 80 lat. W jubileuszowym numerze Maryla Rodowicz o sile kobiet. Konkurs z nagrodami. Wzruszające historie i przepisy, które łączą pokolenia. Kobieta i życie. Miesięcznik i książka kulinarna w najlepszej cenie.
8: Cześć, tu Bartosz Gleń, komentator Canal Plus. Już od wtorku UEFA Champions League, czyli piłkarska scena pełna mistrzów. Wtorek Real kontra Inter. Środa Barcelona kontra Feyenoord. Nie przegap hitowych meczów i specjalnej oferty dla kibiców. Przyjdź do salonu sprzedaży lub wejdź na canalplus.pl.
9: Kręci cię szybka gra? Zagraj w Keno. Bo w Keno wszystko kręci się błyskawicznie. Typuj liczby i graj co 4 minuty przez cały dzień. A jeśli kręci cię większa wygrana, to zagraj z mnożnikiem, by pomnożyć ją nawet 10 razy. Możesz wygrać nawet 2 miliony złotych. I tak przez cały dzień, jedno losowanie za drugim. Keno, ale to kręci. Graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl.
10: Brzmi jak początek podróży? A to ucieczka przed wojną. Zanim wyrobisz sobie zdanie, poznaj cały obraz. W 19.30 przedstawiamy informacje z szerszej perspektywy. Program informacyjny 19.30. Zawsze pokazujemy pełny obraz. Dla ciebie.

gdzie bolesne rozstanie miała wpływ na powstanie jego solowej piosenki In the Air Tonight, którą znamy z jednego z kultowych seriali, a więc Policjanci z Miami. Collins stał się więc jednym z największych specjalistów od śpiewania o samotności i rozstaniu. Paradoksalnie człowiek śpiewający milionom ludzi o miłości sam miał bardzo skomplikowane życie uczuciowe. Zresztą też przyznał potem w wywiadach, że jego ogromna kariera miała też swoją cenę. A my zaglądamy do roku 1989, kiedy ukazał się album But Seriously. I na tej płycie znalazło się między innymi Another Day in Paradise, piosenka o bezdomności i obojętności ludzi wobec osób żyjących na ulicy. Więc Phil Collins, któremu zarzucano, że nagrywa popowe piosenki, potrafił też poruszyć poważny temat społeczny.

0: Kręci cię szybka gra? Zagraj w Keno. Bo w Keno wszystko kręci się błyskawicznie. Typuj liczby i graj co 4 minuty przez cały dzień. A jeśli kręci cię większa wygrana, to zagraj z mnożnikiem, by pomnożyć ją nawet 10 razy. Możesz wygrać nawet 2 miliony złotych. I tak przez cały dzień, jedno losowanie za drugim. Keno, ale to kręci. Graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl.
1: Tylko teraz! Pobierz aplikację Pepco i odbierz aż 20% rabatu powitalnego na pierwsze zakupy. Oferta dla nowych użytkowników ważna do 26 września przy zakupach za minimum 50 zł. Regulamin na pepco.pl.
2: Czy wiecie, jak brzmią wielkie liczby totalizatora sportowego? Tak brzmi ponad 15 tysięcy inicjatyw społecznych rocznie. A tak brzmi ponad 29 tysięcy punktów Lotto. Tak brzmią ponad 4 miliardy złotych przekazane na kulturę. A tak brzmi ponad 19 miliardów złotych przekazane na polski sport. Totalizator sportowy. Dajemy miliardy powodów do szczęścia.
3: Pamiętasz, Barbara, tych panów z Media Expert?
4: No, tych, co mi nowy smartfon skonfigurowali i zabezpieczyli?
3: To teraz jeszcze ci szybkę wymienią, jak się zbije.
4: Ach, ci panowie z Media Expert.
3: Prawda?
5: Teraz w Media Expert twój nowy smartfon skonfigurujemy, zabezpieczymy, a jeśli trzeba, wymienimy stłuczoną szybkę na nową. Więcej w sklepach Media Expert i na mediaexpert.pl.
6: I tak właśnie można spędzać ten sobotni wieczór z Radiem Złote Przeboje. Minęła godzina 20. Tym bardziej, że jesteśmy dzisiaj w naprawdę bardzo zacnym towarzystwie, ponieważ dzisiaj sylwetka Phila Collinsa. Phila Collinsa, który nie tylko był świetnym, jest świetnym perkusistą oraz wokalistą, ale występował także w filmach. O tym niebawem, a wcześniej Rod Stewart, a także Cher. Dajcie głośniej.

0: Radiu Złote Przeboje postać Phila Collinsa. Temat tego, kto najbardziej liczy się w zespole rockowym, już teraz opowie wam Szymon Bobrowski, aktor znany m.in. z filmu Furioza.
1: Jeśli sobie pomyślimy, że Phil Collins jest też fantastycznym perkusistą, a ja jestem, jakbyś mi zadał pytanie, jak jest zespół, to który z muzyków jest dla mnie najważniejszy, to dla mnie zawsze najważniejszy jest perkusista, bo to on wyznacza sens muzyki. To jak on się zgubi, to oni się wszyscy nie znajdą. Jeszcze jak się dowiemy, że Phil Collins, Genesis, jest fantastycznym perkusistą i większość utworów grał sam, czy lubił grać sam, szczególnie na koncertach, no to w ogóle wywala w kosmos.
0: Z kolei wokalista, aktor oraz prezenter Robert Janowski dodaje.
2: No i potem Genesis, jak nie zabrakło takiego kogoś jak Peter Gabriel, chciało sobie poradzić. No i tam pamiętamy te castingi, znaczy ta historia opowiada. Castingi na wokalistów, żaden się nie nadawał. No i pałkarz, czyli Phil Collins za jego miejsce, jakby trochę, to nie był wybór, tak? Tylko jakaś taka ostateczność i los tak chciał, że Phil Collins zaczął grać i na bębnach jednocześnie śpiewał. I potem Genesis zmieniło swój front i zaczęły się listy przebojów, zaczęły się piosenki, które są zbudowane, zwrotka, refren, zwrotka, dwa refreny, koda i koniec, solówka w środku. Ale to i tak było fajne, no. Phil Collins, no tyle tych piosenek się pojawiło, In the Air Tonight, choćby, no dużo. W każdym razie fajne numery, tak? Tylko, że to jest zupełnie inny wymiar już, jakby inne miejsce na tych półkach, w tej wyobraźni muzycznej Phil Collins Genesis zajął.
0: A w Radiu Złote Przeboje czas na kawałek, o którym kiedyś Phil Collins mówił, że owszem, powstał podczas improwizacji w studiu nagraniowym, ale na pytanie, o czym tak naprawdę jest, no to nieco żartował, że nie ma do końca pojęcia. A więc Don't Lose My Number już teraz w Radiu Złote Przeboje.

Radiu Złote Przeboje postać Phila Collinsa. W 1988 roku Phil Collins wrócił również do aktorstwa. Zagrał główną rolę w filmie Buster, opowiadającą historię Bustera Edwardsa, uczestnika słynnego napadu na pociąg w Wielkiej Brytanii. Do filmu nagrał również muzykę. Piosenkę Two Hearts, za którą otrzymał nominację do Oscara oraz zdobył za nią Złoty Glob. Było to niezwykłe zamknięcie pewnej klamry, no bo człowiek, który jako dziecko występował na scenie i filmach, po latach jako światowej sławy muzyk, ponownie pojawił się jako aktor.

Największe wyróżnienie filmowe przyszło kilka lat później. W 1999 roku Disney przygotował animowanego Tarzana, a Collins został poproszony o stworzenie muzyki do filmu. Zresztą Phil Collins nagrał swoje piosenki w kilku wersjach językowych, a chodzi o kawałek You Will Be In My Heart. Piosenka okazała się ogromnym sukcesem, a muzyk zdobył za nią Oscara, Złoty Glob i nagrodę Grammy. Natomiast my w Radiu Złote Przeboje posłuchajmy piosenki z filmu Buster, Two Hearts.

0: nad morze? W Polsce czy gdzieś za granicą? To nie jest ważne. Sam o tym zdecydujesz. A najlepsza oferta na rynku spędza wakacje w Cherry Berdychowski Poznań. Korzyści nawet do 34 tysięcy złotych. Wybierz hybrydę Cherry Super Hybrid lub nowoczesny samochód benzynowy. Poznaj szczegóły oferty w salonie Cherry Berdychowski Poznań. Ulica Owsiana 27 na Winogradach. Podejmij decyzję i ruszaj w drogę na swoich zasadach.
1: Czy wiecie, jak brzmią wielkie liczby totalizatora sportowego? Tak brzmi ponad 15 tysięcy inicjatyw społecznych rocznie. A tak brzmi ponad 29 tysięcy punktów lotto. Tak brzmią ponad 4 miliardy złotych przekazane na kulturę. A tak brzmi ponad 19 miliardów złotych przekazane na polski sport. Totalizator sportowy. Dajemy miliardy powodów do szczęścia.
2: 3, 17, 41.
3: Co tak liczysz?
2: Liczę na szczęście w lotto, a konkretnie to na 18 milionów w kumulacji.
3: O, ja też umiem liczyć.
4: 8, 11.
5: A teraz w lotto kumulacja rewelacja. Graj o 18 milionów złotych. W punktach lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
6: Budka suflera na żywo w Poznaniu. Jolka, Jolka, pamiętasz? Takie tango, bal wszystkich świętych, sen o Dolinie i wiele innych niezapomnianych przebojów. 27 września, godzina 19, aula UAM w Poznaniu. Budka suflera. Wyjątkowy koncert pełen wielkich muzycznych emocji. Bilety na kupbilecik.pl, biletyna.pl. Agencja Brussa zaprasza.
7: Kobieta i życie świętuje 80 lat. W jubileuszowym numerze Maryla Rodowicz o sile kobiet. Konkurs z nagrodami. Wzruszające historie i przepisy, które łączą pokolenia. Kobieta i życie. Miesięcznik i książka kulinarna w najlepszej cenie.
8: Poznań. Przed nami dwa wyjątkowe wieczory w Teatrze Wielkim. 19 września Alicja Majewska i Włodzimierz Korcz świętują 50-lecie współpracy. 20 września Wodecki Welcome To. Największe przeboje Zbigniewa Wodeckiego w wykonaniu Polyphonics. Nie czekaj. Bilety na kupbilecik i biletyna.

trochę żartem, a trochę manifestem. Chciał pokazać, że mimo problemów nadal jest muzykiem. A do wspólnej trasy zaprosił też swojego syna, który przejął rolę perkusisty.

0: Fest w 2022 roku odbył się ostatni koncert Genesis w ramach trasy The Last Domino, a po koncercie sam Phil Collins powiedział: to ostatni przystanek naszej podróży. A na koniec w Radiu Złote Przeboje kawałek, który poleca wam dyrygent, producent, pianista Adam Sztaba.
1: To niezwykły artysta, też przecież mający preweniencje rock'n'rollowe, rockowe, fenomenalny perkusista przecież grupy Genesis, który nagle przypadkiem zupełnie okazało się, że stał się wokalistą, prawda, po odejściu Petra Gabriela. Bardzo cenię ludzi, którzy podążają niezależnie od różnych trendów. No, Bryan Adams jest takim artystą, no, można byłoby znać Bjork, no. Sting jest też takim artystą. Nie patrzy na to, co się dzieje aktualnie na świecie, tylko po prostu robi swoje. I w rezultacie zwycięża tym, że jest prawdziwy, że jest po prostu rozpoznawalny, że nie zmienia swoich osobowości w zależności od tego, co się teraz dzieje. To jest fantastyczne. To do tego trzeba odwagi. Phil Collins z takiej płyty, nie pierwszych płyt, które rzeczywiście zawojowały rynek, ale trochę późniejszej, trochę może bardziej popowej. A utwór dlatego ujmujący dla mnie, że Eric Clapton w tym utworze wygrywa tak niezwiarygodne dźwięki na gitarze, że no i bębny Phila Collinsa tak są wyprodukowane, że ja do dziś puenta taka może. Ta muzyka, czy ta sztuka jest wartościowa, do której wracamy. Ja do tego utworu wracam bardzo często. Phil Collins, I Wish It Would Rain Down.
0: To słuchamy. Piękny kawałek I Wish It Would Rain Down. Phil Collins, Mariusz Stelmaszczyk. Dziękuję. Do usłyszenia.

0: Pan Rębiszewski?
1: Tak jest. Lotto poproszę. No to szczęśliwe liczby. 3, bo teraz pula gwarantowana to 3 miliony złotych. 35, bo tyle można wygrać za trójkę. A do tego większe kumulacje.
2: Graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl.
3: Każdego roku blisko 18 tysięcy Polaków słyszy diagnozę rak jelita grubego. Zmiana nawyków i profilaktyczna kolonoskopia mogą uratować Ci życie. Dbaj o siebie teraz, żebyś nie żałował w przyszłości. Więcej na planujedługieżycie.pl. Kampania Ministerstwa Zdrowia.
4: 3, 17, 41.
5: Co tak liczysz?
4: Liczę na szczęście w Lotto, a konkretnie to na 18 milionów w kumulacji.
5: O, ja też umiem liczyć.
6: 8, 11.
2: A teraz w Lotto kumulacja rewelacja. Graj o 18 milionów złotych. W punktach Lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
7: Czy wiecie, jak brzmią wielkie liczby totalizatora sportowego? Tak brzmi ponad 15 tysięcy inicjatyw społecznych rocznie. A tak brzmi ponad 29 tysięcy punktów Lotto. Tak brzmią ponad 4 miliardy złotych przekazane na kulturę. A tak brzmi ponad 19 miliardów złotych przekazane na polski sport. Totalizator sportowy. Dajemy miliardy powodów do szczęścia.
8: Reklama. Radio Złote Przeboje 88.4 FM. Tydzień w Poznaniu.
9: Bartosz Łukasiewicz, zapraszam na magazyn, a to wydanie programu zacznę od dobrej informacji dla poznańskich kierowców.
10: Zakończyły się zasadnicze prace na skrzyżowaniu ulic Krychowskiej i Marcelińskiej. Została tam wprowadzona nowa organizacja ruchu i zmienił się sposób działania sygnalizacji świetlnej.
8: To warto wiedzieć.
10: Dzięki temu kierowcy mogą teraz bezpiecznie i sprawniej skręcać w lewo. Te prace, które się ostatnio odbyły, to kolejny etap poprawy bezpieczeństwa na ulicy Krychowskiej. Wcześniej podobne zmiany wprowadziliśmy na skrzyżowaniu z ulicami Świt i Brzask. Najważniejszą zmianą, którą odczują kierowcy na ulicy Marcelińskiej, jest możliwość bezkolizyjnego skrętu w lewo, a to za sprawą wyznaczenia trzech pasów ruchu na południowym wlocie ulicy Grochowskiej od strony ulicy Grunwaldzkiej. Prawy pas służy do jazdy na wprost i skrętu w prawo, środkowy do jazdy na wprost, a lewy właśnie do skrętu w lewo. Dostosowaliśmy oczywiście sygnalizację świetlną do tego nowego rozwiązania. Na każdym wjeździe na skrzyżowaniu pojawiły się osobne sygnalizatory kierunkowe dla pojazdów skręcających właśnie w lewo. W ramach całych prac wymienione zostały również konstrukcje wsporcze wybranych sygnalizatorów. Zamontowane są pętle indukcyjne, kamery wykrywające pojazdy. Zmienił się również program sterowania ruchem i zostało wykonane nowe oznakowanie pionowe i poziome. Koszt całych prac to prawie 340 tysięcy złotych. Dzięki tym zmianom kierowcy mogą bez problemów skręcać w lewo, ponieważ mają własny sygnalizator, który po zapaleniu światła pozwala im bezkolizyjnie na ten właśnie manewr. Kierowcy nie muszą już przepuszczać pojazdów jadących z naprzeciwka ani pieszych. Zmniejszyło to ryzyko niebezpiecznych sytuacji i na pewno poprawiło płynność ruchu. I rozwiązania te będą również korzystne dla autobusów komunikacji miejskiej, które przejeżdżają przez to skrzyżowanie.
9: Mówiła nam Agata Kaniewska z Zarządu Dróg Miejskich w Poznaniu.
8: Eko Poznań.
9: Powiemy m.in. o konkursach dla poznaniaków i poznanianek. Posłuchajcie.
11: W tym roku Wydział Gospodarki Komunalnej Urzędu Miasta, który zajmuje się m.in. zagospodarowaniem odpadów komunalnych, przygotował dwa konkursy związane z tak zwanymi małymi grantami, czyli wsparciem finansowym dla organizacji pozarządowych, dla stowarzyszeń i fundacji, które na co dzień zajmują się działaniami związanymi z ekologią, ale także właśnie z edukowaniem w kwestii gospodarowania prawidłowego postępowania z odpadami komunalnymi. Paweł Pliszka, Wydział Gospodarki Komunalnej Urzędu Miasta Poznania. W tym roku postawiliśmy na dwa takie główne zadania, czyli na kampanię informacyjną związaną z prawidłowym postępowaniem z bioodpadami i w drugim elemencie, w drugim konkursie na tak zwane kawiarenki naprawcze. W obydwu przypadkach mieszkańcy Poznania będą mogli skorzystać m.in. z warsztatów organizowanych nieodpłatnie z prowadzenia prawidłowego, selektywnego zbierania odpadów komunalnych organicznych, czyli bioodpadów. Tutaj co ciekawe, będzie można m.in. nauczyć się takiego domowego kompostowania systemem Bokashi. To jest nietypowe dość rozwiązanie, nawet polecane dla osób, które nie mają własnych ogrodów, a będą chciały bioodpady przetwarzać na kompost w warunkach domowych. Po szczegóły zapraszamy oczywiście już na warsztaty. Będą się także odbywały warsztaty związane z nadawaniem drugiego życia rzeczom. I tutaj to ten nacisk, który kładziemy właśnie na kawiarenki naprawcze, czyli ponowne wykorzystanie przedmiotów, które nadal są jeszcze w pełni użyteczne, czasami wymagają tylko drobnej naprawy, naprawy, przeróbki, a nieraz na przykład tylko wymiany międzysąsiedzkiej. I właśnie jedno i drugie z zadań, czyli i to biokompostowanie, i kawiarenki naprawcze mają taki cel, byśmy my, mieszkańcy Poznania, starali się wytwarzać odpadów jak najmniej, a jeżeli już to będzie niezbędne, to właśnie postarać się, by te odpady mogły później stać się czymś innym, jak w przypadku odpadków organicznych kompostem, a w przypadku pozostałych rzeczy, takich jak elektronika, ubrania, odzież, byśmy mogli jak najbardziej przedłużać życie i funkcjonowanie tych przedmiotów. Wszystkie informacje dotyczące warsztatów, wszystkich zajęć związanych z tymi dwoma projektami będą oczywiście ogłaszane na naszej stronie poznan.pl/odpady. Zachęcamy także do odwiedzania profili facebookowych, tam także te organizacje pozarządowe, które zdobyły dofinansowanie, będą zapewne ogłaszać, kiedy będą się te warsztaty odbywały, w jakich miejscach. Projekt jest realizowany od września do końca listopada, więc w tym okresie na pewno należy spodziewać się takich informacji. Przypominam, są to zadania i zajęcia, które będą się odbywały dla mieszkańców nieodpłatnie. Być może będą wymagały na przykład zarejestrowania się lub zapisania na któryś z warsztatów, bo liczba miejsc będzie ograniczona, natomiast nie będzie konieczności ponoszenia jakichkolwiek z tym związanych kosztów. Co to są kawiarenki naprawcze? To przede wszystkim takie punkty, w których możemy właśnie dokonać drobnych napraw rzeczy codziennego użytku, napraw sprzętu elektrycznego czy elektronicznego, który jest na co dzień przez nas używany w naszych domach i mieszkaniach, ale także na przykład przeszycia lub naprawienia jakichś ubrań, które z wyjątkiem jakichś drobnych uszkodzeń nadal są sprawne i nadal mogą wypełniać swoje podstawowe funkcje. Te kawiarenki także będą punktami, o których będziemy informowali na naszej stronie internetowej i one tak samo jak warsztaty dotyczące całego tego projektu będą oczywiście nieodpłatne dla mieszkańców Poznania.
9: Czas na Muzeum Narodowe w Poznaniu, a ze mną...
0: Zuzanna Wagner, adiunkt Galerii Sztuki Współczesnej Muzeum Narodowego w Poznaniu.
9: A dziś będziemy mówić o wystawach stałych właśnie w tym muzeum.
0: Tak, wystawie stałej Galerii Sztuki Polskiej, a dokładnie Galerii Sztuki Współczesnej, która jest częścią tej szerszej ekspozycji i która ma za zadanie, no właśnie, prezentować lokalne poznańskie środowisko sztuki współczesnej na tle różnych zjawisk, różnych nurtów, które pojawiały się w sztuce polskiej po 1945 roku, w latach powojennych. To jest zasadniczo jedna stała ekspozycja, która jest podzielona na wyodrębnione przez nas sektory tematyczne. I te sektory od 2024 roku, kiedy zmieniłyśmy ekspozycję wraz z główną kuratorką, dr Anną Borowiec, te sektory są nastawione właśnie na prezentację artystów i artystek poznańskich i prezentowane są te prace z myślą o osadzeniu tychże artystów na tle sztuki polskiej i zjawisk, które pojawiały się w sztuce polskiej po 1945 roku.
8: Ciekawy Poznań.
0: Sam zamysł przearanżowania ekspozycji stałej w tymże 24 roku wiązał się z pewnymi założeniami, które już tutaj zaprezentował jako główny kurator Galerii Sztuki Współczesnej Piotr Piotrowski, ówczesny profesor Instytutu Historii Sztuki na UAM-ie, który także był właśnie głównym kuratorem naszej ekspozycji i w jego tekstach teoretycznych, znakomitych skądinąd i zapisanych już bardzo głęboko w dyskursie historyczno-artystycznym, pojawia się takie sformułowanie jak horyzontalna historia sztuki. Chodzi o to, żeby nie prezentować tych zjawisk artystycznych hierarchicznie, nie wyodrębniać tych arcymistrzów czy też arcymistrzyń, geniuszy sztuki, tylko właśnie jak najbardziej rozlegle pokazać ten obszar artystyczny od 1945 roku, żeby zwracać uwagę na także te mniejsze, no właśnie, lokalne środowiska, bo jakkolwiek Poznań od 1945 roku w naszym mniemaniu, i staramy się to pokazać też na naszej ekspozycji, był szalenie istotnym ośrodkiem, no to jednak wciąż w historii sztuki, wśród historyków sztuki i w wielu muzeach panuje to przekonanie o centralności tego środowiska artystycznego warszawskiego i krakowskiego, prawda? Natomiast my staramy się pokazać to, że poznańskie było też niezwykle istotne. Tutaj pojawiało się wiele ciekawych nurtów, wiele ciekawych zjawisk, niezwykle interesujących artystów, o których twórczości opowiadamy. I odniosę się do tego wątku sektorów tematycznych, o których wspomniałam na samym początku, dlatego że dzielimy je z taką myślą, by każdy z tych wyodrębnionych obszarów tematycznych nawiązywał do nazwy pierwszej awangardowej grupy artystycznej w Poznaniu, 4F plus R. Jest to nazwa dosyć enigmatyczna, prawda? Natomiast to 4F odnosi się do sformułowań farba, faktura, fantastyka, forma plus realizm. I te określenia są, no właśnie, założeniami tematycznymi, założeniami programowymi tejże grupy awangardowej poznańskiej, która jako pierwsza tutaj na naszym lokalnym gruncie starała się właśnie po 1945 roku odciąć od koloryzmu. A koloryzm to było takie dominujące zjawisko właśnie w powojennej sztuce polskiej, szczególnie w latach 50. To byli artyści, którzy od 20 ponad lat, i mówimy tutaj o tych latach 50., tworzyli obrazy niezwykle pogodne, takie postimpresjonistyczne, dekoracyjne moglibyśmy to określić. Takie, które szalenie miło zawiesić sobie na ścianie i przyglądać nim i podziwiać je, prawda? To były pejzaże, to były martwe natury, obrazy, mówiąc dosłownie, przyjemne dla oka i wielobarwne. Ale ta grupa 4F plus R właśnie po wojnie, prawda, doświadczając, bo wielu artystów 4F plus R sami doświadczyli wojny na własnej skórze, pragnęło odciąć się od tego radosnego, dekoracyjnego koloryzmu malarskiego i tworzyła pierwsze w Poznaniu prace surrealistyczne, prace abstrakcyjne, zupełnie odmienne właśnie w tym języku, w samej wymowie plastycznej od koloryzmu. Zatem te konkretne sformułowania, farba, forma, fantastyka i tak dalej, i tak dalej, wyznaczają nam konkretne obszary tematyczne, którymi zajmujemy się w poszczególnych partiach ekspozycji. I najistotniejszym dla nas poznańskich artystów wchodzących w skład 4F plus R jest Alfred Linica, którego pracę również prezentujemy w dwóch sektorach. To był lider tejże grupy poznańskiej, niezwykle interesujący, którego sztuka ewoluowała na przestrzeni lat. Natomiast zachęcę Państwa szczególnie do przyjrzenia się pracy Getto. Tutaj a propos tych wątków wojennych, o której wspomniałam.
9: Gdzie dokładnie prezentujecie tę pracę?
0: Prezentujemy ją w sektorze faktura. Ta praca jest o tyle interesująca, że gdy znają Państwo charakterystyczną sztukę amerykańską niejakiego Jacksona Pollocka i tak zwany drip painting, abstrakcyjny ekspresjonizm, to zauważą Państwo, że ta praca jest niezwykle podobna właśnie do prac pollockowskich. Mianowicie Lenica, eksperymentując tutaj na gruncie poznańskim z abstrakcją właśnie, wylewał bezpośrednio z puszki farbę na samo płótno, mianowicie nie posługiwał się pędzlem, prawda, nie posługiwał się szpachlą, tylko robił to tak bardzo ekspresyjnie, niczym Pollock. A cała zagadkowość tej pracy opiera się na tym, że datowana jest ona przez samego artysty na 47 rok. A 47 rok to są pierwsze prace tego amerykańskiego, wybitnego, znanego nam wszystkim Pollocka. Innymi słowy, możemy, jeśli uwierzymy artyście, faktycznie uznać wręcz, że Lenica, nasz poznański, posługiwał się tym charakterystycznym językiem plastycznym, charakterystycznym drip painting właśnie przed samym wielkim Pollockiem, co jest bardzo interesującą kwestią i wskazuje właśnie na tą pionierskość naszej lokalnej sztuki poznańskiej w postaci właśnie Alfreda Lenicy.
9: A co, gdy przeniesiemy się nieco dalej ekspozycją?
0: To odchodzimy już od tych założeń 4F plus R i wkraczamy do drugiej części wystawy, która to z kolei w swoich założeniach tematycznych podporządkowana jest problemom, które były poruszane przez poznańskie galerie autorskie, które nadawały ton naszej lokalnej sztuce od połowy lat 60. I są to galerie ON głównie i galerie Akumulatory 2, ale także galerie Odnowa, które każdy z nich miały swój charakterystyczny profil. Innymi słowy, wybierały tudzież kuratorzy, którzy prowadzili te galerie, artyści zarazem, co szczególnie istotne, nie właśnie wyabstrahowani historycy sztuki, naukowcy, etc., etc., tylko artyści, zakładali, że będą prezentować w swoich galeriach sztukę właśnie najnowszą, najświeższą, najciekawszą. I tak było chociażby z tą wspomnianą galerią ON, prowadzoną przez Izabelę Gustowską, która to w 80 roku wystawiła właściwie przełomową na gruncie polskim ekspozycję Sztuka Kobiet. O tyle przełomową, że Gustowska, będąc zarazem kuratorką i jej wybitną artystką, której pracę prezentujemy na ekspozycji, pokazywała po raz pierwszy na swojej wystawie artystki, i to wyłącznie artystki, kobiety, debiutujące na gruncie polskim w latach 70. Artystki, które po raz pierwszy podjęły feministyczne tematy w swojej sztuce, odnosiły się do kobiecej tożsamości, kobiecych doświadczeń, emocjonalności, problemów macierzyństwa, i to wszystko mogą Państwo zobaczyć na naszej ekspozycji, czy to w postaci prac Gustowskiej, czy Natalii LL, to już nie artystka poznańska, ale prezentowana właśnie na tej poznańskiej wystawie w 80. roku.
5: Kto zechce przyjść, można codziennie odwiedzić właśnie Państwa ekspozycję stałą?
0: Jak najbardziej, codziennie Państwo mogą odwiedzać wystawę, co jakiś czas zmieniamy niektóre prace, zatem nasza ekspozycja, można powiedzieć, jest wciąż w działaniu.
9: Przed nami jesienne klimaty, niech to będzie pretekstem, by odwiedzić Muzeum Narodowe w Poznaniu.
8: Radio Złote Przeboje 88.4 FM. Tydzień w Poznaniu.
9: Bartosz Łukasiewicz, zapraszam, a teraz goście w studio, w moim studio dziś.
6: Bartłomiej Banachowicz, Fundacja Reakcja.
12: Krzysztof Czajka, Fundacja Reakcja. Przeżyłem również nagłe zatrzymanie krążenia, co mnie zmotywowało do nauki pierwszej pomocy.
9: Dziś w studio porozmawiamy o dwóch projektach.
6: Dokładnie tak. Fundacja Reakcja gorąco zachęca mieszkańców i mieszkanki Poznania, aby uczestniczyć w bezpłatnych zajęciach pierwszej pomocy w ramach naszej akcji Ruszamy Serca, oraz trwa obecnie nabór osób zaangażowanych społecznie, wolontariuszy, w ramach naszego kolejnego projektu, który nazywa się Zdobądź Super Pomoc. Jest to projekt, który docenia wolontariuszy, osoby zaangażowane społecznie, oferując im bezpłatne szkolenie z zakresu kwalifikowanej pierwszej pomocy.
9: Na początku powiedzmy jeszcze więcej o tym pierwszym projekcie.
12: Ruszamy Serca jest skierowany, ten projekt jest skierowany do wszystkich poznaniaków. Jest on darmowy, odbywa się w ciągu tygodnia, w godzinach popołudniowych, zazwyczaj 15, od godziny 15 do godziny 18. Są też terminy pojedyncze, godziny 16 do godziny 19. Odbywa się on w Centrum Inicjatyw Rodziny, tutaj w Centrum Poznania.
8: To warto wiedzieć.
12: I będziemy uczyć wszystkich poznaniaków pierwszej pomocy i korzystania z AED, oraz będziemy uczyli również innych rzeczy niż przy poprzedniej akcji, czyli również o udarach i zawałach serca.
9: Będziecie uczyli właśnie korzystania z AED. Przypomnijmy tym, którzy nie wiedzą, czym jest AED, do czego służy.
6: AED, czyli tak naprawdę automatyczny defibrylator zewnętrzny. Defibrylator tak naprawdę taki, jak można znaleźć u służb ratunkowych, natomiast to, co jest istotne, to jest urządzenie, tak jak nazwa wskazuje, automatyczne. Z tego urządzenia może skorzystać każda osoba, niezależnie od tego, jaką ma wiedzę i czy kiedykolwiek tak naprawdę z tego urządzenia wcześniej korzystała. AED prowadzi nas krok po kroku przez to, co musimy zrobić. No jest to nieoceniona pomoc w przypadku nagłego zatrzymania krążenia, ponieważ osoba, której serce nie pracuje prawidłowo, potrzebuje tej defibrylacji bardzo szybko.
12: Potrzebuję takiej defibrylacji, owszem, również jej potrzebowałem. Niestety wówczas nie było nigdzie w okolicy AED. Teraz w pracy ono wisi, jest sprawne i dostępne 24 godziny na dobę, 7 dni w tygodniu dla wszystkich mieszkańców okolicznej miejscowości, więc komukolwiek by się stała krzywda, można użyć AED, komukolwiek się by zatrzymało krążenie tak jak mi, można śmiało tego urządzenia używać, wręcz należy.
6: Dokładnie tak. Tak jak Krzysiek powiedział, tego urządzenia należy użyć tak naprawdę w pierwszych minutach, kiedy dochodzi do nagłego zatrzymania krążenia. Te pierwsze minuty są najważniejsze i tak naprawdę każda minuta opóźnienia w defibrylacji obniża szansę na przeżycie tej osoby między 7 a 15%. Także fakt, że wtedy, kiedy u Krzyśka doszło do tego nagłego zatrzymania krążenia, no niestety nie było tej defibrylacji, bo tego defibrylatora jeszcze nie było na miejscu. No mówimy o bardzo dużym szczęściu, że Krzysiek jest z nami i teraz własnym przykładem pokazuje, że warto udzielać pierwszej pomocy i warto dbać o bezpieczeństwo, chociażby w miejscu pracy.
9: Ja naszym słuchaczom przypomnę, że takie urządzenia AED znajdują się na terenie Poznania, ale także w Wielkopolsce w różnych miejscach.
6: Dokładnie tak. W Wielkopolsce w różnych miejscach, nawet w tych, w których byśmy się nie spodziewali, każdy pociąg kolei wielkopolskich wyposażony jest w defibrylator AED. Możemy go oczywiście znaleźć w galeriach handlowych, w urzędach, w wielu miejscach użyteczności publicznej. To, co jest ważne, to, aby rozglądać się i wiedzieć, gdzie w naszej okolicy takie urządzenie się znajduje, bo nawet w małej miejscowości, tak jak powiedział Krzysiek, to AED może być gdzieś blisko.
9: Przejdźmy może teraz do następnego tematu, do drugiego projektu.
6: Drugi projekt, który fundacja prowadzi na obecną chwilę, to Zdobądź Super Pomoc. Kierowany jest do wolontariuszy i osób zaangażowanych społecznie, ponieważ te osoby są blisko ludzi, po prostu. To te osoby prawdopodobnie będą mogły jako pierwsze udzielić pierwszej pomocy. Jednocześnie jest to forma docenienia tych osób, że angażują się właśnie społecznie. Oferujemy im kurs, który został przygotowany tak naprawdę na potrzeby strażaków, no ale nikt nie mówi, że osoba, która nie jest strażakiem, nie może również tej wiedzy posiąść.
9: W jaki sposób można się zapisać?
12: Zapisać się można poprzez wejście na stronę naszej fundacji Reakcja. Jest tam formularz odpowiedni. Zachęcamy wszystkich do skorzystania z tego formularza. Szukamy osób, które są bohaterami dnia codziennego. Są to tacy bohaterowie jak osoby, które mnie uratowały, a nie mają takiej supermocy. Może i nie muszą jej mieć, ale niektórzy mogą chcieć mieć więcej zdolności i więcej wiedzy, więc serdecznie zapraszamy na darmowy kurs kwalifikowanej pierwszej pomocy, który można zdobyć i później można być ratownikiem.
6: Dokładnie tak. No można być tym ratownikiem. Ratownikiem można być niezależnie od tego, czy tę wiedzę się posiada, czy nie, bo każdy z nas tej pomocy może udzielić. Natomiast tu chcemy faktycznie budować odporne społeczeństwo. Chcemy doceniać osoby, które są na co dzień zaangażowane społecznie. Także jeszcze raz powtórzę. Strona internetowa Fundacji Reakcja, reakcja.org.pl. Tam można znaleźć informacje na temat obu projektów.
9: A ja naszym słuchaczom przypomnę, że w moim studio dziś przedstawiciele Fundacji Reakcja. Panowie, powiedzcie, w jaki sposób można się do was zgłosić, bo wszystko dzieje się też dzięki wolontariuszom.
6: Dokładnie tak. Zarówno ja, jak i Krzysiek jesteśmy wolontariuszami. No Krzysiek jest tym wolontariuszem z supermocą, który pokazuje swoim doświadczeniem, że tej pierwszej pomocy warto udzielać i ze świecą szukać takich wolontariuszy, tak naprawdę. Natomiast jeśli ktoś chciałby dołączyć, to jak najbardziej również zachęcamy, również tym wolontariuszem można zostać i tak naprawdę razem z nami uczyć się, bo my każdego dnia też się uczymy, a jednocześnie dalej przekazujemy tą wiedzę innym mieszkańcom Poznania właśnie o tym, jak ratować ludzkie życie.
9: A jakie pytania najczęściej pojawiają się od tych, którzy nie wiedzą, jak pomagać, co robić?
12: Najczęściej to jak opanować strach, jak opanować stres. Pierwsze uczucie, które dotyczy, to jest właśnie ten paraliż. Jak go się pozbyć, albo jak go wyeliminować, albo jak go opanować. To jest ważne i to te najczęściej pytania są. Po prostu czasem wystarczy zacząć działać. Wystarczy podjąć pierwsze kroki i wyłączyć takie myślenie, czy coś zrobimy źle, bo już ten pierwszy krok, zareagowanie jest pomocą.
6: No dokładnie tak jak powiedział przed chwilą Krzysiek, ta reakcja powinna być, zacznijmy od tego. A gdyby ktoś nie zareagował u pracy, w miejscu pracy Krzyśka, to Krzyśka prawdopodobnie by z nami po prostu dzisiaj nie było. Także ta reakcja sama w sobie jest ważna, żeby zrobić cokolwiek. No ale teraz zachowajmy przede wszystkim spokój. Nie jesteśmy super bohaterami, jakby nie włącza nam się tryb nieśmiertelności. Nadal musimy uważać na swoje bezpieczeństwo. Dobry ratownik to jest tak naprawdę żywy ratownik. Ratownik, który może udzielić pomocy, a nie pomocy potrzebuje. Zachowujemy spokój, zwracamy uwagę innych osób, bo być może będzie ktoś dookoła nas, kto również może nas wesprzeć w tych działaniach. Często dookoła nas może będzie osoba, która ma właśnie taką supermoc, którą można zdobyć chociażby w trakcie naszego szkolenia i po prostu będzie wiedziała, jak się zachować w tej sytuacji. Więc no, nie panikujmy, żyjemy w społeczeństwie, żyjemy w dużym mieście, w którym są dookoła nas osoby, które pewnie chętnie nam pomogą i o to bardzo walczymy, aby coraz więcej było takich osób, które chciałyby pomagać innym.
9: Supermoc, pięknie powiedziane, a jeśli ktoś chciałby tak super pomagać, przypomnijmy, w jaki sposób można do was dotrzeć, w jaki sposób można się zgłosić, by zostać wolontariuszem i pomagać innym.
6: Fundacja Reakcja, strona internetowa reakcja.org.pl oraz media społecznościowe, dokładnie ta sama nazwa. I też tak naprawdę warto nas wypatrywać gdzieś w przestrzeni miejskiej, bo pojawiamy się w trakcie wydarzeń organizowanych chociażby przez Wydział Zdrowia i Spraw Społecznych. I to są też te miejsca właśnie, gdzie później z wolontariuszami działamy, aby edukować mieszkanki i mieszkańców miasta Poznania z zakresu pierwszej pomocy.
9: Za nami wakacje, to z pewnością też był okres, kiedy pojawialiście się.
6: Jak najbardziej. I dużo było tych wydarzeń. Pojawiliśmy się chociażby w trakcie Białych Sobót na ogródkach działkowych, pojawiliśmy się na Białej Sobodzie chociażby w Posum i w trakcie innych wydarzeń, mając duże zainteresowanie, czego nas bardzo cieszy, właśnie udzielaniem pierwszej pomocy. Nas bardzo cieszy, że osoby, które spędzają gdzieś wolny czas, poświęcają ten wolny czas, aby przyjść i dowiedzieć się tak wartościowej wiedzy właśnie, jak udzielanie pomocy, która no, może uratować życie, i chociażby nasz wolontariusz Krzysiek jest najlepszym przykładem tego, że ta wiedza jest bardzo, bardzo wartościowa.
5: Tak jak powiedziałem, wakacje za nami i wakacje chyba częściej dochodzi do różnych zdarzeń, gdy jesteśmy aktywni, jazda na rowerze, rolkach, no, wypady za miasto.
6: Myślę, że zdecydowanie tych zdarzeń na pewno jest więcej, bo spędzamy czas aktywnie, nie spędzamy czasu na kanapie, oglądając serial pod kocem. Taki okres nam się zbliża, myślę, a po prostu spędzamy czas aktywnie gdzieś na zewnątrz. No i wszystkie niestety potencjalne schorzenia czy jakieś problemy no, mogą wychodzić właśnie w momencie, kiedy ten czas spędzamy aktywnie i niestety tych zdarzeń jest po prostu więcej.
5: A tego lata też mieliśmy takie ekstremalne upały i to też niestety sprzyjało zawałom.
6: Dokładnie tak, natomiast tu myślę, że Krzysiek za chwilę najlepiej powie o tym, że niekoniecznie trzeba mieć jakiekolwiek predyspozycje do tego, żeby ten zawał mieć, czy jakiekolwiek schorzenia. No nawet młoda osoba, nagłe zatrzymanie krążenia może przejść, także no, niestety może to dotyczyć każdego z nas, niezależnie od tego, jaka temperatura chociażby panuje na zewnątrz.
12: Nie musi to być jakaś szczególnie wysoka temperatura, mi się to wydarzyło w listopadzie, więc raczej było chłodno, a przynajmniej to mam na monitoringu. Jak przyjechałem do pracy, że był szron na trawie, więc to może się wydarzyć w każdych temperaturach, w każdych warunkach. Zawały i inne schorzenia mogą się przydarzyć w każdym wieku. Trzeba reagować, jeżeli komuś się dzieje krzywda, zwłaszcza po prostu, jeżeli nie ma nikogo wokół i my jesteśmy jako świadkowie odpowiedzialni już za tą osobę.
6: Dokładnie tak. I jakby tu należy mieć świadomość na przykład, że zespół ratownictwa medycznego, czyli po prostu karetka pogotowia, do takiej osoby będzie docierać 12 minut, tak mówią statystyki europejskie najnowsze, natomiast no, ta pomoc potrzebna jest już w tych pierwszych minutach, w tych pierwszych 4 minutach, także fakt, że na przykład w przypadku Krzyśka te uciśnięcia rozpoczęły się od razu, natychmiast, no myślę, że bardzo wpłynęły tutaj na to, jaki efekt widzimy dzisiaj.
5: I tutaj jeszcze bardzo ważna kwestia została poruszona. Chodzi o karetki. Pamiętajmy, by nie wzywać karetki, gdy no tutaj ta pomoc nie jest aż tak bardzo potrzebna.
6: Ostatnie wyniki kontroli, które były przeprowadzone, jeśli chodzi o m.in. szpitalne oddziały ratunkowe w Poznaniu, ale też w innych miejscowościach w całej Polsce, pokazują, że tak naprawdę 50% mniej więcej przypadków, które pojawiają się na SOR-ach, na szpitalnych oddziałach ratunkowych, to są przypadki, które w ogóle nie powinny się tam pojawić. I dokładnie tak samo jest z systemem Państwowego Ratownictwa Medycznego. Zespoły ratownictwa jeżdżą do osób, które de facto tej pomocy pilnie nie potrzebują. Są to wszelkiego rodzaju naciśnienia, wszelkiego rodzaju schorzenia, które tak naprawdę powinien zaopiekować lekarz medycyny rodzinnej, czy tak naprawdę powinny być w POZ-cie tak zwanym zaopatrzone gdzieś w godzinach pracy tego ośrodka. Także niestety ten system, on no, kuleje, no jakby trzeba to powiedzieć wprost, natomiast kuleje nie tylko i wyłącznie dlatego, ze względu na to, jak jest skonstruowany, ale ze względu na to, jak my z niego korzystamy. Także on jest, może niedomagać, ale nie ze względu na samą formę tego systemu, ale też na to, że my po prostu go nadużywamy.
12: Patrząc na to, ile karetki dojeżdżają, to jest dla mnie rzecz drugorzędna. Ważna jest rzecz, że ktoś zareaguje, tak jak mój kolega z pracy, i nie odpuścił, przez 15 minut mnie reanimował, więc przeżycie kogoś i to, czy będzie dalej funkcjonował tak jak ja, czy może trochę gorzej, tylko i wyłącznie zależy od tego, czy zareagujemy i czy mu pomożemy. Jego czas rekonwalescencji też będzie od nas zależny, a nie od czasu przyjazdu karetki.
5: I o tym pamiętajmy. Ja przypomnę, że dziś w moim studio, w studio przy 27 grudnia w Poznaniu gościli
6: Bartłomiej Banachowicz, ratownik Fundacji Reakcja.
12: Krzysztof Czajka, wolontariusz Fundacji Reakcja.
5: Pięknie dziękuję za rozmowę.
6: Dziękujemy.
5: Słuchacie niezmiennie naszego magazynu Prosto z Poznania, a teraz temat inwestycyjny.
8: To warto wiedzieć.
13: Na Dębcu zakończyła się rozbudowa przedszkola numer 112 Mali Przyrodnicy. Paulina Nowicka-Szefer, Poznańskie Inwestycje Miejskie. Placówka ta została dostosowana do kształcenia dzieci ze specjalnymi potrzebami. Zagospodarowano nieużytkowane pomieszczenia budynku, gdzie powstały sale sensoryczne oraz do ćwiczeń ruchowych. A przed remontem nieużytkowana była część parteru przedszkola. Konieczne było tam przeprowadzenie prac rozbiórkowych w środku, później postawienie nowych ścian działowych, ale też wymiana wszystkich instalacji wewnętrznych, wstawienie nowych okien, ułożenie tynków czy podłóg. Co ważne, do placówki dobudowano też szyb z windą, co zapewni dostęp osobom z niepełnosprawnościami do wyższych kondygnacji przedszkola. W ramach inwestycji odnowiono też kuchnię z zapleczem oraz szatnię. Do tego obiekt został dostosowany do współczesnych standardów ochrony przeciwpożarowej. Z kolei na wyremontowanym dachu zamontowano panele fotowoltaiczne. Przy okazji zagospodarowania przestrzeni wokół przedszkola wytyczono też dwa miejsca parkingowe dla osób z niepełnosprawnościami.
9: A to przypomnę na poznańskim Dębcu. I jeszcze krótko o innej inwestycji. Prawie 83 tysiące złotych kosztowała naprawa chodnika na ulicy Piwnej w Poznaniu. Nie ma już połamanych płytek chodnikowych. W ich miejscu pojawiły się nowe płyty.
8: Radio Złote Przeboje 88.4 FM. Tydzień w Poznaniu.
9: Bartosz Łukasiewicz, zapraszam na magazyn. Uczniowie wrócili do szkół. Jedną ze zmian, która weszła w życie, jest zakaz korzystania z telefonów komórkowych przez uczniów szkół podstawowych, mówi zastępca prezydenta Poznania Bartosz Derech.
14: Kwestia samego zakazu telefonów, zobaczymy, jak ona będzie funkcjonowała. Z jednej strony widzimy, że ci są przebodźcowane, natomiast też w niektórych sytuacjach, chociażby diabetycy, ten telefon przy dziecku jest potrzebny.
15: Jerzy Małecki, dyrektor zespołu szkół łączności imienia Mikołaja Kopernika w Poznaniu. Od początku kadencji uważam, że wszelkiego rodzaju urządzenia telekomunikacyjne zostawiamy w domu.
8: Edukacja w Poznaniu.
15: W szkole rozmawiamy, wymieniamy poglądy, wspólnie wypracowujemy dobre przyzwyczajenia, ale telefony odłóżmy sobie na potem w domu, ale nie w szkole. Jeżeli chodzi o problemy kadrowe, mamy zawsze. To jest tutaj wpisane w nasze DNA. Jeżeli chodzi o edukację zdrowotną, to już w zeszłym roku mieliśmy przedmioty jako nadobowiązkowy. W tej chwili jest obowiązkowy i oczywiście kadrę mamy. Jeżeli chodzi o problemy kadrowe przedmiotów zawodowych, to one były zawsze. Ale do tego doszły teraz problemy kadrowe przedmiotów ogólnokształcących. I z tym jest coraz większy problem. Takim przedmiotem jak matematyka, fizyka. Niestety matematyka bardzo, bardzo tutaj kuleje i są duże problemy z zatrudnieniem specjalistów, nauczycieli przedmiotów właśnie ścisłych. Coraz większy musimy nacisk położyć na wychowanie młodzieży. Mówię, tak jak powiedziałem, przejmujemy ich rolę. No a jeżeli chodzi o naszą młodzież, no to ona jest po prostu wspaniała i tutaj chylę czoła, ponieważ oprócz tych umiejętności zawodowych bardzo angażują się, jeżeli chodzi o profilaktykę, o wolontariat. To tutaj jest rewelacyjna młodzież. Na 1100 uczniów przeszło 100 osób jest w szkolnym kole wolontariatu. Są nowe klasy. Chcieliśmy otworzyć jedną klasę technika cyberbezpieczeństwa, które było naszym eksperymentem pedagogicznym, ponieważ jest tak duże zainteresowanie. Dwie klasy mamy technika cyberbezpieczeństwa. Jako jedyna tutaj szkoła w Wielkopolsce, no i nieliczna w Polsce, a to jest niezbędny element kształcenia zawodowego, jeżeli właśnie chodzi o cyberbezpieczeństwo, w sytuacji, jakiej jesteśmy jako kraj.
9: Powróćmy jeszcze do telefonów komórkowych w szkołach. Chodzi o zmiany, jakie nastąpiły. Psycholog szkolny Dominika Maksymowicz podkreśla.
16: Myślę, że jest to dobry krok w takim znaczeniu, że zaczynamy o tym myśleć realnie, zaczynamy być bardziej uważni i świadomi i jest to jakaś forma odpowiedzi na współczesne problemy. Natomiast myślę, że powstrzymam się jednak od oceny. Zobaczymy, jak to będzie wyglądało w trakcie praktyki szkolnej. Wyzwań myślę nie mało, bo muszą zmierzyć się zwłaszcza klasy pierwsze z adaptacją, z odnalezieniem się w nowym środowisku, w nowej grupie społecznej, w nowej rzeczywistości, realności szkolnej. Natomiast myślę, że poza tym będziemy mierzyć się, myślę, z tym, co obserwujemy w ostatnich latach, czyli znaczenie i wpływ social mediów na życie młodych ludzi, na to, jak kształtują ich tożsamość. tożsamość, ich funkcjonowanie. Myślę też, że takie kwestie związane z budowaniem relacji, no gdzieś to dla mnie z mojej działki jest najważniejsze, jak budują te relacje, jak je utrzymują, jak w nie wchodzą, więc na pewno też taki kawałek związany z tym, jak oni będą grupowo i rówieśniczo pracować, no a do tego realia szkolne, nauka, gdzieś budowanie swojej wizji przyszłości, celów i tego, jak będą je realizować. Jeśli chodzi o kadrę, o nauczycieli, no to tutaj myślę, że wbrew pozorom mają bardzo podobne doświadczenia do uczniów, to znaczy nauczyciele stoją przed trudnym zadaniem w kontekście też tego, jak społecznie są odbierani, jak pełnią swoją funkcję, są gdzieś oceniani, więc z jednej strony to, jak są przeżywani zewnętrznie, a z drugiej strony nieustające zmiany oświatowe, które są czasami bardziej jasne, czasami mniej. Nowości, które się pojawiają, reformy, więc tutaj też myślę, że dla nauczycieli niemałe wyzwanie, kiedy muszą mierzyć się z czymś, co jest nowe i też muszą to wdrożyć, jednocześnie wykonując swoją bieżącą dotychczasową pracę. Myślę, że tutaj nasza dyrekcja dołożyła wszelkich starań, żebyśmy do tych nowości byli przygotowani. Liczne szkolenia, które mieliśmy dotychczasowo, wsparcie specjalistów z instytucji zewnętrznych, wsparcie specjalistów, jeśli chodzi chociażby o kwestie zmian związane na przykład z oceną funkcjonowania, więc tutaj myślę takie bogate przygotowanie zewnętrzne specjalistów.
9: Uczniowie powrócili do szkół na dobre, to oznacza wokół placówek większy ruch.
17: Dla wielu najmłodszych to pierwszy samodzielny kontakt z ruchem drogowym. Sierżant Michał Wiśniowski, zespół prasowy Komendy Miejskiej Policji w Poznaniu. Aby powrót do nauki był spokojny i bezpieczny, apelujemy do wszystkich uczestników ruchu o zachowanie szczególnej ostrożności.
8: To warto wiedzieć.
17: Apelujemy przede wszystkim do kierowców o zdjęcie nogi z gazu w pobliżu placówek oświatowych i przejść dla pieszych. Pamiętajcie, że dzieci bywają rozkojarzone i mogą nagle pojawić się na jezdni. Nie zatrzymujcie się w miejscach zabronionych i takich, które ograniczają widoczność innym, zwłaszcza w rejonie przejść dla pieszych, co jest bardzo niebezpieczne dla pozostałych uczestników ruchu drogowego. Apelujemy również do rodziców o przećwiczenie z dziećmi bezpiecznej trasy do szkoły i przypomnienie podstawowych zasad ruchu. Wyposażcie tornistry i odzież w elementy odblaskowe. Nawet mały odblask znacznie zwiększa widoczność po zmroku. Ważne jest również świecenie dobrym przykładem przed najmłodszymi. Zawsze przechodźcie przez pasy na zielonym świetle. Dzieci w samochodzie powinny być przewożone albo w fotelikach, albo w pasach bezpieczeństwa. Dbajmy o nasze pociechy na każdym możliwym kroku. Apelujemy również do uczniów o czujność i uwagę w drodze do szkoły, jak i podczas powrotu. Przechodząc przez jezdnię, schowajcie telefon i zdejmijcie słuchawki. Rozejrzyjcie się w lewo, w prawo, jeszcze raz w lewo. Nigdy nie wbiegajcie na przejście przed nadjeżdżający pojazd. W najbliższych dniach w okolicach placówek edukacyjnych spotkacie więcej patroli policyjnych, które będą czuwać nad bezpieczeństwem uczniów w ramach akcji Bezpieczna Droga do Szkoły. Życzymy wszystkim uczniom udanego, pełnego sukcesów i przede wszystkim bezpiecznego roku szkolnego.
9: To był apel poznańskich policjantów. Teraz poruszę kolejny temat. Sporo na naszej antenie mówimy, szczególnie jesienią, zimą, o czujnikach dymu, czadu, o obowiązkach. A teraz będzie o przepisach, które się zmieniły. Ze mną Łukasz Kubiak z Zarządu Komunalnych Zasobów Lokalowych. Witam pięknie.
18: Witam serdecznie.
9: To powiedzmy o tych przepisach, co się zmieniło.
18: Tak jak było to wspomniane, że właśnie te czujniki czadu i dymu, my rozdajemy je od wielu, wielu lat. Natomiast faktycznie w ubiegłym roku weszła nowelizacja przepisów, która wskazuje, że w każdym nowym mieszkaniu musi znajdować się autonomiczna czujka dymu. To dotyczy nowych inwestycji. Już taka pierwsza inwestycja ZKZL-u przy ulicy Nadolnik, oddana w 2025 roku, już posiada właśnie takie autonomiczne czujniki dymu. Natomiast to prawo wskazuje, że do roku 2030 taka czujka musi znaleźć się w każdym lokalu, bez względu na to, czy jest to kamienica, czy nowy blok. My już jako ZKZL podejmujemy pierwsze kroki do tego, żeby te wszystkie prace wykonać, no bo zdajemy też sobie sprawę, że zasób miejski mieszkań komunalnych jest 12,5 tysiąca, więc staramy się to zaplanować w taki sposób i rozplanować te wszystkie prace, żeby nie czekać na ostatni gwizdek, na ostatni rok, tylko będziemy chcieli już wykonać takie prace, żeby najzwyczajniej w świecie ludzie czuli się bezpiecznie w swoich mieszkaniach. My prowadzimy dodatkowe też akcje edukacyjne. Mówimy o tym, żeby serwisować kotły gazowe, bo z jednej strony my rozdajemy czujniki czadu, ale z drugiej gorąco gorąco namawiamy, bo takie są też obowiązki najemcy, że taki serwis gazowy należy we własnym zakresie serwisować co roku. To jest kwestia bezpieczeństwa, to jest kwestia oszczędności w ogrzewaniu. My również prowadzimy takie akcje edukacyjne, żeby nie zastawiać dróg ewakuacyjnych po to, żeby właśnie czy wózki dziecięce, czy rowery, żeby nie stały na klatkach schodowych w tych miejscach, jeżeli coś by się stało, czego oczywiście nikomu nie życzę. Więc dbamy o to bezpieczeństwo i chcemy, żeby ludzie też zadbali o to sami.
5: No właśnie sporo się mówi o tym, by nie zostawiać niepotrzebnych rzeczy na klatkach schodowych właśnie. Są takie przypadki, że no niestety poznaniacy, poznajanki nie stosują się do tego?
18: Zdarza się, natomiast staramy się taką akcję edukacyjną prowadzić już od ubiegłego roku. Wieszamy plakaty, szczególnie w tych miejscach, gdzie zdarzają się takie przypadki. Ja też widzę bardzo dużą poprawę świadomości, jeżeli chodzi o poznaniaków. Takich przypadków mamy coraz mniej. My staramy się tą akcję prowadzić praktycznie przez cały rok, żeby było to regularnie. Uważam, że kwestia bezpieczeństwa jest najważniejsza, że zdrowie i nasze życie jest najważniejsze. Myślę, że takie akcje musimy prowadzić, ale też jesteśmy tego świadomi, że takich sytuacji jest coraz mniej, co oczywiście bardzo nas cieszy, ale nie spowoduje to na pewno, że zaniechamy tych akcji, będziemy o tym przypominać, bo uważam, że profilaktyka jest lepsza niż leczenie i tak samo w tym przypadku musimy przypominać o tych zasadach bezpieczeństwa, żeby wszystkim żyło się bardziej komfortowo i bezpiecznie.
9: A to był Łukasz Kubiak z Zarządu Komunalnych Zasobów Lokalowych w Poznaniu. Warto pamiętać o tych wszystkich zasadach, tym bardziej, że za kilka tygodni ruszy sezon grzewczy. Czas na kolejowy temat. Zajrzymy na północ naszego regionu.
19: Szykujemy wznowienie połączeń na kolejnej trasie w Wielkopolsce, tym razem pomiędzy Wągrowcem a Rogoźnem Wielkopolskim. To jest około 17-kilometrowy odcinek linii kolejowej oznaczonej numerem 236, na której wymieniliśmy już nawierzchnia, więc ułożyliśmy nowe lub wykorzystywane wcześniej na sieci, ale zachowane w dobrym stanie szyny oraz podkłady. Radosław Śledziński, zespół prasowy Polskich Linii Kolejowych. Ten tor to tor bezstykowy, a więc pozbawiony klasycznych połączeń, co umożliwi cichsze przejazdy pociągów przy większej trwałości torów.
8: Kolej w Wielkopolsce.
19: Do tych prac, o których mówię, wykorzystaliśmy pociąg do potokowej wymiany nawierzchni. To jest tak zwany PUN, a więc wieloczłonowa maszyna, która pozwala na ciągłą wymianę szyn i podkładów, przemieszczając się po torze. Ta maszyna demontuje dotychczasową nawierzchnię, a więc właśnie wspomniane szyny i podkłady, a następnie w ich miejsce układa nową. Wykonywane są w tym czasie także prace, które są związane z wyrównaniem i stabilizacją toru i ta nowoczesna technologia zdecydowanie usprawnia organizację robót przy zapewnieniu ich wysokiej jakości, co znacznie pozwala skrócić czas prowadzenia prac. Poza wymianą nawierzchni, na tym odcinku, który jest objęty pracami, przewidujemy także remonty przejazdów kolejowo-drogowych, a także inne prace, które są niezbędne do tego, by pociągi mogły tą trasą przejechać. Po zakończeniu tych robót szacujemy, że kolej będzie mogła przejeżdżać z prędkością od 60 do 100 km na godzinę w zależności od odcinka, ponieważ będą istnieć jeszcze punktowe ograniczenia prędkości na przejazdach kolejowo-drogowych, a czas przejazdu pociągu pomiędzy Wągrowcem a Rogoźnym Wielkopolskim na obecnym etapie szacujemy na poziomie 12-15 minut. Te prace realizujemy za ponad 34 miliony złotych ze środków budżetowych i przewidujemy, że te prace zakończymy w połowie grudnia 2026 roku. Warto zwrócić uwagę, że na tej trasie ruch pociągów regularny nie jest prowadzony od 2012 roku, a ten odcinek linii kolejowej jest przewidziany także do większych prac inwestycyjnych w ramach programu zrządowego Kolej Plus.
9: Dzieje się na kolei, a teraz zajrzymy do lasu. Chodzi o nielegalną jazdę quadami.
20: Tak, nadal problem ten występuje, czyli nielegalnych wjazdów pojazdami silnikowymi. To głównie chodzi o quady i crossy najczęściej. Nasi strażnicy leśni wtedy mają pełne ręce roboty, jak to się mówi. Zdarzają się nawet rajdy przez Polskę z południa na północ, gdzie osoby umawiają się na jakichś grupach. Niektórzy płacą pieniądze gdzieś jakieś, żeby właśnie przejechać na, ale robią to w sposób nielegalny, bo jadą po gruntach chociażby lasów państwowych czy gruntach prywatnych rolników, gdzieś też je uszkadzając. No i wtedy oczywiście tutaj strażnicy wraz z policją działają. No i tutaj trzeba przypomnieć, że za wjazd do lasu grozi mandat do 500 zł. No ale jak działamy z policją, no to policja najczęściej też sprawdza stan techniczny, może nałożyć kolejne mandaty i nierzadko takie kary się kumulują. I wtedy taka przejażdżka może być dosyć kosztowna po lesie, dlatego apelujemy o to, by tego nie robić, by wybierać miejsca do tego przeznaczone, Czy też, jeśli jest to prywatny las, czy prywatny teren i właściciel zezwoli nam na taką jazdę, to oczywiście to już jest jego decyzja i tutaj można to robić w sposób zgodny z wolą właściciela. Ale w lasach państwowych obowiązuje zakaz. Zdarzały się sytuacje niebezpieczne, zdarzało się nieraz tutaj spod poznańskich miejscowości zgłoszenia od mieszkańców, że idą na spacer z psem, czy z dzieckiem i nagle zza zakrętu w lesie wyskakuje krosowiec, tak, rozpędzony i oni raz, że muszą schwycić psa gdzieś do nogi, dziecko jeszcze przypilnować, no po prostu to są sytuacje niebezpieczne, no i do tego nie można dopuszczać. Jeśli chodzi o wjazdy do lasu, to sezon grzybowy co roku też w naszych lasach wielkopolskich jest bardzo popularny, no i wtedy też przypominamy o tym, by zostawiać auto w miejscach do tego wyznaczonych, parkingach, a nie zastawiać szlabanów.
9: Apelował Tomasz Maćkowiak z Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Poznaniu. A tak a propos grzybów, o których była mowa, informujecie mnie o pierwszych zbiorach. Bardzo dziękuję za zdjęcia zebranych okazów. W okolicach Poznania królują przede wszystkim kanie.
8: Radio Złote Przeboje 88.4 FM. Tydzień w Poznaniu.
9: Bartosz Łukasiewicz, zapraszam na magazyn, a ten kwadrans zaczniemy od zdarzenia przy ulicy Świętego Czesława w Poznaniu. O szczegółach mówi podkomisarz Łukasz Paterski z poznańskiej policji.
1: Policjanci otrzymali zgłoszenie o rannym młodym mężczyźnie, który znajdował się na chodniku. Na miejsce skierowane zostały funkcjonariuszki z komisariatu policji Poznań-Wilda. Szybko ustali

0: Arią Litwiniuk. Ale mamy już wrzesień i kolejne dni przynoszą nam bardzo dużo wiele również. Nie tylko warsztaty, ale wkrótce, bo 11 września będziemy mieli spotkanie z profesorem Dawidem Murawą. Także zapraszamy chętnie wszystkie osoby, które jeszcze się nie zgłosiły, a chciałyby, ponieważ jest ilość miejsc bardzo ograniczona, aby wysłały maila na kontakt@onkomyślnikbaza.pl. Jak szanowni Państwo, jak wiecie, profesor Murawa bardzo jest aktywny, nie tylko zawodowo, ale również tutaj społecznie. Również zaangażował się w działania nasze, drużyny Szpiku. I dlatego wkrótce w Onkobazie, w Centrum Poznania, zawita, aby spotkać się głównie z osobami chorymi onkologicznie. Bo właśnie dla tych osób Onkobaza została stworzona przez Dorotę Raczkiewicz, panią prezes zarządu drużyny Szpiku. Wszystkie spotkania, które się odbywają w Onkobazie, są bezpłatne. Osoby, które tutaj przychodzą, z uwagi na to, że mamy ograniczoną ilość tej powierzchni, w związku z tym też tych osób może być maksymalnie 40-50. Wszystkie te osoby mogą po prostu przyjść i przy kawie, herbacie czy wodzie spotkać się z osobami, w tym przypadku akurat z profesorem Murawą, ale też spotkania są dla kobiet, między innymi bransoletki, składanie różnych rzeczy, także przyjemne z pożytecznym.
1: A ja naszym słuchaczom przypomnę, że znajduje się w Onkobazie, możemy sobie przejść tutaj, bo pamiętam, jak byłem tutaj na otwarciu, wielkim otwarciu Onkobazy, były wielkie plany, sporo ludzi, teraz jest tutaj pusto, bo jesteśmy o takiej porze, ale co tu się dzieje na co dzień?
0: Pozornie jest tylko tutaj cicho, ponieważ akurat w ciągu dnia przychodzą też osoby, żeby się zarejestrować, dopytać się, zobaczyć właśnie, jak to miejsce wygląda. Natomiast życie często tutaj się akurat toczy popołudniami do wieczora. I też popołudniami są spotkania. Tu mamy pokoje i w tych pokojach znajdują się specjaliści, psychologowie, psychonkologowie, terapeuci i inni mają spotkania z pacjentami. Także tutaj praktycznie codziennie, popołudniami coś się odbywa, a teraz we wrześniu, jak już wcześniej powiedziałem, będzie sporo wydarzeń. W najbliższych właśnie dniach, czyli 11 września, odbędzie się to spotkanie z profesorem Murawą, ale też w kolejnych dniach, a także w weekendy będą te warsztaty tematyczne, w zależności od potrzeb, od zainteresowania. Jeżeli chodzi o tematy z profesorem Murawą, to na pewno sprawy onkologiczne, ponieważ Onkobaza została stworzona dla osób chorych onkologicznie, hematologicznie, więc te spotkania mają taki wymiar też bardzo istotny dla tych osób, ponieważ jak rozmawiamy z ludźmi, z chorymi, dowiadujemy się, że chyba wszyscy o tym wiedzą. Lekarz dla pacjenta ma bardzo mało czasu. Pacjent nie może zadawać dużo pytań, bo nie ma na to możliwości. Natomiast tutaj, tak jak na przykład ze spotkaniem pani profesor Litwiniuk, było to dwugodzinne spotkanie. Każdy pacjent, pacjentka mógł zadać pytania tę osobę nurtującą i pani profesor odpowiadała na nie. Także to jest bardzo też akurat istotne, tym bardziej, kiedy te osoby są w trakcie leczenia, to w tym momencie otrzymują pełną informację. A te warsztaty, które się odbywają, są z różnych tematów. Więc podsuwają nam też pomysły osoby chore i ewentualnie też inne fundacje, które współpracują z nami, co chciałyby w naszym miejscu tutaj zrobić. Wszystkie osoby, które są zainteresowane, a chciałyby na przykład uczestniczyć w spotkaniu, czy na przykład z profesorem Murawą, czy w tych warsztatach, mogą wysłać maila na kontakt@onkomyślnikbaza.pl. Mogą przyjść tutaj też osobiście i się zarejestrować. I na naszej stronie facebookowej Onkobazy również są wszelkie informacje na bieżąco podawane, kto będzie z naszych gości tutaj, bądź też jakie będą w najbliższych tygodniach warsztaty. Zapraszamy wszystkie osoby, które będą chciały w tym uczestniczyć.
1: Mówił Stanisław Furmaniak z drużyny Szpiku. Słuchacie niezmiennie magazynu Prosto z Poznania. Czas na kolejny temat, a teraz znajduje się w samym sercu Poznania, dokładnie na Starym Rynku, a ze mną
2: Paweł Oses, rzecznik prasowy Muzeum Narodowego w Poznaniu.
1: A my dokładnie znajdujemy się przed Muzeum Instrumentów Muzycznych, bo okazja wyjątkowa.
2: Muzeum świętuje 12 i 13 września 80. rocznicę swojego istnienia. Przygotowaliśmy mnóstwo różnych atrakcji, począwszy od takich dla najmniejszych dzieci, a skończywszy na melomanach. Nie rzecz w tym, żebym wymieniał wszystkie zajęcia, które się odbywają. One mają swoje tytuły, to są spotkania z muzyką Mozarta, z instrumentami itd., itd. Ale proszę pamiętać o tym, że można przyprowadzić dziecko i w sobotę i w niedzielę w Muzeum Instrumentów Muzycznych naprawdę świetnie się bawić. Pewną ciekawostką, myślę ważną dla niektórych osób, jest jest to,

0: że nasi lutnicy, czyli konserwatorzy, którzy zajmują się renowacją instrumentów, będą tego dnia na parterze muzeum oceniać instrumenty, które państwo mogą przynieść. Jeśli gdzieś na strychu u babci są jakieś skrzypce, proszę się nie wstydzić, proszę je wziąć ze sobą i sprawdzić, czy ta karteczka wklejona w środku z napisem Stradivarius jest prawdziwa czy podrobiona. Oni to na pewno powiedzą. Oczywiście mówię w tej chwili troszeczkę żartując, ale faktem jest, że naprawdę można przynieść instrumenty po to, żeby poznać fachową opinię profesjonalistów.
1: My rozmawiamy sobie o Muzeum Instrumentów Muzycznych, a w tle dźwięki, bo my znajdujemy się dokładnie, przypomnę, przed Muzeum Instrumentów Muzycznych i miasto żyje i dlatego tutaj te wszystkie dźwięki miejskie się unoszą. Powiedzmy, co jeszcze z okazji tego wyjątkowego jubileuszu?
0: Myślę, bardzo ważnym wydarzeniem, już tak trochę kierowanym do tych, którzy znają już muzykę poważną i czują się pewnie na tym obszarze, jest koncert Marka Toporowskiego z zespołem, który wykona koncerty organowe Jerzego Fryderyka Händla. Marek Toporowski jest niekwestionowanym autorytetem, jeśli mówimy o wykonawstwie muzyki barokowej na instrumentach z epoki. Robi to już od ponad 30, nawet 35 lat. Jest profesorem Akademii Muzycznej w Krakowie, więc to jest naprawdę wyjątkowa okazja, by wysłuchać tych koncertów w brzmieniu, mamy taką nadzieję, dokładnie takim, jakie znał Händel. Historia Muzeum Instrumentów Muzycznych związana jest z jedną osobą. Był to Zdzisław Szulc. I co ciekawe, w pierwszej kolejności nikt by się nie spodziewał, że to jest pasjonat, który poświęci życie na zbieranie instrumentów, bo przede wszystkim był, uwaga, tenisistą i był również kupcem poznańskim. Urodził się jeszcze w XIX wieku, ale jako młody człowiek założył Polski Związek Tenisowy. To właśnie Zdzisław Szulc jest twórcą tej organizacji, która funkcjonuje po dziś dzień, ale oczywiście dla nas o wiele ważniejsze jest to, że zbierał instrumenty. Początkowo na zupełnie amatorskim poziomie. To było odwiedzanie jarmarków, różnych takich zwykłych sytuacji, odpustów może na nawet, gdzie kupował instrumenty ludowe, gdzie zbierał też katarynki i różne tego typu urządzenia. Później, kiedy jego znajomi, pośród których był na przykład Arkady Fiedler, dowiedzieli się, że on ma taką pasję, zaczęli mu przywozić instrumenty z egzotycznych krajów. Stąd w kolekcji Zdzisława Szulca pojawiły się tamtamy, pojawiły się ukulele i inne instrumenty. Zbiór zrobił się tak duży, że jeszcze przed wojną powstała pierwsza czasowa wystawa po to, by wszyscy mogli poznać te kolekcje. Niestety wojna okazała się bardzo brutalna dla Zdzisława Szulca i jego zbiorów, ponieważ ze 150 obiektów ocalało tylko 80. No i tenże Szulc bardzo się martwił tą sytuacją i bardzo zabiegał u władz, by stworzyć instytucję, która będzie się opiekowała nie tylko jego zbiorem, ale wszelkimi tego typu pamiątkami i obiektami. I to się udało. Za początek muzeum uznaje się datę 2 maja 1946 roku, kiedy w Muzeum Wielkopolskim w Poznaniu uruchomiono dział instrumentów muzycznych, którego szefem został kto? Zdzisław Szulc.
1: A ja naszym słuchaczom przypomnę, że o tym wszystkim prosto ze Starego Rynku, a dokładniej sprzed Muzeum Instrumentów Muzycznych mówił
0: Paweł Oses, rzecznik prasowy Muzeum Narodowego w Poznaniu.
1: Dziękuję pięknie za rozmowę.
0: Dziękuję bardzo.
2: Zmieniamy temat.
1: Będzie o festiwalu murali w Poznaniu.
3: Zarząd Komunalnych Zasobów Lokalowych udostępnił dwie ściany na tegoroczną edycję festiwalu murali. Ta inicjatywa pokazuje, że sztuka może być integralną częścią miejskiej przestrzeni. Te tegoroczne murale z tej edycji można zobaczyć przy ulicy Konfederackiej, Górnej Wildzie, Grochowskiej oraz 28 czerwca. ZKZL przekazał na potrzeby potrzeby festiwalu dwie ściany, jedną przy ulicy Gornej Wildzie 80, na budynku mieszkalnym oraz na budynku użytkowym przy ulicy Grochowskiej. Dzięki temu przestrzeń znajdująca się w zasobie komunalnym zyskała nowe artystyczne oblicze. Każdy mural został przygotowany z myślą o konkretnej lokalizacji. Artyści uwzględniali m.in. architekturę budynku, proporcje, charakter ściany, jej widoczność, a także otoczenie. Zostały zaprojektowane tak, aby współgrać z miejscem, w którym powstają. W tegorocznych pracach pojawiają się motywy związane z Poznaniem, jego historią, miejskim życiem i charakterystycznymi elementami lokalnego krajobrazu. Mamy więc tutaj nawiązania do miejskiej codzienności i historii, jak i bardziej abstrakcyjne malarskie kompozycje. My ogromnie cieszymy się, że jako ZKZL możemy być częścią tego festiwalu. Festiwal Murali pokazuje, że miejska przestrzeń może być miejscem spotkania sztuki i codziennego życia.
1: Mówi Łukasz Kubiak z ZKZL. Pozwolicie, to teraz zabiorę Was jeszcze do wyjątkowego muzeum w Poznaniu, a dokładnie do Muzeum Biżuterii.
2: Leży naprzeciwko, czy położone jest naprzeciwko bardzo znanej poznańskiej atrakcji, wręcz takiego symbolu, jednego z symboli miasta, czyli poznańskiego okrąglaka. Muzeum Biżuterii prezentuje fantastyczną kolekcję właśnie biżuterii z całego świata. Jedna część tej kolekcji to jest przegląd najróżniejszych ozdób, bransoletek, pierścionków i tak dalej, które zostały przywiezione z Ameryki Południowej, z Afryki, z Azji, z wielu często bardzo egzotycznych regionów, a druga część z kolei prezentuje taki przegląd biżuterii, która wyszła od polskich rzemieślników. Jest to, ta kolekcja została tam uporządkowana tematycznie. Myślę, że bardzo ciekawym wątkiem jest też taka biżuteria zaangażowana, czyli taka biżuteria, która nie tyle ma ładnie wyglądać, ma upiększać, ale ma nieść pewną informację, ma być wyrazem jakiegoś protestu albo poparcia dla jakiejś idei. Bardzo ciekawa sprawa, ale też oprócz samych najróżniejszych przykładów biżuterii, w samym muzeum możemy też zobaczyć warsztat takiego twórcy właśnie takich cacek, no i zobaczyć, jak to kiedyś mogło takie tworzenie biżuterii wyglądać.
1: A o tym muzeum opowiadał na naszej antenie Piotr Basiński z poznańskiej lokalnej organizacji turystycznej.
4: Radio Złote Przeboje 88.4 FM. Tydzień w Poznaniu. Radio Złote Przeboje. To jest Radio Złote Przeboje.

Kręci cię szybka gra? Zagraj w Keno, bo w Keno wszystko kręci się błyskawicznie. Typuj liczby i graj co 4 minuty przez cały dzień. A jeśli kręci cię większa wygrana, to zagraj z mnożnikiem, by pomnożyć ją nawet 10 razy. Możesz wygrać nawet 2 miliony złotych. I tak przez cały dzień, jedno losowanie za drugim. Keno, ale to kręci. Graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl.

0: Poznań. Przed nami dwa wyjątkowe wieczory w Teatrze Wielkim. 19 września Alicja Majewska i Włodzimierz Korcz świętują 50-lecie współpracy. 20 września Wodecki Welcome To. Największe przeboje Zbigniewa Wodeckiego w wykonaniu Polyphonics. Nie czekaj. Bilety na Kup Bilecik i bilety na...
1: Budka suflera na żywo w Poznaniu. Jolka, Jolka, pamiętasz? Takie tango, Bal Wszystkich Świętych, Sen o Dolinie i wiele innych niezapomnianych przebojów. 27 września, godzina 19, Aula UAM w Poznaniu. Budka suflera. Wyjątkowy koncert pełen wielkich muzycznych emocji. Bilety na kupbilecik.pl, biletyna.pl. Agencja Brussa zaprasza.